0: Radio Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do historii przeszło jego ostatnie kazanie, wygłoszone w Wielki Piątek roku 1505 w kościele świętej Anny w Warszawie. W trakcie głoszenia nauki święty Władysław Zgielniowa, Bernardyn, wpadł w ekstazę, a potem na oczach obecnego w kościele tłumu ze słowami Jezu, Jezu, uniósł się nad ambonę i przez kilka chwil lewitował nad nią. Potem upadł nagle na ziemię i stracił przytomność. Nie odzyskawszy jej, umarł kilka dni później. To spektakularne wydarzenie nie opisuje jednak w pełni sylwetki dzisiejszego patrona. Ojciec Władysław zasłynął bowiem nie tylko tym, że ukochał Chrystusa cierpiącego na Golgocie w stopniu mistycznym, ani nawet nie tym, że swoje ciało w duchu tejże miłości oddał Bogu jako ofiarę poprzez posty, praktyki ascetyczne czy wstąpienie do surowej zakonnej wspólnoty franciszkanów obserwantów. Otóż dzisiejszy patron, jako człowiek wykształcony, wrażliwy i gorąco pragnący podzielić się darem zbawczej miłości z innymi, przede wszystkim nauczył nas mówić do Boga po polsku. Święty Władysław Zgielniowa to przecież pierwszy polski poeta piszący w ojczystym języku. Zresztą nie tylko pisał wiersze, ale i głosił po polsku kazania czy komponował pobożne pieśni. A w roku 1498 wobec niebezpieczeństwa tatarskiego najazdu na Polskę stworzył przekazywany sobie z ust do ust i z kościoła do kościoła niezwykle popularny przez wieki wiersz modlitwę. O Jezu Nazareński, o Królu Żydowski, obroń lud chrześcijański od mocy pogańskiej. Dla Twej miłej matuchny odpuść nasze złości. Daj po naszym skonaniu niebieskie radości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 25 września, tu Radio Emaus, jest punktualnie 6.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Służby będą wyjaśniać przyczyny pożaru stacji Starlinków na Mazowszu. Dwie osoby podtrute czadem w Wielkopolsce. Park etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza na wykopki. Dochodzenie służb wyjaśni, czy pożar stacji bazowej Starlinków był aktem dywersji. W akcji brały udział 3 jednostki straży. Ogień został szybko ugaszany. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ostrzegł przed nieprawdziwymi informacjami, które mogą się w tej sprawie pojawiać. Nie wykluczył też, że jest to akt dywersji.
3: I zalecam spokój. Uczulam na to, że zawsze w takich sytuacjach pojawiają się fake newsy. Wiadomo, że Rosjanie, rosyjskie służby próbują rozwiać nasze społeczeństwo, wystraszyć, próbują bić klin między Polakami, więc różnego rodzaju fake newsy o tym się mogą pojawiać. Oczekujcie Państwo na oficjalne komunikaty.
2: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
1: Informacje z regionu.
2: Groźny początek sezonu grzewczego w Wielkopolsce. Tylko wczoraj w nocy w naszym województwie strażacy interweniowali w 3 zdarzeniach związanych z obecnością tlenku węgla. 2 osoby podtrute czadem zostały zabrane do szpitala. Rzecznik wielkopolskich strażaków, aspirant Martin Halasz, apeluje, by już teraz sprawdzić, czy nasze mieszkania są przygotowane do sezonu.
4: Co najmniej raz w roku należy sprawdzić stan techniczny instalacji gazowej, a także przewodów kominowych, dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Trzeba również pamiętać o ich regularnym czyszczeniu, zgodnie z rodzajem stosowanego paliwa. Nie należy zasłaniać kratek wentylacyjnych i zapewnić prawidłową wentylację wszystkich pomieszczeń w naszym domu czy mieszkaniu.
2: Od początku tego roku w Wielkopolsce już ponad 90 osób zostało podtrutych tlenkiem węgla. W analogicznym okresie ubiegłego roku było ich około 50. Strażacy apelują także, by zakupić czujkę tlenku węgla. Wraz z ostatnim weekendem września kończy się sezon poznańskiej kolejki Maltanka. Na przejażdżkę wąskotorówką można się wybrać jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze. Niedziela będzie ostatnim dniem funkcjonowania kolejki w tym roku. Do końca tygodnia Maltanka jest czynna codziennie w dni robocze. Kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę co 30 minut od 10 do 18.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Jak wyglądały wykopki ziemniaków przed erą nowoczesnych maszyn rolniczych? Na to pytanie będzie można poznać odpowiedź podczas wykopków ziemniaczanych już w najbliższą niedzielę w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Na uczestników będzie czekać dużo atrakcji, mówi Joanna Wieczorek z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
5: Okazja, by przyjrzeć się dawnym metodom pracy na roli i poznać codzienność mieszkańców wielkopolskiej wsi, dla których jesienne wykopki były jednym z ważnych etapów całego roku gospodarczego. Podczas wydarzenia będziemy prezentować dawne narzędzia, dawne maszyny rolnicze, które były wykorzystywane przy zbiorze ziemniaków i nie zabraknie również pracy ludzkich rąk i koni.
2: Wykopki odbędą się od 11 do 16.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: Jeśli myślicie Państwo, że zima nadchodzi, albo takie chłodne dni, mroźne dni, temperatury bardzo, bardzo obniżone, no to tak nie jest, moi drodzy, bo teraz nawet w Poznaniu 10 stopni na termometrach, a przecież dopiero 6 na zegarze. 8 stopni to jest natomiast temperatura odczuwalna, a jeśli chodzi o to, co się będzie działo w pogodzie dzisiaj, no to będzie pochmurny dzień. Pojawi się także deszcz, ale dopiero w popołudniowej części dnia. 15-16, wtedy te opady w Poznaniu są spodziewane. Przejaśnień raczej dzisiaj nie będzie. Raczej to będzie pochmurny dzień nad Poznaniem. Nad resztą Wielkopolski również deszczowo, będzie nawet w Krotoszynie, Rawiczu, Grodzisku Wielkopolskim, Szamotułach, a także na krańcach

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelkie dobre pragnienia są wołaniem naszej duszy o Boga, zrodzonym z Jego miłości do nas.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Dzisiaj nie będzie zaćmienia słońca, nie będzie też zaćmienia księżyca, nie będzie żadnych spektakularnych wydarzeń, jeśli chodzi o to, co dzieje się we faunie, we florze, ale jednak naukowcy od wielu miesięcy przygotowywali się do tej dzisiejszej nocy. Dlaczego? Bo dzisiaj otworzą swoje laboratoria, otworzą swoje miejsca, w których na co dzień pracują i do których na co dzień nikt z nas dostępu nie ma, dlatego że dzisiaj ta wyjątkowa noc, noc naukowców i będzie można zobaczyć z bliska, czym na co dzień zajmują się badacze, a także no, nawet popróbować samemu jakichś doświadczeń, różnych zjawisk. To wszystko będzie dzisiaj dostępne na wyciągnięcie ręki, bo dzisiaj ta wyjątkowa noc, noc naukowców, właśnie dzisiaj się rozpoczyna i dzisiaj będziecie mogli wziąć udział w wydarzeniach, na które nie trzeba było się zapisywać, ale w tych, na które trzeba było się zapisać, no to pewnie już miejsc brakuje. Natomiast najważniejsze też jest bezpieczeństwo. Zawsze to naukowcy podkreślają, że w niektórych laboratoriach trzeba naprawdę zwrócić szczególną uwagę na to, żeby nikomu nic złego się nie stało, ale już badacze nad tym czuwają i to wszystko jest odpowiednio zabezpieczone. Jak mówię, od wielu miesięcy przygotowywali się na tę wyjątkową noc naukowców, a to już dzisiaj, to już właśnie dzisiaj, dzisiejszej nocy.

0: reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Na

Nastąpił przełom w sprawie sprzed 25 lat. Wiadomo już, kto porwał majętnego mechanika spod Poznania. Emilia Ratajczak pisze na ten temat dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Andrzej Dziamski wyszedł z domu w 2001 roku i nigdy do niego nie wrócił. Porywacze zwrócili się do rodziny po okup, ale później zamilkli. Do dziś nie odnaleziono ciała majętnego mechanika z Tarnowa Podgórnego, ale policja wie, kto stoi za jego zniknięciem. Ten artykuł i wiele innych artykułów dzisiaj w Przeglądzie Prasy. O tym artykule akurat to zachęcam do zajrzenia do Głosu Wielkopolskiego. U nas Przegląd Prasy o godzinie 7.30. Co prawda zajrzymy tylko na pierwsze strony gazet, ale zawsze warto zajrzeć też głębiej, żeby zająć się jakimś tematem tak od A do Z, a nie tylko tak powierzchownie. No ale myślę, że to będzie taka propozycja dla Was o 7.30. Być może do którejś z tych gazet zajrzycie. A pierwsza strona zawsze mówi o tym, co w środku się znajduje i co w środku można znaleźć na pewno. 6.37, prawie już 38 na zegarze. Jeśli śpieszycie się na 7, no to chyba macie blisko do pracy. No bo jeśli daleko, no to strasznie mało czasu zostało już. A teraz będzie mrozu. I nie sam. Będzie z Thompsonem śpiewał. Bo jak nie my, no to kto?

0: smogu.
1: Czy zaciągnąć się dzisiaj powietrzem po wyjściu z budynku w Poznaniu, to jest dobry pomysł? Myślę, że tak, bo jeśli chodzi o poziom pyłu w PM2,5, to dzisiaj on, ten pył w powietrzu stanowi 14%, dokładnie 3,38 mikrograma na metr sześcienny. A jeśli chodzi o pył PM10, no to tutaj wartość jeszcze mniejsza, bo ten pył PM10 stanowi 7% tego, czym oddychamy, dokładnie 3,72 mikrograma na metr sześcienny. I powiem więcej, taka sytuacja będzie obowiązywać do końca dnia dzisiaj, a więc na pewno nam się jakość powietrza nie pogorszy, a może się nawet poprawi, bo będzie trochę padać, będzie wietrznie. Dzisiaj porywy wiatru mają dochodzić nawet, moi drodzy, nawet do 50 km na godzinę, a zatem to będą takie imponujące porywy wiatru, no i to nam daje gwarancję naprawdę czystego powietrza dzisiaj w Poznaniu. A zatem miłego oddychania życzę i bardzo owocnego, jeśli chodzi o dotlenienie.

Czego spodziewać się w pogodzie dzisiaj, w piątek? Na początek weekendu, bo tak naprawdę popołudnie piątkowe to już jest weekend. No, nie da się ukryć, chociaż może nie do końca. No, ale ja uważam, że piątek po południu to jest najlepszy moment w tygodniu. Chyba że pracuje się w weekend, no to wtedy to już kompletnie nie ma znaczenia, czy to jest piątek, sobota, czy może jakiś inny poniedziałek, czy wtorek, no bo jeśli pracujemy w weekendy, to ten weekend nam się zdecydowanie przesuwa. Za 7 minut na naszej antenie najświeższe informacje Radia Emaus przedstawi Piotr Wielicki.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
6: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu na zegarze punktualnie 7.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Otwarcie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce nie będzie opóźnione, zapewnia wicemarszałek Senatu. W Poznaniu rusza projekt Rodzice w Centrum. 15 litrów krwi zebrano wczoraj przed starostwem powiatowym w Poznaniu. Decyzja o stałej bazie wojsk amerykańskich w Polsce już zapadła. Dowodem na to jest fakt poszukiwania dokładnej lokalizacji takiej bazy. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 wicemarszałek Senatu Maciej Żywno. Polityk ugrupowania Polska 2050 wskazał, że przełożone spotkanie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza nie świadczy o chęci opóźnienia otwarcia takiej bazy.
3: Zarówno premier Kosiniak-Kamysz, który jasno określił, że zmiana to nie jest odwołanie, tylko de facto jakaś zmiana terminu tego spotkania, i również prezydent Nawrocki nie podważa tego, że ma to charakter zmiany raczej technicznej niż jakiejkolwiek politycznej, więc tego trzymajmy się, nie szukajmy tutaj dodatkowego napięcia.
2: Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz miał polecieć do Stanów Zjednoczonych, by spotkać się z sekretarzem wojny Petem Hegsethem. Amerykanie poprosili jednak, by przełożyć tę wizytę.
1: Informacje z Poznania.
2: Projekt Rodzice Centrum 2026 to propozycja bezpłatnych warsztatów oraz spotkań ze specjalistami, którzy mają pomóc budować silne relacje z młodymi ludźmi. W programie mogą wziąć udział rodzice niemowląt, przedszkolaków i nastolatków. Zajęcia otwarte są także dla dziadków, rodziców zastępczych i pedagogów. W trakcie wydarzenia pojawią się przede wszystkim praktyczne zadania, podkreśla Justyna Odrzykowska z Fundacji Przy Tobie.
4: Poruszamy tematy trudne, ale niezwykle potrzebne. Mówimy o depresji i lękach u młodzieży, ale też o wyznaczeniu granic z miłością czy radzeniu sobie z cyfrowymi zagrożeniami z sieci. Zależy nam na tym, aby rodzic wychodził od nas konkretnymi narzędziami, a nie z pustą teorią. Chcemy dać poznańskim rodzicom poczucie, że nie są ze swoimi trudnościami sami. Tworzymy bezpieczną przestrzeń, w której można zadać każde pytanie, wyciszyć własne emocje.
2: Wydarzenia w ramach projektu są bezpłatne dla mieszkańców Poznania. Na część warsztatów obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Można się na nie zgłaszać za pomocą strony internetowej fundacji. 15 litrów krwi zebrano wczoraj przed starostwem powiatowym w Poznaniu. Do mobilnego punktu poboru zgłosiły się 33 osoby, m.in. pracownicy starostwa, mieszkańcy powiatu oraz przedstawiciele lokalnych instytucji. Zebrana krew zasili regionalne banki krwi. Osoby, które zdecydowały się podzielić tym bezcennym darem, najpierw przeszły wstępne badania lekarskie oraz wywiad zdrowotny. Zbiórki krwi organizowane w starostwie odbywają się regularnie i niezmiennie spotykają się z dużym zainteresowaniem. Kolejne akcje będą organizowane również w przyszłości.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ponad 200 tysięcy sztuk papierosów i 85 kg tytoniu przejęli poznańscy celnicy. Przeszukano wytypowane lokale użytkowe, mieszkania oraz garaże w Koninie, Jarocinie i Golinie, mówi rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska.
5: W wyniku tych czynności przejęto łącznie ponad 200 tysięcy sztuk papierosów, w tym 67 tysięcy z białoruskimi znakami akcyzy. Zabezpieczono również 85 kg tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz ponad 9 tysięcy złotych w gotówce. Największą partię nielegalnych wyrobów znaleziono w jednej z nieruchomości w Koninie. Mundurowi ujawnili tam ponad 96 tysięcy sztuk papierosów i 20 kg tytoniu.
2: Z powodu nieodprowadzonych podatków Skarb Państwa stracił ponad 400 tysięcy złotych.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Mam nadzieję, że to dzisiaj czujecie, drodzy słuchacze i słuchaczki, że to wyjątkowy dzień dzisiaj i że jakoś tak, no, uśmiecha nam się buzia. Nie dlatego może, że jest piątek, ale dlatego, że jest korzystny biometeo dzisiaj. Warunki biometeo są korzystne, w nocy będą korzystne, no i jutro też będą korzystne. Przypomnę, że dzisiaj noc naukowców, więc dla naukowców to będą przekorzystne warunki biometeo, no i pewnie dla uczestników tych wydarzeń naukowych też to będzie przekorzystny biometeo. Jeśli chodzi o temperaturę dzisiaj, w ciągu dnia 14 stopni to będzie temperatura odczuwalna. maksymalna, a w nocy tylko 6 będziemy odczuwać. Jutro 20 stopni pokażą termometry i taka sama będzie temperatura odczuwalna. Przyjemnie, prawda? Jak na jesień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Jezus także i mi zadaje pytanie: kim jestem dla Ciebie? Poznawać Pana Boga mogę poprzez budowanie i dbanie o osobistą relację z Jezusem. To moja odpowiedzialność. Nie zrobi tego za mnie ani papież, ani ksiądz proboszcz, ani pobożna koleżanka. Nie zrekompensuje tego też pokaźny datek na kościół. To ja mam pójść na mszę świętą, pomodlić się, poczytać Pismo Święte, wyspowiadać się, podzielić się wiarą. Za kogo uważam Jezusa?

Mówiłem o nocy naukowców, która dzisiaj będzie. Dzisiejsza noc to będzie noc naukowców, ale nie tylko, moi drodzy, bo dzisiaj także rusza wyjątkowa impreza w Poznaniu. Festiwal Kryminału Granda. Poznański Festiwal Kryminału Granda potrwa od dziś do 27 września. No i to jest wyjątkowa okazja do tego, żeby spotkać się zarówno z twórcami, z autorami kryminałów, publikacji, które o zbrodniach mówią, ale także można odwiedzić miejsca, w których analizuje się na przykład ślady zbrodni, bo chociażby w sobotę i niedzielę będzie można zobaczyć laboratorium kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, a to nie zawsze przecież można tam zajrzeć, w zasadzie nigdy nie można tam zajrzeć, tylko w takich wyjątkowych okazjach, z takiej wyjątkowej okazji jak dzisiaj, dzisiejszej nocy, no to właśnie w sobotę i niedzielę będzie można zajrzeć do laboratorium kryminalistycznego, a dzisiaj i sobotę będzie można też pograć w gry planszowe przygotowane przez Piątkowski Klub Planszowy działający przy Stowarzyszeniu HEX i to wszystko w ramach tego Festiwalu Kryminałów Granda. Poznański Festiwal Kryminału Granda rusza dzisiaj. Będzie też wielu znakomitych dziennikarzy, którzy będą rozmawiać z twórcami kryminałów, no ale znam też takich dziennikarzy, którzy jednocześnie łączą dwie funkcje. I piszą kryminały i są dziennikarzami. No ale może o tym później.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranna prasówka.
5: Poranną prasówkę, przegląd pierwszych stron gazet. Zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. No i tutaj pytanie o to, do czego tu wracać. Chodzi o falę emigrantów. No właśnie, czy to jest fala, czy to na razie jest strumyk? Wydaje się, że to jeszcze nie jest taki duży boom, jeśli chodzi o powrót Polaków z emigracji, ale coś zaczęło się w tym temacie już dziać, więc tym tematem zajęli się dziennikarze Dziennika Gazety Prawnej. Zachęcam do zajrzenia do tego tytułu. Ale tutaj także o sieci nastoletnich killerów. Nastolatków kaptuje się dzisiaj do wykonywania misji na rzecz przestępców lub do prowadzenia asymetrycznych wojen. Za kilkaset dolarów od zlecenia. Tak to wygląda. O tym pisze dzisiaj Mariusz Janik w Dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita tutaj m.in. o tym, że Polska może zarobić miliardy na chipach. Krajowy rynek półprzewodników może do 2035 roku wzrosnąć aż pięciokrotnie, a szansą jest projektowanie układów, pakowanie i azotek galu. Czym jest azotek galu? O tym też dowiecie się, jeśli zajrzycie dzisiaj do Rzeczpospolitej. No i tutaj w Rzeczpospolitej także o sytuacji z Grenlandią. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump groził Grenlandii, groził inwazją, a okazało się, że na koniec uzyskał tylko kosmetyczne zmiany w statusie duńskiego terytorium. O co tam tak naprawdę chodziło, to do tego tematu możecie wrócić za sprawą dzisiaj Rzeczpospolitej, bo ona o tym pisze. Kolejny temat, zaglądamy do Gazety Polskiej codziennie. No i tutaj o tym, jak to nożownik wjechał do Polski kilka godzin przed atakiem. Chodzi o zbrodnię, która wstrząsnęła wczoraj Polską. Na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu wtargnął 31-letni obywatel Ukrainy, który po sprzeczce chwycił za nóż i rozpoczął krwawy atak. W sumie ranił 5 osób. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 71-letni ksiądz Stanisław Zbojnowicz. O tym dzisiaj przeczytacie w dzienniku, w Gazecie Polskiej codziennie. Głos Wielkopolski tutaj o tym, że atom może się pojawić w Wielkopolsce. Elektrownia jądrowa w Wielkopolsce to nie tylko tani prąd, to miejsca pracy na dziesięciolecia i potężny motor napędowy dla gospodarki. Kto skorzysta na budowie elektrowni atomowej w Wielkopolsce? Opcja atomowa jest, Konin gra o wielką stawkę. O tym dzisiaj w Głosie Wielkopolskim. Ale dzisiaj także w Głosie Wielkopolskim o tym, że jest przełom w sprawie sprzed 25 lat. Wiemy, kto porwał majętnego mechanika spod Poznania. Andrzej Dziamski wyszedł z domu w 2001 roku i nigdy do niego nie wrócił. Tą sprawą zajął się dzisiaj Głos Wielkopolski. To był taki przegląd pierwszych stron gazet.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Czy uważacie, że jesień to jest piękna pora roku? Ja tak uważam, bo i kolorystycznie jesień bardzo mi pasuje. Te wszystkie odcieni pomarańczowego, żółtego, burgunda. Ostatnio nauczyłem się nie tylko tego słowa burgund, no bo to słowo znałem, ale odróżniać kolor burgundowy, więc jeśli ktoś z was wie, jak wygląda burgund, to myślę, że właśnie jesienią też można ten kolor zobaczyć wśród tego malowniczego obrazu liści na drzewach. Za oknem naszym kasztanowiec i ten kasztanowiec jeszcze nie całkiem taki jesienny, sporo zieleni na nim, no ale kasztany też są takie pootwierane, no i spadają już co jakiś czas, jakiś tutaj uderza też w nasze parapety. A czy wy zbieracie kasztany? Bo niektórzy zbierają kasztany nie po to, żeby robić z nich ludziki, tylko zbierają na przykład kasztany w innym celu. Niektórzy robią klej, a niektórzy przekazują kasztany na szczytne cele. O tym też mówiliśmy na naszej antenie. No moi drodzy, dzisiaj o 8:30 też będzie tutaj gość. Będzie fundacja Africa Help. No i będzie o pomocy dla Afryki.

Jak mieszkańcy Afryki radzą sobie w Afryce, to trochę na ten temat wiemy, ale jak mieszkańcy Afryki radzą sobie w Poznaniu? Jak asymilują się i czy asymilują się ze społecznością poznańską? Co lubią w stolicy Wielkopolski? Z jakimi wyzwaniami się spotykają? Jak budują relacje? Jak budują poczucie przynależności? Oraz jak ta ich różnorodność wpływa na nasze miasto i jego mieszkańców. O tym m.in. usłyszycie dzisiaj o 8.30. Anna Walkowiak z Fundacji Africa Help będzie o tym opowiadać. Zachęcam, żeby być blisko, a jeśli ktoś nie będzie mógł być o 8.30 blisko Radia Emaus, to ta rozmowa i tak znajdzie się na naszej stronie internetowej radioemaus.pl i można do niej wtedy wrócić w dowolnym dla siebie momencie. Będzie też dostępna w aplikacji mobilnej Radia Emaus. Do ściągnięcia tej aplikacji, bezpłatnej aplikacji na dowolne urządzenie mobilne. Zachęcam, bo to zawsze wygodny sposób korzystania zarówno z naszych zasobów, jak i też możliwość słuchania nas na żywo, gdziekolwiek tylko jesteście. 10 minut brakuje nam do godziny 8, a 8 punktualnie informacje Radia Emaus i oczywiście Piotr Wielicki je przedstawi, ale zanim jeszcze informacje, no to zagramy i po polsku, bo będzie Edyta Górniak, no i będzie też nie po polsku. No ale to posłuchajcie sami.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Foniks Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Foniks Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Foniks Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Foniks Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Poznaniu jest chłodniej niż przed godziną, ale o pogodzie porozmawiamy po informacjach, bo już 3 sekundy po godzinie 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Można jeszcze zapisywać się na jesienny bieg charytatywny. Rusza na burdo poznańskiego programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. Wciąż można się zapisywać na jesienny bieg charytatywny. Druga edycja tej imprezy odbędzie się 25 października nad Poznańską Maltą. Trasa będzie liczyć 10 km. Dla najmłodszych przewidziano biegi na dystansach od 200 do 1500 metrów. Przychód z wydarzenia trafi do dzieci czekających na dom i ich rodzin zastępczych, zaznacza prezes Fundacji Bieguj się Bartosz Jadczak.
3: Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych.
2: Ideą biegu jest wsparcie rodzin zastępczych, a tych wciąż brakuje, przyznaje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
4: W Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie, dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie.
2: Ci, którzy zapiszą się do końca września na bieg, otrzymają koszulkę. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Korzystny najem mieszkania, dopłaty do czynszu i możliwość skorzystania z dodatkowego wsparcia to najważniejsze elementy programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu ponownie otwiera nabór dla osób spełniających kryteria programu. Wnioski można składać do 2 października. Dokumenty przyjmowane będą wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL przy ulicy Matejki 57 lub korespondencyjnie. Wnioski można pobrać w biurze obsługi klienta ZKZL oraz na stronie san.poznań.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje o programie. W sobotę poznaniacy spędzą Dzień z Historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Ania Hajduczek.
5: Na placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej Kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: W niedzielę będziemy obchodzić 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku papież Leon XIV nadał temu dniu hasło nawet jedno z tych dzieci, poświęcając je przede wszystkim najmłodszym. Maria Szluseremko z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu zwraca uwagę, że to właśnie młodzież mierzy się z licznymi trudnościami po wyjeździe z kraju.
6: Taki brak pewności siebie, też takim brakiem integracji w szkołach i w społeczeństwie. Wcześniej było tak, że w szkołach był po prostu bullying wobec dzieci i coraz więcej zwracało się do psychologów odnośnie tego bullyingu, a teraz na przykład o wiele mniej. Na miejscu mamy konsultanta w takich spraw osobistych, więc na przykład jak coś tam się stanie, takim pierwszym krokiem jest w ogóle przyjść do nasz centrum i wypełnić ankietę, żeby się zarejestrować, bo wtedy każdy człowiek dostaje taką możliwość skorzystania z różnych rodzajów pomocy.
2: Według szacunków Urzędu Miasta Poznania w stolicy wielkopolskiej mieszka ponad 90 tysięcy cudzoziemców, w tym 8,5 tysiąca jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Wspominałem, że jest chłodniej niż przed godziną. Tak, no bo przed godziną na termometrach w Poznaniu 10 stopni było, a teraz jest 9, a temperatura odczuwalna jeszcze niższa, 8 stopni Celsjusza. 1020 hektopaskali, taka wartość na barometrach ciśnienia atmosferycznego, a jeśli chodzi o jakość powietrza, tu nic się nie zmienia. Nadal jest dobra, ale myślę, że będzie lepsza, bo około 15-16 opady deszczu nas czekają, a deszcz i w połączeniu z wiatrem, który dzisiaj sięga nawet 50 km na godzinę, no to daje gwarancję tego, że powietrze będzie przeczyste. Warunki biometeo korzystne dziś, korzystne w nocy i korzystne będą jutro, a jeśli chodzi o temperatury nadchodzące, moi drodzy, w sobotę 20 stopni Celsjusza, a w niedzielę 22 stopnie Celsjusza pokażą termometry.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Osiem stopni temperatury odczuwalnej. No to jednak chłodno jest, prawda? Zimno nawet bym powiedział. Jeśli ktoś słucha nas na jakimś przenośnym urządzeniu, na przykład czekając na autobus, na przystanku, to można się przy okazji tej piosenki teraz poruszać i to tak dość dynamicznie się poruszać. Kenny Loggins, Footloose. Można poskakać. Proszę bardzo.

0: to wiem.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
2: To już pewne, że lada moment będziemy mieli nową płytę grupy U2 i oni dzisiaj teraz u nas na antenie Beautiful Day. To będzie piękny dzień dzisiaj i nie tylko za sprawą tej piosenki. Na pewno.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Żyjemy i myślimy we wspólnocie. Nasze poglądy kształtują się w rozmowach i słuchaniu innych. Nikt nie jest całkowicie niezależny od swojego otoczenia i naturalnie szukamy ludzi, którzy myślą podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba iść za większością. Boga poznajemy we wspólnocie, ale każdy osobiście odpowiada za swoje sumienie. Piotr myśli odważnie i samodzielnie. I właśnie ta śmiałość uczyniła go oparciem dla innych. Pomyśl, czy potrafię szukać prawdy i podejmować decyzje zgodnie z sumieniem, także wtedy, gdy inni myślą inaczej?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

Zmienić miejsce zamieszkania to jest jedno, ale zmienić miejsce zamieszkania tak diametralnie, że zmienia się wszystko wokół. Kultura, kontynent, potrawy, które się spożywa. No w ogóle wszystkie te uwarunkowania związane z miejscem zamieszkania się zmieniają diametralnie. O tym za chwilę porozmawia Piotr Wielicki z prezeską Fundacji Africa Help, Anną Walkowiak, bo będzie o tym, jak radzą sobie Afrykańczycy Poznaniu, jak asymilują się z tutejszym społeczeństwem, jak żyją, jak się spotykają, czego im brakuje, może też takie pytanie padnie, czego im tutaj brakuje, no bo jednak zdecydowanie życie w Poznaniu, a życie na przykład na obrzeżach jakiegoś miasta w Ugandzie czy w Gambii, to jest całkiem inna rzeczywistość niż tutaj w Poznaniu. A więc jeśli chcecie posłuchać tej rozmowy, to już za 6, w zasadzie 5 minut na naszej antenie poranny gość, będzie to Anna Walkowiak, z nią porozmawia Piotr Wielicki i to będzie nasza poranna rozmowa dzisiaj w Radiu Emaus. Do tych rozmów wszystkich, które tutaj się odbywają na antenie, zarówno tych przedpołudniowych, jak i popołudniowych, możecie wracać za sprawą naszej strony internetowej radioemaus.pl. Do tego zachęcam, ale zachęcam też do aplikacji mobilnej.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sakramentalny.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Na zegarze 8:30.
1: Poranny gość.
3: Porannym gościem jest dziś Anna Walkowiak z Fundacji Afryka Help w Poznaniu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Porozmawiamy sobie dzisiaj o Afrykańczykach w Poznaniu, bo właśnie wczoraj w Domu Mody w Poznaniu, w Afrykańskim Domu Mody odbyło się spotkanie pod tym tytułem o codzienności, o życia w Poznaniu osób pochodzących z Afryki, o tym, jak się tutaj asymilują. Czy wiadomo, ile osób z Afryki mieszka w Poznaniu?
4: Nie ma takich statystyk, przynajmniej one nie są znane, ale są takie całe diaspory, które jakby już się tutaj zasymilowały i żyją tutaj od wielu lat. Są to Nigeryjczycy, są to osoby z Kenii, często przyjeżdżają tutaj do pracy, do też firm takich, które funkcjonują na nowym rynku na Wierzbińcicach, to są firmy amerykańskie, tam są zatrudniani i całkiem dobrze im się tutaj wiedzie, są szczęśliwi.
3: Jak trafiają do Polski, do Poznania?
4: No tutaj już jest to bardzo indywidualne. Każda droga jest inna. Każdy ma swoją drogę. Akurat wczoraj gościli u nas osoby z chłopak z Kamerunu, z Etiopii i dziewczyna z Zambii. No i każdy z nich miał inną drogę tutaj przyjazdu. Niektórzy po prostu przyjeżdżają na studia, uczą się i zostają później, pracują, otwierają swoje biznesy albo po prostu zatrudniają się. Inni, na przykład Zambijka poznała tutaj Polaka, chłopaka, wyszła za mąż, tworzą szczęśliwą rodzinę, mają dzieci i ona w tej chwili tymi dziećmi się zajmuje, no i uczy się polskiego oczywiście. A jeden chłopak, który przyjechał z Kamerunu, przepraszam, on miał trudniejszą drogę, przedostawał się przez kraje arabskie i potem przez Białoruś, wtedy, kiedy była tutaj dosyć duży problem z tym. I no, trafił tutaj do Polski, najpierw do Białej Podlaskiej, potem organizacja międzynarodowa mu pomogła i przedostał się do Poznania, ale no, było to dla niego dość trudny temat. Nie chciał za bardzo też o tym rozmawiać, raczej to wypiera jako przeżycie traumatyczne.
3: Czyli te drogi są różne, a czy na przykład bariera językowa jest dla nich dużym wyzwaniem? No bo język polski jest dosyć trudnym językiem.
4: Tak. Język polski jest trudny i pomimo, że niektórzy przebywają tu wiele lat, nauczenie się tego języka no, sprawia im wiele trudności, ale podkreślają, że jest to bardzo ważne i jest to taka podstawa, dzięki której mogą nawiązywać relacje z Poznaniakami, z Polakami. Dlatego też, że no, Polacy mają trochę też problem tutaj z mówieniem po angielsku, w sensie takim potrafią, ale no, mają jakąś...
3: Boją się,
4: mają wewnętrzną barierę i nieraz po prostu sprawia im to problem.
3: A co jest dla nich, czy mówią o tym, co jest dla nich największym wyzwaniem, kiedy tutaj trafiają w pierwszych tygodniach, miesiącach?
4: Tak, no pierwsze rzeczy, o których mówią, no to jest właśnie ta bariera językowa i druga to jest administracja, czyli problemy z uzyskaniem karty pobytu, tutaj te problemy, bariery administracyjne, rejestracja chociażby w urzędzie wojewódzkim, to są takie no, realne problemy. Natomiast jeżeli chodzi o społeczność, o ludzi, to zupełnie. To mówią, że bardzo są ludzie otwarci, szczególnie w Poznaniu. Poznań w ogóle jest traktowany jako jedno z takich najbardziej, jak tutaj sami mówił, international place w Polsce, gdzie bardzo lgną wręcz po prostu ludzie i chcą tutaj mieszkać.
3: Mhm. Czy Afrykanie integrują się z lokalną społecznością, czy raczej są takie sytuacje, że tworzą sobie jakieś tam swoje własne społeczności?
4: Integrują się, jak najbardziej się integrują. Oczywiście no, między sobą też się spotykają, ale też spotykają się najczęściej tak naprawdę w kościołach takich i katolickich, ale też zielonoświątkowych. Wiem, że u Dominikanów też mają specjalne msze. Spotykają się tam bardzo chętnie, ale jednocześnie asymilując się z Polakami, także nie tworzą jakichś swoich odrębnych enklaw. Po prostu razem, mają wspólne takie wspólnoty, które, gdzie zapraszają też Polaków. Są generalnie, jak opowiadali wczoraj, to tak naprawdę mieli może troszkę problemów związanych z takimi atakami na tle dyskryminacyjnym, ale rzadko. Mówią, że to się niezwykle rzadko zdarza i traktują to raczej jako pojedyncze przypadki po prostu ludzi.
3: Ale tak dochodzi do takich sytuacji.
4: No tak, gdzieś tu w Awenidzie doszło do jakichś takich nawet fizycznych ataków, ale oni to traktują zupełnie jako po prostu, na całym świecie tak jest tak naprawdę i nie traktują tego jako zbiorowości, że Polacy są tacy, chociaż przestrzegano niektórych z nich przed Polską, ale to właśnie przez jakąś tam taką, troszkę tutaj medialną, niepotrzebną propagandą. Natomiast po przyjeździe w ogóle zupełnie zmienili zdanie i całkowicie stwierdzili, że tutaj nie dochodzi, to jest bardzo mało takich incydentów na tle nawet innych krajów. Po prostu bardzo mało.
3: A czy mówią coś o różnicach kulturowych, które tu ich zaskakują po przyjeździe do Polski, do Poznania?
4: Bardziej pogodowych, bym powiedział.
3: Pogodowych, no to też.
4: Jest po prostu zimno im tutaj, na początku bardzo, ale potem się przyzwyczajają. Kulturowych, oni też należą do grupy chrześcijańskiej, więc dla nich te tradycje są dosyć podobne, takie jak u nas. Nie mają czegoś takiego, co się bardzo by wyróżniało. Może bardziej, jeżeli chodzi o obchodzenie świąt, tutaj tego typu. Tutaj zwrócił uwagę Samuel, właśnie ten restaurator, który ma restaurację w Poznaniu, że też w Etiopii ludzie bardziej rodzinnie żyją, spotykają się bardziej z rodzinami częściej, nie trzeba się zapowiadać, tak jak na przykład u nas, już z uwagi jednak na pośpiech, na ten pęd życia, trzeba się anonsować. Natomiast tam tego nie ma, tam po prostu przychodzą, są razem, jedzą posiłki codziennie, wspólnie, a jednak w Polsce nie ma już tej tradycji, czy zanika ona. Mhm.
3: Czy takie osoby, które przyjeżdżają, które trafiają to po raz pierwszy i na przykład usłyszą o waszej fundacji, przychodzą do was z jakąś tam prośbą o pomoc?
4: Różnie to bywa. My się zajmujemy pomocą w Afryce, więc jakby to też jest dosyć mocno przez nas akcentowane, że my nie prowadzimy tu pomocy dla uchodźców. W ogóle, czy dla uchodźców, czy dla osób, czy dla migrantów. Natomiast oczywiście gdzieś tam pocztą pantoflową zawsze do nas trafiają, bo jeżeli zajmujemy się Afryką, mamy tutaj dużo już kontaktów wśród Afrykańczyków, to wiadomo, że zadzwonią, zapytają, czy tam może... ale to wtedy ja oczywiście kieruję te osoby albo do organizacji, które się tymi znanych mi, które się już tą pomocą zajmują, albo na miarę moich możliwości też staram się w jakiś sposób im pomóc. Służę im moją pomocą prawną, jako też prawnik z wykształcenia, więc też staram się im w jakiś sposób pomóc.
3: A czy miasto pomaga takim osobom, migrantom, które tutaj przyjeżdżają po raz pierwszy?
4: Miasto nawet ma taki, nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje, ale Migrant Info Point, to tutaj od lat jest w Poznaniu, co jest dużą pomocą, bo to jest też pomoc prawna tam, psychologiczna, właśnie prawna, także tak, to na pewno działa i funkcjonuje. Natomiast akurat te osoby, z którymi rozmawiałam, nie trafiły tam. Także nie do końca wiem, czy... Ale wiem, że funkcjonuje, bo dużo osób tam z innych z kolei krajów mówiło, że trafiali do nich i to działa. Zawsze można coś ulepszyć, oczywiście.
3: Właśnie chciałam zapytać, co wymagałoby jakiejś poprawy, może zdaniem właśnie tych osób?
4: Czy coś wymagałoby poprawy?
3: Na co zwracają uwagę? Na jakie trudności?
4: To administracyjne.
3: Administracyjne.
4: Tak, głównie administracyjne, dlatego że jednak za długi czas oczekiwania na karty czasowego pobytu, czy na tutaj te studenckie chociażby, nawet pozwolenia, jest duży taki opór, jeżeli chodzi o te sprawy urzędnicze, ale to tak naprawdę głównie wojewoda i urząd wojewódzki, nie miasto Poznań. Także tutaj jeżeli chodzi o szczegóły.
3: Dobrze, jeszcze zapytam bo wczoraj właściwie chyba, tak? Nowy projekt rozpoczynacie?
4: Rozpoczynamy nowy
3: tym
4: program.
3: Tym razem przenosimy się do Afryki, bo tym się zajmujecie, pomocą Afryce.
4: Tak, ale też właśnie z tego powodu, żeby Afrykańczycy nie przechodzili różnego rodzaju właśnie traum czy problemów lub przyjeżdżali na przykład już tutaj wykształceni, to my pomagamy im tam na miejscu w ten sposób, że teraz, już mamy program taki pomocowy, gdzie mamy 25 dzieci i ich wspieramy. czyli opłacamy im czesne, internat w szkole w Ugandzie, a teraz przyjmujemy kolejne 40 dzieci. Właśnie wczoraj ten program rozpoczęliśmy. Kolejne 40 dzieci pod opiekę. Są to Sudańczycy południowi, w zasadzie młodzież między tam 14 a 18 rokiem życia, którzy nie mają środków na edukację, przebywają w obozie dla uchodźców Sudanu Południowego. Z uwagi na to, że ONZ wycofał pomoc całkowicie już tam, to też tysiące ludzi zostało bez pracy, ale też i nauczyciele musieli wyjechać, no bo też zostali bez pracy. No i tutaj razem właśnie z ojcami werbistami, którzy tam pomagają w tym obozie i pracują tam, stworzyliśmy taki program i pomagamy im w ten sposób, że właśnie opłacamy im tą szkołę i posiłek z uwagi też no, na braki, bardzo duże braki żywieniowe, coraz większe, no bo tak jak mówiłam, też zlikwidowano ten Światowy Bank Żywności, tam pomoc żywnościową tam, nie? A ludzie tam po prostu nie mają możliwości ani pracy, ani zarobkowania, jest tak naprawdę wymiana rzeczy, tak?
3: Dzięki tej pomocy na pewno uda im się wyrwać w przyszłości może z tej biedy, bo to chyba to głównie o to chodzi.
4: Tak, głównie chodzi o to. Po skończeniu takiej szkoły mogą iść albo do szkoły na taki kurs przyuczający do jakiegoś zawodu, mogą iść na studia, po prostu podjąć jakąkolwiek pracę, już będą wyedukowani i będzie im dużo łatwiej w jakimkolwiek kraju afrykańskim nawet znaleźć pracę. Bo mogą pojechać do Kenii, mogą w Ugandzie zacząć pracę, będą mieli wykształcenie, a tam ludzie wykształceni są na wagę złota.
3: I tu musimy się zatrzymać. Anna Walkowiak z Fundacji Afryka Help w Poznaniu była dziś moim i Państwem gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
4: Dziękuję.
1: Poranny gość. Radio Emaus. Dobre radio na dobry

Dawid Podsiadło, który przed chwilą śpiewał utwór małomiasteczkowy, dołączy do ekipy męskiego grania w projekcie 2027. Przekonamy się, no bo to jeszcze nic nie wiadomo. Ten skład męskiego grania orkiestry na 2027 rok nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony przez organizatorów. Zazwyczaj jest to gdzieś tak na wiosnę ujawniane. Koło kwietnia, koło marca, marzec, kwiecień, no może maj, nawet wczesny maj. No i wtedy będzie wiadomo, jak będzie odbywała się trasa męskiego grania, będą podane poszczególne przystanki, no i będzie podany przede wszystkim skład, bo projekt co roku łączy innych artystów polskiej sceny alternatywnej i popowej, a skład ulega całkowitej rotacji. No i to się czasami okazuje, że ktoś, kto wcześniej śpiewał w męskim graniu, ponownie się tam pojawia, albo na przykład znika na jedną edycję i potem po pewnym czasie wraca. Dawid Podsiadło był już kiedyś w składzie ekipy męskiego grania. Czy pojawi się ponownie? Tego nie wiem. I chyba my tutaj nie wiemy w ogóle. To wiedzą

Jeśli macie w planie wizytę dzisiaj w aptece, no to jest bardzo ważny powód do tego, żeby porozmawiać chwilę dłużej z farmaceutą, bo dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty. Obchodzony jest każdego roku właśnie 25 września. To jest wyjątkowe święto, które zrodziło się z miłości i szacunku do zawodu, który, jak pisze portal kalbi.pl, jest nieodzownym elementem naszego zdrowia i dobrego samopoczucia. Założona w 1912 roku Międzynarodowa Federacja Farmaceutyczna, organizacja skupiająca farmaceutów z całego świata, w 2009 roku podczas Kongresu Światowego w Stambule postanowiła ustanowić ten specjalny dzień po to, żeby podkreślić rolę farmaceutów w poprawie zdrowia ludzi na całym świecie i promować zawód farmaceuty. Więc jeśli ktoś z Was dzisiaj planuje wizytę w aptece, to może oprócz tego, żeby pójść z receptą, może warto zabrać ze sobą jakieś kwiaty, albo przynajmniej dobre słowo dla danego farmaceuty i życzyć mu wszystkiego dobrego, bo dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty, 25 września, dzisiaj. Ale oprócz tego oczywiście imieniny, wszystkim solenizantom i jubilatom też składamy najserdeczniejsze życzenia od Radia Emaus. Nieważne, jaki to jubileusz, bo może macie jakieś jubileusze niekoniecznie z wiekiem związane, tylko na przykład z rocznicą jakąś, którą obchodzicie. Proszę bardzo.

0: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest 9:00.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Śledczy przesłuchają dziś nożownika z opactwa w Jarosławiu. W stolicy Wielkopolski przedłuży się remont torowiska w okolicy Ronda Kaponiera. Parafia świętego Jana Kantego w Poznaniu zaprasza na Dni Pustyni. Podejrzewany o brutalny atak nożem na duchownych w Jarosławiu 31-letni Ukrainiec nadal nie został przesłuchany. Mężczyzna czeka na czynności z jego udziałem. Do tragedii doszło wczoraj rano. 31-latek wtargnął na teren klasztoru, zaatakował 5 osób, w tym 3 księży. Jeden duchowny zmarł, drugi przeszedł operację, a trzeci z najlżejszymi obrażeniami wieczorem wrócił na teren opactwa. Premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca ataku zostanie ukarany z całą surowością prawa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinom ofiar i dodał, że nożownik powinien zostać bezwzględnie ukarany.
1: Informacje z Poznania.
2: Remont torowiska między Rondem Kaponiera a Mostem Teatralnym w Poznaniu potrwa dłużej niż wcześniej planowano. Teraz wymieniane są tam zwrotnice i krawężniki peronowe, mówi Agnieszka Smogulecka z poznańskiego MPK.
3: Z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, odtworzenia kanalizacji teletechnicznej oraz naprawy uszkodzonej nawierzchni drogi rowerowej, prace w tym rejonie potrwają o tydzień dłużej niż pierwotnie zakładano. Zakończą się 2 października.
2: W centrum Poznania trwa również usuwanie awarii na ulicy Dowbora Muśnickiego. Pękła tam płyta torowa. W związku z tym zamknięta jest trasa tramwajowa od węzła Kurnicka do ulicy Podgórnej. Nieznany jest termin usunięcia awarii. 3 października natomiast ruszy remont na Moście Teatralnym od strony ulicy Fredry. Oznacza to kolejne utrudnienia w ruchu. Poznań sprzedał województwu wielkopolskiemu z 99% bonifikatą nieruchomość przy ulicy Garbary o powierzchni 1290 m2. Grunt jest potrzebny do rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Planowana inwestycja obejmuje m.in. nowe obiekty ambulatoryjnej onkologii, profilaktyki, diagnostyki molekularnej, kolarnej i obrazowej oraz kładkę. Właśnie jeden z innych elementów będzie kładka nad ulicą Garbary. Ma połączyć obiekty WCO znajdujące się po obu stronach ulicy.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: Cisza, zatrzymanie się i czas tylko dla Boga. Tę formę spędzenia wolnego czasu proponuje parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu w ramach Dni Pustyni. To comiesięczne spotkania w ciszy, podczas których można zatrzymać się przy Ewangelii, modlitwie i spotkaniu z Bogiem. Dla osób, które przychodzą do nas pierwszy raz, jest to niezwykłe doświadczenie, mówi wikariusz parafii ksiądz Filip Kodur.
4: Poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze. Doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia.
2: Podczas wydarzenia obowiązuje wielowiekowa tradycja czytania Biblii Lectio Divina. Najbliższe dni pustyni odbędą się jutro. Zalecenia dla uczestników oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej parafii.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: A było tak dobrze. 10 stopni mieliśmy dzisiaj jeszcze na termometrze. A teraz już cały czas 9 i to się nie zmienia. Czy to się zmieni w ciągu dnia? No powinno się zmienić, bo najcieplej ma być około godziny 12, 13, 14, nawet 15. Wtedy temperatura w Poznaniu na termometrach to ma być 15 stopni Celsjusza. Czy tak będzie? Przekonamy się, bo na razie temperatura stoi w miejscu, no ale powinna rosnąć. Nie rośnie na razie. Deszcz ma się też pojawić. Pojawi się około 15, 16, no i wtedy jeszcze bardziej nam oczyści powietrze, które i tak już jest czyste. Nad stolicą Wielkopolski jakość powietrza jest dobra. Zachód słońca, jeśli ktoś by się dzisiaj wybierał, no coraz krótsze mamy te dni. 15 minut przed godziną 19, wtedy słońce zajdzie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Jan pyta, jak powinno się mówić, login czy lodzin. Gdyby to było jedno słowo od początku, to pokusa mówienia lodzin byłaby znaczniejsza. Ale to przecież jest login. To było kiedyś polecenie właśnie zalogowania się, wejścia do systemu. Tam mamy to log, które jest rozkaźnikiem, i in, czyli w, do systemu. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dwoma wyrazami, to, że ten drugi jest rodzajem przyimka, to przecież nie przeszkadza, sprawia, że tu wątpliwości nie powinno być i mówimy najczęściej właśnie login. I chyba tak mówimy dobrze. To z wyrażenia z przyimkiem stało się rzeczownikiem normalnym, zaczęło oznaczać identyfikator, hasło użytkownika. Z nazwy czynności zrobiła się nazwa rzeczownikowa. Z polecenia określenie identyfikatora, czegoś trochę podobnego do niku może. No i to login jest jedynym poprawnym, a więc jeśli się stało rzeczownikiem, mamy login. Ta forma nie jest zupełnie oryginalna. W polszczyźnie mieliśmy jogina kiedyś. Jogin, login, to ma zatem swoje oparcie w jakichś innych jeszcze wyrazach. I lodzin nie powinien tutaj występować.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert, książka wydana przez wydawnictwo Rebis, dwie zakładki Radia Emaus, smycz jeszcze dorzucam, uchowała się jeszcze jedna smycz Radia Emaus i ołówek Radia Emaus, też firmowy nasz ołówek dorzucam jako nagrodę do dzisiejszego konkursu porannego, mini konkursu geograficznego i to już jest ten moment, kiedy możecie zacząć wysyłać SMS-y na 7148 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać słowo Emaus, potem postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę miejsca, do którego dzisiaj was prowadzę. To jest wieś w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wieś o takiej samej nazwie jest też w powiecie średzkim, ale mi chodzi o tę wieś, która jest podzielona na górne i dolne. To jest najdłuższa wieś w województwie wielkopolskim, ma około 8 km. Tutaj jest ogromny głaz narzutowy, który ma w obwodzie około 730 cm. No i tutaj są lokalne szlaki przyrodnicze na dno Tecią. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo Emaus, potem stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca. Książka, dwie zakładki, smycz Radia Emaus i jeszcze ołówek do tego. To są nagrody w dzisiejszym konkursie. Zapraszam!

0: 16. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus, Red Bull różne rodzaje, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Na zegarze punktualnie 9:30, a to jest moment, kiedy czas dać głos porannemu wydawcy informacji Radio Emaus. Piotr Wielicki ze mną w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: O czym to będzie dzisiaj w informacjach Radia Emaus słychać?
6: Między innymi będzie słychać o poznańskim maratonie, który się zbliża wielkimi krokami, bo to już 4 października.
5: Ale maraton. Czy maraton na przykład kryminału, maraton...
6: Nie,
5: czy
6: bieg.
5: Mówimy o biegu, dobrze?
6: Dobrze. Oczywiście, tak, oczywiście o biegu.
5: 42 km i 195 metrów. 195
6: metrów, tak dokładnie. Dowiemy się, myślę, dzisiaj więcej o tym, dowiemy się, ile osób do tej pory może się zgłosiło. Może poznamy trasę. Jest konferencja dzisiaj w każdym razie prasowa w tej sprawie.
5: No ja myślę, że trasa będzie wiadoma, bo chyba to nie będzie niespodzianka do końca.
6: Zwykle tak trochę do końca. Myślę, że dzisiaj może już coś powiedzą, tak, o trasie, jaka to będzie trasa. Dobrze, drugi temat, którym będziemy się zajmować, to drugie śledztwo w sprawie przychodni POSUM. Chodzi to o zawiadomienie zwolnionej pracownicy, a dotyczące obsługiwania poza kolejnością tak zwanych pacjentów VIP. Mhm. Okazało się, to już mówiliśmy o tym kilka tygodni chyba temu.
5: Znana sprawa, tak, że niektóre osoby...
6: Tak, dostawały się poza kolejnością i tutaj prokuratura podjęła drugie w tej sprawie śledztwo. No, zła wiadomość z GlaxoSmithKline, bo koncern zapowiedział redukcję 1500 miejsc pracy w polskim oddziale IT.
5: Mm-hmm. A GlaxoSmithKline to wielka firma, która w Poznaniu działa i pewnie mowa o osobach, które stracą pracę.
6: No, które stracą pracę, tak. No i tutaj odzywa się już Solidarność, między innymi przewodniczący regionalnej Solidarności Jarosław Lange. No zapowiada, że będą rozmowy jeszcze z koncernem w tej sprawie. Mhm. Dalej, patrzę, co my tutaj jeszcze mamy w dzisiejszych tematach. No będą jeszcze zapowiedzi różnych wydarzeń kulturalnych, między innymi kolejne spotkanie z cyklu Czwartków Literackich w Pałacu Działeńskim. A także powiemy o tym, że ruszyła kolejna edycja tak zwanych zachwytników. To jest Wielkopolska Nagroda Społeczna. Tutaj poszukuje się i osób, i działań, które, zwłaszcza osób, które po cichu, ale skutecznie zmieniają nasz region na lepszy.
5: I nic więcej nie zdradzisz. Widzę po twarzy, że już więcej nie powiesz nic, reszta to będzie tutaj niespodzianką, czyli dla tych, którzy chcą wiedzieć więcej, trzeba być o pełnych godzinach blisko radioodbiorników, bo wtedy w informacjach Radia Emaus wszystko będzie powiedziane.
6: Piotr Wielicki
5: przedstawił to, co mógł, a tego, co nie chciał, to nie powiedział. Ale to wszystkiego się dowiecie w swoim czasie.
4: Radio Emaus. Dobre radio.
5: A my za chwilę wracamy do konkursu.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Wieś w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim dzieli się na górne i dolne, ta wieś. No, chodzi o jedną z tych części, bo ta część jest tej miejscowości najdłuższą wsią w województwie wielkopolskim. 8 kilometrów, około 8 kilometrów ma ta wieś. Tu jest ogromny głaz narzutowy, który ma w obwodzie około 730 centymetrów. No i tutaj w okolicach są lokalne szlaki przyrodnicze na dno Tecią. Jeśli wiecie, o jaką miejscowość chodzi, już nawet nie musicie podawać tej drugiej nazwy, wystarczy tę główną nazwę podać, to wyślijcie SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze, w treści wpisując słowo Emaus, potem stawiając kropkę, później wpisując swoje imię, nazwisko, a następnie nazwę tego miejsca. Dwie zakładki Radia Emaus, biały ołówek Radia Emaus, smycz Radia Emaus, no i do tego jeszcze oczywiście książka Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert, wydana przez wydawnictwo Rebis. To są nagrody w dzisiejszym konkursie. Możecie po nie sięgnąć. Wystarczy znaleźć tę miejscowość, która dzisiaj o poranku jest poszukiwana. 7148, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. Emaus. Wasze imię, nazwisko i nazwa miejsca. Najdłuższa wieś w Wielkopolsce.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

zwierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: wieś w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Wieś o takiej samej nazwie jest też w powiecie średzkim. Ja pytam o tę główną nazwę, nie musicie podawać tej drugiej jeszcze, drugiego członu tej nazwy. To jest najdłuższa wieś w województwie wielkopolskim, około 8 km ma. Tutaj jest ogromny głaz narzutowy w obwodzie sięgający 730 cm. No i tu lokalne szlaki przyrodnicze nad Notecią. No, za chwilę dowiemy się, kto wygrywa.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Widzę SMS i wiem, kto go napisał. Napisała go Alicja i Alicja ze mną po drugiej stronie telefonu jest. Dzień dobry, Alicjo. Rozumiem, że Alicja była, ale jej tam już nie ma. Alicjo, ponieważ... Ja może przeczytam, co napisała Alicja. Romanowo Dolne wraz z przyległym Romanowem Górnym. Bardzo dużo tutaj napisałaś w tej wiadomości tekstowej, a wystarczyło napisać tylko Emaus, imię, nazwisko i nazwę miejsca. Nawet nie prosiłem, żeby napisać ten drugi człon tej nazwy. Wystarczyło napisać Romanowo, ale dziękuję za tę wyczerpującą informację. Wygrywasz u nas w konkursie dzisiaj książkę Jedz, módl się, kochaj, Elizabeth Gilbert, wydaną przez wydawnictwo Rebis. No i także do tego zakładka Radia Emaus, dwie zakładki Radia Emaus, smycz Radia Emaus i jeszcze ołówek, biały ołówek Radia Emaus też w tym komplecie jest dla ciebie. Za chwilę SMS zwrotny do ciebie mknie. Ja za dzisiaj już wam, moi drodzy słuchacze, dziękuję. Żegnam się z wami, Arkadiusz Szymański. Do usłyszenia, mówię. Do poniedziałku, tak, bo to dzisiaj piątek. W poniedziałek się usłyszymy o godzinie, no chyba 10 albo 6. Nie wiem, jak ja w poniedziałek pracuję. Zaraz sobie sprawdzę. W każdym razie do usłyszenia w poniedziałek. Za chwilę przywita się Tomek Wandel.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
11: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 25 września, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus.
0: Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Rozkręca się sezon infekcyjny, choruje coraz więcej osób. Można już zgłaszać kandydatów do nagrody Poznańskiego Wolontariusza Roku. W stolicy Wielkopolski ruszył nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. Pogoda się popsuła, jest zimno, pada i coraz więcej osób choruje. W przychodniach rośnie liczba pacjentów z infekcjami sezonowymi, mówi dr Michał Sutkowski, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych.
3: Tych infekcji jest średnio dużo, raczej może mniej niż więcej na razie. To są głównie anginy, anginy paciorkowcowe, to są infekcje górnych dróg oddechowych, to są infekcje zatok, choroba przeziębieniowa. No trochę mamy COVID-u też. To jest też charakterystyczne, że w momencie testów wiemy, że przebiegający jak choroba przeziębieniowa COVID też nas jest w stanie dopaść. Nie ma jeszcze grypy, są jakieś pojedyncze przypadki pneumokoków i RSV. Sezon się rozkręca.
2: Doktor Michał Sutkowski dodaje, że najczęściej chorują dzieci, seniorzy i osoby przewlekle chore. Eksperci przypominają, że najskuteczniejszą formą profilaktyki są szczepienia. Szczepionki przeciw grypie i COVID są już dostępne w aptekach.
1: Informacje z Poznania.
2: Można już zgłaszać kandydatów do Nagrody Poznańskiego Wolontariusza Roku. W 26. edycji konkursu wytypowano 6 kategorii. Wolontariat indywidualny w 3 kategoriach wiekowych, a także wolontariat zespołowy, szkolny i pracowniczy. Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zauważa, że poznańscy wolontariusze są różnorodni, podobnie jak ich działania.
4: Myślę, że to jest piękne, że wolontariat jest różnorodny, jest skierowany do różnych odbiorców, bo to nie tylko są ludzie, coraz częściej są to na przykład zwierzęta, ale też kwestie związane na przykład z klimatem, które jest też coraz częściej modne. Także trudno wskazać konkretne cechy, którymi powinien się kierować, albo które powinien posiadać taki wolontariusz, wolontariuszka.
2: Kandydatów można zgłaszać poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie miasta do 11 października. Ogłoszenie wyników zaplanowano na grudzień. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu wznowił nabór do programu Społeczna Agencja Najmu 2.0. O szczegółach projektu oraz o tym, do kogo skierowane jest to wsparcie, mówi Łukasz Kubiak z ZKZL-u.
5: Pomoc w przypadku SAN-u 2.0, ona jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli sektora edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, a także dla osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to, co jest ważne dla tych uczestników programu, że mogą liczyć na korzystny najem, ale też nie tylko najem mieszkań, ale też indywidualne formy wsparcia. To są kursy, szkolenia zawodowe, treningi kompetencji, ale też poradnictwo psychologiczne.
2: Ważnym elementem programu są również dopłaty do czynszu przez pierwsze 12 miesięcy. Wnioski o udział w programie można składać do 2 października. Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie ZKZL-u.
1: Informacje ze świata.
2: Wizyta Leona XIV we Francji będzie przełomowa dla tutejszej młodzieży, powiedział ksiądz Tomasz Sokół, redaktor portalu Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Papież rozpoczyna dziś 4-dniową podróż nad Sekwaną. Jednym z jej tematów będzie powrót francuskiej młodzieży do kościoła po latach kryzysu. Oznaką tego zjawiska jest 3-krotny wzrost liczby chrztów młodzieży i dorosłych w ciągu ostatnich 10 lat. W ubiegłym roku we Francji udzielono ich ponad 21 tysięcy. Ksiądz Tomasz Soku zwraca uwagę na postawę osób, które zdecydowały się przyjąć chrzest.
6: Kościół francuski przeżywa takie przedwiośnie swoje. I to widać właśnie po postawie szczególnie ludzi młodych, że ci młodzi ludzie, którzy proszą o chrzest, bo jest to oczywiście pewien fenomen, który tutaj w kościele francuskim występuje, chcą w tym kościele jakoś aktywnie uczestniczyć.
2: Papież rozpocznie podróż po Francji od Paryża, a następnie odwiedzi Lourdes i Metz.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Na termometrze 14 stopni Celsjusza, maksymalnie będzie dziś 16. Barometr pokazuje 1020 hektopaskali. Ciśnienie będzie stabilne, bez zmian. Zachmurzenie jest duże. Spodziewajmy się opadów deszczu, chociaż na ten moment prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest minimalne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Do historii przeszło jego ostatnie kazanie, wygłoszone w Wielki Piątek roku 1505 w kościele świętej Anny w Warszawie. W trakcie głoszenia nauki święty Władysław Zgielniowa, bernardyn, wpadł w ekstazę, a potem na oczach obecnego w kościele tłumu ze słowami Jezu, Jezu, uniósł się nad ambonę i przez kilka chwil lewitował nad nią. Potem upadł nagle na ziemię i stracił przytomność. Nie odzyskawszy jej, umarł kilka dni później. To spektakularne wydarzenie nie opisuje jednak w pełni sylwetki dzisiejszego patrona. Ojciec Władysław zasłynął bowiem nie tylko tym, że ukochał Chrystusa cierpiącego na Golgocie w stopniu mistycznym, ani nawet nie tym, że swoje ciało w duchu tejże miłości oddał Bogu jako ofiarę poprzez posty, praktyki ascetyczne czy wstąpienie do surowej zakonnej wspólnoty franciszkanów obserwantów. Otóż dzisiejszy patron, jako człowiek wykształcony, wrażliwy i gorąco pragnący podzielić się darem zbawczej miłości z innymi, przede wszystkim nauczył nas mówić do Boga po polsku. Święty Władysław Zgielniowa to przecież pierwszy polski poeta piszący w ojczystym języku. Zresztą nie tylko pisał wiersze, ale i głosił po polsku kazania czy komponował pobożne pieśni. A w roku 1498, wobec niebezpieczeństwa tatarskiego najazdu na Polskę, stworzył przekazywany sobie z ust do ust i z kościoła do kościoła niezwykle popularny przez wieki wiersz modlitwę. O Jezu Nazareński, o Królu Żydowski, obroń lud chrześcijański od mocy pogańskiej. Dla Twej miłej matuchny odpuść nasze złości. Daj po naszym skonaniu niebieskie radości.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio.

Przedpołudniowy program Radia Emaus w toku. Shout, głośno krzyczał duet Tears for Fears, aczkolwiek tego krzyku za bardzo nie było słychać. Za 7 minut zapraszam na muzyczną podróż w czasie, czyli kalendarium muzyczne. Dzisiaj dwójka jubilatów.

0: zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dzisiaj w naszym kalendarium muzycznym dwóch muzyków, których niestety nie ma już wśród nas, ale pozostawili po sobie dość duży dorobek. Andrzej Sobczak dzisiaj świętowałby swoje 80. urodziny. Z autorem tekstów wielu piosenek. Między innymi napisał hymn kolejarza, do którego muzykę stworzył duet Lennon-McCartney. Pewno oni nie mają pojęcia o tym, że Andrzej Sobczak dopisał do ich melodii Żółta Łódź Podwodna tekst. I Jacek Skubikowski, też niestety go nie ma, świętowałby dzisiaj swoje 72. urodziny. Współpracował z grupami Lombard, Lady Punk, współpracował również z Krystyną Prońko i Ewą Bem. Nagrywał też płyty pod własnym nazwiskiem. Oto fragment jednej z nich. Jedyny hotel w mieście. Jacek Skubikowski.

To był Eric Clapton, zwany również Slow Handem. Zupełnie nie wiem, z czego wynika ten pseudonim. Jeśli ktoś z was wie, to proszę mi to po prostu przesłać, wyjaśnić, wytłumaczyć. W naszym programie o 11.30 serwis kulturalny, o 12.30 Wielkopolska nie tylko na weekend, tu połączone siły Radia Emaus i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. Maciej Gładysz i Jacek Cieślewicz. Ten duet jak zwykle opowiada o jakimś ciekawym miejscu w Wielkopolsce. Dziś wcale inaczej z pewnością nie będzie. O 14.15 kolejny felieton profesora Jerzego Bralczyka, który przypomni te słowa, które już wypowiadał dziś na naszej antenie o 9.15, ale tylko po to, żebyście sobie to bardziej utrwalili. Sprawdzę potem, o czym będzie mówił i jeszcze was o tym też poinformuję. Za 15,5 minuty minie 11:00, tu Radio Emaus i teraz grupa Jam.

Ryszard Rynkowski śpiewał o opalaniu. Na razie o opalaniu myślę, że możemy zapomnieć, jako że takie słońce, które opala, nieprędko do nas ponownie zawita. Pozostają solaria i sztuczna opalenizna wywołana samoopalaczem, ale wiadomo, że to nie to samo. Lepiej chyba poczekać na lato po prostu. Byle do wiosny, byle do lata, a przedtem jeszcze zima, to długo będziemy musieli poczekać. No ale w końcu się doczekamy. 25 września w kalendarzu piątek, dzień jak najbardziej weekendowy. Niektórzy już cieszą się weekendem, niektórzy będą się cieszyć weekendem dopiero, gdy skończą pracę. Na przykład my tutaj z kolegą Piotrem Bielickim, którego słyszycie punktualnie o 11 na antenie Radia Emaus, ale cieszą się na przykład solenizanci, że mają dzisiaj imieniny, a są to Aurelia i Kleofas. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie. Kończy się pomału 39 tydzień 2026 roku.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: Jest piątek, 25 września, minęła 11.
2: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
4: Można jeszcze zapisywać się na jesienny bieg charytatywny. W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. Kończy się sezon poznańskiej kolejki Maltanka. Wciąż można zapisywać się na jesienny bieg charytatywny. Druga edycja tej imprezy odbędzie się 25 października nad poznańską Maltą. Trasa będzie liczyć 10 km. Dla najmłodszych przewidziano biegi na dystansach od 200 do 1500 metrów. Przychód z wydarzenia trafi do dzieci czekających na dom i ich rodzin zastępczych, zaznacza prezes Fundacji Biegusiem Bartosz Jadczak.
5: Foteliki samochodowe, lekarstwa, rehabilitacje dla potrzebujących dzieci, również ortezy dla dziecka niechodzącego, ale też takie proste artykuły jak pieluchy, ubrania, zakupy po prostu w sklepach drogeryjnych.
4: Ideą biegu jest wsparcie rodzin zastępczych, a tych wciąż brakuje, przyznaje zastępczyni prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
6: W Poznaniu mamy bardzo dużo postanowień sądu i dzieci, które jeszcze oczekują na umieszczenie, dlatego naszą intencją jest jak najszersze rozpromowanie rodzicielstwa zastępczego i pokazanie wszystkich narzędzi, które możemy dać takiej rodzinie.
4: Ci, którzy zapiszą się do końca września na bieg, otrzymają koszulkę. Szczegóły są dostępne na stronie wydarzenia.
2: Słuchasz informacji Radia Emaus.
4: W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Ania Hajduczek.
7: Na placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
4: Wraz z ostatnim weekendem września kończy się sezon poznańskiej kolejki Maltanka. Na przejażdżkę wąskotorówką można się wybrać jeszcze tylko dziś, jutro i pojutrze. Niedziela będzie ostatnim dniem funkcjonowania kolejki w tym roku. Do końca tygodnia Maltanka jest czynna codziennie. W dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę co 30 minut od 10 do 18. A w niedzielę obchodzić będziemy 112. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W tym roku papież Leon XIV nadał temu dniu hasło nawet jedno z tych dzieci, poświęcając je przede wszystkim najmłodszym. Maria Szluseremko z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom w Poznaniu zwraca uwagę, że to właśnie młodzież mierzy się z licznymi trudnościami po wyjeździe z kraju.
8: Taki brak pewności siebie, też takim brakiem integracji w szkołach i w społeczeństwie. Wcześniej było tak, że w szkołach był po prostu bullying wobec dzieci i coraz więcej zwracało się do psychologów odnośnie tego bullyingu, a teraz na przykład o wiele mniej. Na miejscu mamy konsultanta w takich spraw osobistych, więc na przykład jak coś tam się stanie, takim pierwszym krokiem jest w ogóle przyjść do nasz centrum i wypełnić ankietę, żeby się zarejestrować, bo wtedy każdy człowiek dostaje taką możliwość korzystania z różnych rodzajów pomocy.
4: Według szacunków Urzędu Miasta Poznania w stolicy Wielkopolskiej mieszka ponad 90 tysięcy cudzoziemców, w tym 8,5 tysiąca jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi.
2: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
3: W Poznaniu mamy dzień z zachmurzeniem dużym i możliwością wystąpienia opadów deszczu, ale od jutra w prognozie znacznie więcej słońca i według wstępnych zapowiedzi synoptyków ten pogodowy stan rzeczy ma się utrzymać do końca przyszłego tygodnia, czyli do pierwszych dni października. Jest chłodno, na termometrze około 14 stopni Celsjusza.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Przy mikrofonie Tomek Wandel. Dzień dobry. Nie da się ukryć, że jesienne klimaty za oknem nam zapanowały. W związku z tym nieco przewrotnie na początku tej godziny zaśpiewa Anna Janta.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelkie dobre pragnienia są wołaniem naszej duszy o Boga, zrodzonym z Jego miłości do nas.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

propozycje teatralne, kinowe, zaproszenia na prelekcje. O tym dzisiaj będę opowiadał. Będę coś takiego właśnie proponował w serwisie kulturalnym, który na naszej antenie zagości już za 8 minut. To była Kaja, teraz prosto z Irlandii, grupa The Cranberries.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Dziś w Poznaniu rozpoczyna się festiwal, poznański festiwal kryminału Granda, który potrwa do niedzieli. Jak piszą organizatorzy, Granda to festiwal intrygi, zagadek i mrocznych tajemnic. Zachęcam do zapoznania się z bardzo atrakcyjnym programem na stronie www. O 18:00 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami spektakl dla dzieci Dawne zabawki ludowe w Polsce. Również na godzinę 18:00 zaprasza Biblioteka Raczyńskich, Klub Książki Uraczyńskich. Dziś rozmowa w katedrze. Bohaterem jest Margo Vargas Llosa. O 18:00 w Teatrze Nowym Hotel Molière to spektakl na motywach powieści Chory z urojenia Moliera. W Barok Clubie na ulicy Wielkiej coś dla fanów stand-upu. Dziś program Łukasza Kowalskiego zatytułowany Perkusista. Na koncert relaksacyjny o godzinie 19:00 zaprasza Studio Gramis. Spora dawka śmiechu dzisiaj w Teatrze Muzycznym. To spektakl Pani Doubtfire, oparty na motywach bardzo znanej komedii z Robinem Williamsem w roli głównej. O 19:00 w Filharmonii Poznańskiej 530. koncert poznański zatytułowany Przed Wieniawskim. Teatr Polski zaprasza na gotycko-trashową wersję Hamleta, spektakl pod tytułem Very, Very Hamlet. O godzinie 20:00 w Centrum Kultury Zamek w sali pod zegarem spektakl gościnny, w tym domu był pokój. I jeszcze parę zaproszeń do Kina Bułgarska 19. O 15:00 Płcio kocha zwierzaki, o 15:30 Drugie życie, o 16:00 Kura, o 17:30 Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, o 17:40 Mistyczka, o 18:50 Zaproszenie, o 19:30 raz jeszcze Mistyczka, o 20:30 Obcy i o 21:10 Sirat. Tę pozycję polecam szczególnie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

I doczekaliśmy się momentu, gdy dzień nie trwa nawet 12 godzin. Dzisiaj słońce nad Poznaniem wstało o 6.44, zajdzie o 18.43. Dzień potrwa 11 godzin i 59 minut. Jestem bardzo ciekaw, jak sobie radzicie z pierwszymi dniami jesiennymi. 601 077 033. Dajcie znać, czy macie jakieś recepty, żeby ta jesień była nieco lżejsza. Ja wiem, że pozytywne myśli jak najbardziej muszą nam towarzyszyć, ale nie zawsze można je wyzwolić tak po prostu na zawołanie. Czekam na wasze sygnały. 601 077 033.

Life is a roller coaster, czyli życie jest jak kolejka górska. No fakt, nie można się z tym nie zgodzić. Tak śpiewał Ronan Keating. 25

0: abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza będzie miał nowe archiwum. Można zgłaszać kandydatów do tytułu poznańskiego wolontariusza roku. Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Na Morasku powstanie nowe archiwum Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Budynek ma zostać podzielony na 3 strefy odpowiadające różnym funkcjom obiektu. W części ogólnodostępnej znajdą się m.in. hol z patio, sala wykładowa i pracownia naukowa. Strefa druga obejmie pomieszczenia biurowe i socjalne. Trzecią dominującą część stanowić będzie magazyn archiwaliów, mówi kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.
3: Bardzo cieszymy się z rozpoczęcia tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla obrony dziedzictwa Uniwersytetu. Nowy obiekt pozwoli zgromadzić rozproszone zbiory w jednym miejscu. Dzisiaj są one w wielu lokalizacjach na terenie miasta Poznania oraz zapewni im właściwe warunki przechowywania zgodne z najwyższymi standardami archiwalnymi. Ta inwestycja, która zabezpieczy bezcenne materiały dla przyszłych pokoleń oraz wzmocni rolę Archiwum UAM jako strażnika pamięci instytucjonalnej naszego Uniwersytetu.
2: Powierzchnia archiwum będzie wynosić około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację projektu wykonawca będzie miał 18 miesięcy.
1: Jest Poznania.
2: Mieszkańcy mogą już zgłaszać kandydatów do nagrody poznańskiego wolontariusza roku w 6 kategoriach. Wolontariat indywidualny w 3 kategoriach wiekowych, a także wolontariat zespołowy, szkolny i pracowniczy. Krzysztof Napierała z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zauważa, że poznańscy wolontariusze są różnorodni, podobnie jak ich działania.
4: I myślę, że to jest piękne, że wolontariat jest różnorodny, jest skierowany do różnych odbiorców, bo to nie tylko są ludzie, coraz częściej są to na przykład zwierzęta, ale też kwestie związane na przykład z klimatem, które jest też coraz częściej modne. Także trudno wskazać konkretne cechy, którym powinien się kierować, albo które powinien posiadać taki wolontariusz, wolontariuszka.
2: Kandydatów można zgłaszać do 11 października. Ogłoszenie wyników zaplanowano na grudzień. W ubiegłym roku tytuł poznańskiego wolontariusza roku otrzymała Dorota Raczkiewicz, prezeska drużyny Szpiku.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela rozpoczęły się w Poznaniu obchody 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Po mszy uczestnicy przeszli przed pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie odbyły się główne uroczystości. Jak przypomniał marszałek wielkopolski Marek Woźniak, Polskie Państwo Podziemne zrodziło się z potrzeby służenia najwyższym wartościom i do dziś pozostaje symbolem narodowej niezłomności oraz woli walki Polaków o wolność ojczyzny. W rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego pokażmy, że nie jesteśmy przypadkowymi przechodniami w sztafecie pokoleń, w sztafecie pamięci. To nasze zobowiązanie, powiedział marszałek.
1: Informacje z kraju.
2: Nożownik z Jarosławia usłyszy zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa, poinformowała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. 31-letni obywatel Ukrainy zabił wczoraj duchownego i ranił 4 inne osoby. Obrażenia rannych nie zagrażają ich życiu. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu powiedziała, że nie wiadomo, kiedy uda się przedstawić zarzuty.
5: Te zarzuty są wydane. Są to zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
2: Jeśli sprawcy nie uda się postawić dziś zarzutów, prokuratura zawnioskuje o areszt. Ihor M. przebywa w szpitalu. Za popełnione czyny grozi mu dożywocie.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Dane meteo na tę chwilę to 15 stopni Celsjusza na termometrze i 1020 hektopaskali, to jeśli chodzi o wartość ciśnienia. Za oknem cały czas zachmurzenie duże, ale troszkę też jest tych chmur mniej niż godzinę temu. Pojawiają się minimalne przejaśnienia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Muzyka w Radiu Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Jezus także i mi zadaje pytanie: kim jestem dla Ciebie? Poznawać Pana Boga mogę poprzez budowanie i dbanie o osobistą relację z Jezusem. To moja odpowiedzialność. Nie zrobi tego za mnie ani papież, ani ksiądz proboszcz, ani pobożna koleżanka. Nie zrekompensuje tego też pokaźny datek na kościół. To ja mam pójść na mszę świętą, pomodlić się, poczytać Pismo Święte, wyspowiadać się, podzielić się wiarą. Za kogo uważam Jezusa?

A ponieważ Lublin nie jest w Wielkopolsce, to na pewno w okolice Lublina nie zabiorą nas autorzy audycji Wielkopolska na weekend, czyli panowie Gładysz i Cieślewicz. Ta audycja na naszej antenie za 10 minut już teraz. Zapraszam.

0: reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycie muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
8: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciek Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
9: Dzień dobry.
8: No i dzisiaj można by powiedzieć, będziemy mieli kosmiczny temat.
9: Tak, ale to nie my polecimy w kosmos, a kosmos przyleci do nas.
8: To już co prawda było tysiące lat temu, ale Poznań pod tym względem ma się czym poszczycić.
9: Tak, ponieważ gość z kosmosu, którym był już, zdradźmy to może, meteoryt żelazny, zostawił dosyć wyraźne ślady, które możemy do dzisiaj zwiedzać. I co ciekawe, nie musimy nawet wyjechać z Poznania, żeby je zobaczyć.
8: Jest to... Tego, co kojarzę, chyba ewenement nie tylko na skalę krajową.
9: Tak, ponieważ mówimy tutaj, odsłoń może rąbka tajemnicy, tak? Mówimy o rezerwacie meteoryt Morasko, który znajduje się w północnej części Poznania. To jest oczywiście dzielnica Morasko, właściwie już przy granicy z Suchym Lasem. I znajdują się tam kratery meteorytowe w tych miękkich osadach, jak gdyby... powiedzmy sobie współczesnych. Jest tam 6 kraterów plus jeden jeszcze był kiedyś, ale został zaorany na polu, nazwijmy to. A jest to faktycznie ewenement, bo takiego krateru w Polsce nie ma drugiego nigdzie. A najbliższe kratery podobnego typu, czyli nie takie starożytne, gdzieś tam starożytne, to może złe słowo, bardzo prehistoryczne, które powstały przed setkami milionów lat, tylko powiedzmy sobie na przestrzeni kilkunastu tysięcy lat ostatnich, znajdziemy w Estonii.
8: No to kawałek drogi jest.
9: No jest to kawałek, także mamy coś, czym możemy się naprawdę pochwalić.
8: Mamy coś, czym możemy się pochwycić, poszczycić z jednej strony, a z drugiej strony jest to taka rzecz, którą pewnie trochę trudno sprzedać, no bo jeżeli pojedziemy tam, no to mamy po prostu bajorka, doły i jeżeli ktoś nie wie, nie zna historii, no to sobie pomyśli, no okej, no kawałek dziury w ziemi. Zarośnięty.
9: I tak i nie, ponieważ już gołym okiem widać, że to nie są takie zwykłe dziury w ziemi. Wystarczy odrobinę wyobraźni, żeby sobie wyobrazić właśnie, że faktycznie te, jak powiedziałeś, dziury w ziemi powstały w sposób niezwykły. One są w większości niemal idealnie koliste, może troszkę wydłużony jest ten okrąg. No i widać ten wał usypany z tych mas ziemi, które zostały wyrzucone w powietrze w momencie tego uderzenia meteorytu w ziemię. Oczywiście te doły były kiedyś głębsze, no jak gdyby tysiące lat sedymentacji tych osadów spowodowały, że one się wypłaszczyły nam trochę. Wielu z nich są jeziorka. Często są to jeziorka okresowe, no bo jak jest wilgotno i pada deszcz, to się wypełniają wodą, a kiedy jest bardzo sucho, to te jeziorka zanikają. No ale w tym, żeby zrozumieć to miejsce i żeby w pełni docenić wyjątkowość tego rezerwatu, pomagają też tablice edukacyjne, które tworzą ścieżkę dydaktyczną, która przez ten rezerwat biegnie. To nie jest bardzo długa ścieżka, ona tam jak gdyby jej przejście zajmuje, no gdybym się postarał, to pewnie 20 parę minut, no ale takim spokojnym krokiem z czytaniem tablic, no to 30-40 minut można sobie taki krótki spacerek zrobić. I to też bardzo ułatwia wyobrażenie sobie, co te około 5000 lat temu tutaj zaszło. Mówię 5000, ale te datacje są różne, jak gdyby spotkałem się już z takimi i trochę starszymi, i nieco młodszymi, tam mówiącymi o 4000 lat. Przyjmijmy dla pewnego uproszczenia, że te 5000 lat temu ten meteoryt na Morasku spadł.
8: Czy ten meteoryt można gdzieś zobaczyć?
9: Tak, i to jest jak gdyby też bardzo istotne, że on nie wyparował. W ogóle ciekawe jest to, że pierwszy fragment meteorytu Morasco odkryli niemieccy żołnierze w roku 1914. Przypominamy, wtedy wybucha pierwsza wojna światowa. Niemcy w Poznaniu są de facto u siebie i zaczyna się przygotowanie miasta na ewentualny atak armii rosyjskiej ze wschodu. Granica jest 50 km na wschód za Wrześnią. Budują umocnienia polowe wokół Poznania. No i nagle jeden z żołnierzy odkrywa duży kawałek dziwnego kamienia. I zamiast go wyrzucić na stertę, uznając, że jest to kolejny kamlot, który przeszkadza w kopaniu, musiał być to w miarę światły człowiek, może wykształcony, może po prostu kogoś wtedy do wojska powołano. On kontaktuje się z Muzeum Poznańskim, tam gdzieś jest Muzeum Narodowe, ustalając, że to jest to meteoryt typu żelazistego, czyli bardzo ciężki, bardzo specyficzny meteoryt. Ślad na to, że na pewno taki obiekt spadł z kosmosu. I na przestrzeni lat wydobyto w sumie 13 różnych fragmentów tego meteorytu. Wiele z nich waży kilkadziesiąt czy ponad 100 kilogramów i część z nich jest w prywatnych kolekcjach, natomiast część można oglądać zarówno w muzeach, ale przede wszystkim w Muzeum Ziemi na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, a konkretnie w budynku tam, gdzie jest Wydział Geografii i Geologii, czyli też na Morasku.
8: Z tego co wiem, są też plany, żeby ten rezerwat zrobić jeszcze większą atrakcją turystyczną.
9: A to moje jest ciekawe, jakie to są plany, bo ja słyszę tylko od bardzo wielu lat, żeby zrobić tam, poza tam geopark tak zwany, i chyba do tego nawiązujesz. Że nie wiem, czy geopark miał powstać w samym rezerwacie, tylko raczej bliżej właśnie uniwersytetu. Natomiast no, póki co są to jednak plany i znam te plany od wielu lat. Chciałbym, żeby się zmaterializowały, natomiast no jeszcze pierwsza łopata nie została wbita na pewno.
8: No, pozostaje mieć nadzieję, że to się uda, że doczekamy tych czasów, kiedy o Poznaniu będzie głośny także ze sprawą meteorytu, bo dziś nie wszyscy chyba nawet mają tego świadomość.
9: Tak, a jest to miejsce wyjątkowo łatwo dostępne, ponieważ no już jakiś czas temu powstał bardzo wygodny parking przy wejściu do rezerwatu z zapleczem sanitarnym. Można tam zaparkować samochód w cywilizowany sposób, a ja pamiętam jeszcze, jak się tam dojeżdżało, się parkowało gdzieś na poboczu. A co jeszcze ważniejsze, zaraz przy wejściu do rezerwatu jest przystanek autobusowy. Autobus linii 902 kursuje z osiedla Sobieskiego i dojazd naprawdę zajmuje tam raptem kilkanaście minut. No a przecież na Sobieskiego dojedziemy z kolei pestką, co otwiera dostęp z całego Poznania w ciągu pewnie do 45 minut. Można się znaleźć nagle w miejscu unikatowym. Jedno zdanie na koniec, bo rezerwat to przecież nie tylko meteoryt Morasco i te kratery, ale też pobliska Góra Morasco i to też jest fajny punkt spacerowy, no bo w końcu te oszałamiające 154 metry nad poziomem morza to jest najwyższy punkt w Poznaniu. No i od pewnego czasu można też zdobyć koronę gór Poznania i to jest oczywiście jeden ze szczytów, który można w Poznaniu zdobyć.
8: No i to jest takie miejsce, które można odwiedzać o każdej porze roku. Jesień ostatnimi czasy nas nie rozpieszcza, ale może jeśli w jakiś weekend będzie ładna pogoda, będzie w miarę słonecznie, przyjemnie, warto wybrać się tam na spacer.
9: Tak, szczególnie, że jest to las w dużej mierze liściasty, no więc jeśli jeszcze te złote liście na drzewach będą, no to jeszcze potęguje to zjawisko takiego pięknego spaceru.
8: to zostawiamy już meteoryt i rezerwat Morasko. My pewnie jeszcze do tematów kosmicznych kiedyś powrócimy, bo tak sobie kiedyś rozmawialiśmy, że warto też porozmawiać o różnych obserwatoriach astronomicznych, które w Wielkopolsce są, między innymi w Poznaniu, ale nie tylko. Także tematy kosmiczne pewnie jeszcze w naszej audycji się kiedyś pojawią.
0: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio.

151 lat temu zainaugurowano stałą scenę zawodową w naszym Teatrze Polskim w Poznaniu, w tym teatrze, na którym jest napis Naród sobie. Inauguracja miała miejsce właśnie 25 września w roku 1875, a na scenie wykonano spektakl Zemsta według Aleksandra Fredro. Okolicznościowy prolog napisał wtedy Józef Kościelski. Zagrano też jeden z polonezów Fryderyka Chopina i specjalną kompozycję Henryka Jereckiego. Dyrektorów było dwóch i to aż na dwa sezony zagościli na tych stanowiskach. To był Karol Doroszyński i Władysław Terenkoczy, który prowadził potem, po postąpieniu tego pierwszego, prowadził teatr do roku 1881. No to czas wybrać się w takim razie do teatru, i to polskiego.

Jak informował dziś Piotr Wielicki w jednym z serwisów, dzisiaj kończy kursowanie Maltanka. Znaczy nie dzisiaj, tylko w ten weekend zamyka sezon i Maltanka będzie odpoczywać i będzie z pewnością nieco remontowana aż do przyszłego sezonu, który rozpocznie się z pewnością tak, jak to zwykle bywa, w pierwszy majowy weekend, w ten tak zwany długi weekend. Co jeszcze w Wielkopolsce dzieje się i dziać się będzie, o tym Lilia Łada, tym razem o 13 w serwisie informacyjnym. Serdecznie zapraszam.

0: żyjesz.
1: Reklama.
2: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko.
7: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
15: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
13: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest piątek, 25 września, minęła 13.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: W weekend Poznań opanują seniorzy. Pałac Działeńskich ponownie zaprasza na czwartki literackie. Rząd przygotował instrukcję reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Poznań po raz 16 staje się stolicą dojrzałej aktywności i integracji. Jutro odbędzie się wielka inauguracja cyklu senioralni. O szczegółach programu i przygotowanych atrakcjach opowiada Wojciech Bauer z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
3: Już w najbliższą sobotę 26 września na wolnej dziedzinie z Urzędu Miasta Poznania prezydent przekaże symboliczne klucze do bram miasta. W trakcie tej inauguracji wręczymy nagrody Miejskiej Rady Seniorów Najlepszy Przyjaciel Seniorów, a na zakończenie zaprosimy na koncert. Ta inauguracja to wstęp do październikowego święta. W trakcie tego święta przygotowaliśmy ponad 200 wydarzeń.
2: W bogatym programie znajdują się m.in. warsztaty, wykłady, badania profilaktyczne oraz wyjścia do kin i teatrów. Głównym tematem tegorocznej edycji jest zdrowie i dbanie o dobrą formę. Wydarzenia potrwają do końca października. Szczegółowy harmonogram spotkań dostępny jest na stronie internetowej Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: Informacje kulturalne.
2: Rozpoczyna się jesienny sezon czwartków literackich w Pałacu Działeńskich w Poznaniu. Pierwsze powakacyjne spotkanie 1 października będzie dotyczyć twórczości Wiesława Myśliwskiego, który odszedł 29 marca tego roku. Pisarz był gościem czwartków literackich dokładnie 30 lat temu w październiku 1996 roku, jeszcze przed pierwszą nagrodą Nike, ale już po opublikowaniu powieści Widnokrąg. Właśnie dlatego słowem kluczowym nadchodzącego spotkania będą widnokręgi. Mówi specjalistka do spraw rozwoju naukowego Pan Biblioteki Kórnickiej dr Małgorzata Cieliczko.
4: Będzie to spotkanie 300. jubileuszu. Nasze zaproszenie do rozmowy przyjęli znakomici znawcy tego pisarstwa. Rozmawiać będzie pani profesor Bogumiła Kaniewska, znana powszechnie jako rektorka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, ale mało kto chyba wie, że właśnie jest wybitną znawczynią tej powinny prozy Myśliwskiego. Do rozmowy dołączy Wojciech Bonowicz, przyjaciel poety, publicysta, dziennikarz, autor rozlicznych rozmów i wywiadów z pisarzem.
2: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18 w sali czerwonej w Pałacu Działeńskich.
1: Informacje drogowe.
2: Od poniedziałku utrudnienia na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Ze względu na trwającą budowę nowej drogi rowerowej północna jezdnia ulicy na odcinku od wjazdu do Volkswagena do przystanku autobusowego Antoninek PKM będzie zwężona. Przejazd w kierunku Poznania możliwy będzie tylko jednym pasem. Na tym odcinku wyłączony zostanie też chodnik. Piesi chcący przedostać się w kierunku Swarzędza będą musieli korzystać z przejścia podziemnego. Natomiast dojście do zakładu zostanie zachowane od strony ulicy Bałtyckiej.
1: Informacje z kraju.
2: Jak są oznaczone miejsca schronienia i czym jest zasada dwóch ścian? Takie informacje można znaleźć w rządowej instrukcji reagowania na zagrożenie atakiem z powietrza. Wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska podkreśla, że instrukcja nie straszy, ale pomaga z wyprzedzeniem przygotować się na ewentualność zagrożenia z powietrza. Można też sprawdzić, jak chronić się w budynku mieszkalnym.
5: Przede wszystkim wybieramy kondygnację, która jest najniżej położona. Jeśli mamy piwnicę, która już jest przygotowana do tego, by tam się schronić, wybieramy takie miejsce, jeśli ona jest bezpieczna. Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz i pomieszczenie, w którym nie mamy przeszkleń, nie mamy ciężkich przedmiotów, które w sytuacji ewentualnego uderzenia mogłyby nam zagrozić.
2: Broszura ma być udostępniana przez samorządy, a od dziś można się z nią zapoznać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Piątkowa jesienna aura pogodowa się właściwie na razie jeszcze nie zmienia. 15 stopni na termometrze, 1020 hektopaskali na barometrze, no i chmury, które zasłaniają niebo, zasłaniają słońce. Notujemy też małe rozpogodzenia, ale nic z tego dzisiaj nie będzie, jeśli chodzi o piękne, czyste niebo. Za to możemy spodziewać się opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

Jest piątek, 25 września, do końca roku już zostało już tylko 97 dni. Dziś imieninowe pozdrowienia mamy dla Aurelii i Kleofasa. Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili, i dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Żyjemy i myślimy we wspólnocie. Nasze poglądy kształtują się w rozmowach i słuchaniu innych. Nikt nie jest całkowicie niezależny od swojego otoczenia i naturalnie szukamy ludzi, którzy myślą podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba iść za większością. Boga poznajemy we wspólnocie, ale każdy osobiście odpowiada za swoje sumienie. Piotr myśli odważnie i samodzielnie. I właśnie ta śmiałość uczyniła go oparciem dla innych. Pomyśl, czy potrafię szukać prawdy i podejmować decyzje zgodnie z sumieniem, także wtedy, gdy inni myślą inaczej?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Bardzo długo trwała, przynajmniej tak mi się wydawało, ale w końcu zakończyła się kompleksowa modernizacja domu tramwajarza na poznańskich Jeżycach. To tam, gdzie mieści się m.in. klub Pangar, bo niektórzy właśnie dom tramwajarza kojarzą tylko i wyłącznie z tym klubem. Najważniejszym elementem remontu była modernizacja sali amarantowej. Wymieniono tam parkiet do użytkowania, przywrócono także balkon wewnętrzny, który wcześniej był wyłączony dla publiczności ze względów bezpieczeństwa. Oczywiście teraz będzie służył zarówno właśnie widzom, jak i obsłudze technicznej imprez, które będą w sali amarantowej domu tramwajarza organizowane. Proszę wypatrywać wydarzeń, które będą tam miały miejsce. Proszę słuchać serwisów kulturalnych Radia Emaus o tych wydarzeniach. Oczywiście będziemy informować na bieżąco. No i proszę zobaczyć, jak wygląda poznański dom tramwajarza po remoncie. Teraz zaśpiewa Krzysztof Zalewski.

0: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Po reklamie.
6: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

Za 23 minuty minie 14, tu popołudniowy program Radia Emaus. Wikipedia dziś informuje o święcie sił zbrojnych w Mozambiku, o święcie Republiki w Rwandzie, o dniu budowlanych w Polsce i o światowym dniu farmaceuty na całym świecie. Pozdrawiamy zatem wszystkich tych, którzy mają coś wspólnego z lekami, zarówno przy produkcji, jak i przy ich dystrybucji. Krótko mówiąc, pozdrawiamy również wszystkich pracowników aptek.

Za nieco ponad dwa kwadranse w naszym programie spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, który dzisiaj w felietonie Słowo o Słowie wyjaśnia, jak to jest właściwie z tym loginem albo loginem. Szczegóły o 14.15.

Nieco przewrotnie ta piosenka zabrzmiała na naszej antenie, bo jej tytuł to sierpień, a przecież mamy wrzesień, ba nawet mamy końcówkę września, no i początek jesieni. W najbliższym wydaniu, poniedziałkowym wydaniu mojej audycji Muzyka z celuloidu będę zapraszał do obejrzenia pierwszego odcinka serialu o przygodach agenta 007, czyli Jamesa Bonda. Krótko mówiąc, zaczynam przypominać wszystkie epizody z cyklu Gramy z Bonda. W każdy ostatni poniedziałek miesiąca będzie pojawiał się jeden. W najbliższy poniedziałek o 22.10 zapraszam na epizod pierwszy, w którym opowiem o kulisach produkcji filmu z Jamesem Bondem, który powstał w roku 1962. Wtedy miał też premierę w październiku, notabene. W roli głównej wystąpił Sean Connery, a jego tytuł to Dr. No. Zapraszam w najbliższy poniedziałek Muzyka z celuloidu na antenie Radia Emaus po raz 84.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczął się poznański festiwal kryminału Granda. 4 października przez Poznań przebiegną maratończycy. Nożownik w Jarosławiu zaatakował przypadkowe osoby, twierdzi prokuratura. Od dziś Poznań po raz 12 jest stolicą polskiego kryminału. Rozpoczął się poznański festiwal kryminału Granda na terenie Starego Browaru. W tegorocznym programie znalazły się spotkania z Katarzyną Bondą, Wojciechem Chmielarzem, Robertem Małeckim czy Sławomirem Gortychem. Jak podkreśla dyrektorka festiwalu Agata Pożywiłko, organizatorzy przygotowali w tym roku także nietypowe formaty spotkań z czytelnikami.
3: Na pewno też zachęcam do takiego wydarzenia, które będzie na koniec soboty, które będzie Silent Disco. Będziemy rozmawiać o zbrodni w rytmie disco z autorami.
4: No proszę.
3: Następnie będziemy mogli tańczyć, ale niekoniecznie, bo będą kanały z książkami, które będzie też można posłuchać aż do północy w sobotę.
2: Tegorocznym motywem przewodnim i symbolem imprezy jest lustro oraz motyw narcyza. Wydarzenia festiwalowe potrwają do niedzieli 27 września.
1: Jest Poznania.
2: Jubileuszowa edycja poznańskiego maratonu coraz bliżej. Już w niedzielę 4 października biegacze opanują stolicę Wielkopolski. Po raz kolejny na maratończyków czekają nowości. Trasa przebiegnie przez Stary Rynek, mówi dyrektor poznańskich ośrodków sportu i rekreacji Łukasz Miedziołko.
5: W końcu możemy wrócić na Stary Rynek po tym pięknym remoncie. Płaska trasa, która zawodnikom będzie bardzo sprzyjać. Po 18 latach wracamy. Połączymy to z naszym pięknym jubileuszem 25. edycji naszego maratonu. No ale to będzie gdzieś w tej pierwszej części biegu. Zaczynamy standardowo na terenie MTP. Zawodnicy biegną przy parku Cytadela. Potem przebiegną właśnie na Starym Rynku się pojawią. Przebiegną przy Malcie, Rataje. I druga część, która jest bardzo mocno związana z naszym półmaratonem.
2: Mowa o ulicy Hetmańskiej i Arciszewskiego. Maratończycy przebiegną również przez murawę Enea Stadionu. Upamiętniony na rewersie medalu zostanie również poznański Czerwiec.
5: Piękna rocznica, po raz drugi honorujemy Czerwiec 56. W tym roku 70. rocznica tych wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Pamiętamy o tym, symbol tych wydarzeń i dla zawodników do grawerowania imię, nazwisko zawodnika oraz czas, który uzyskają.
2: Start biegaczy z Międzynarodowych Targów Poznańskich nastąpi o godzinie 9. Cała impreza powinna się zakończyć około godziny 16.
1: Informacji Radia Emaus.
2: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza jutro na kolejny spacer przyrodniczy. Tym razem uczestnicy będą oglądać faunę i florę w rejonie strumienia Junikowskiego. Chętnych oprowadzać będzie Artur Golis, pracownik Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Spacer rozpocznie się o godzinie 10. Zbiórka na parkingu naprzeciwko wejścia na cmentarz Junikowski w okolicy przystanku tramwajowego Cmentarna.
1: Informacje z kraju.
2: Nożownik zaatakował w Jarosławiu przypadkowe nieznane mu osoby, poinformowała prokuratura. 31-letni mężczyzna zabił wczoraj księdza i ranił nożem 4 inne osoby. Sprawca został zatrzymany przed kościołem. Wykonywał polecenia i nie stawiał oporu, powiedziała prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
6: Został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji, którzy przybyli na miejsce. Byli to funkcjonariusze z patrolu, który został skierowany na miejsce przez oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
2: Prokuratura przesłuchała dotychczas ponad 20 świadków zdarzenia.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
7: Weekend zapowiada się nieco bardziej pogodnie. Jutro ma być maksymalnie 20 stopni, a w niedzielę nawet 21. Tymczasem teraz na termometrze około 16 stopni i już cieplej nie będzie. Na barometrze stabilnie 1020 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: на Білим же столом.
1: Радіо Емаус. Добре радіо на добрий день.
2: Слово о слові. Запраша професор Єжи Бральчик.
3: Вітам Państwa serdecznie. Pan Jan pyta, jak powinno się mówić, login czy login? Gdyby to było jedno słowo od początku, to pokusa mówienia login byłaby znaczniejsza. Ale to przecież jest login. To było kiedyś polecenie właśnie zalogowania się, wejścia do systemu. Tam mamy to log, które jest rozkaźnikiem, i in, czyli w, do systemu. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dwoma wyrazami, to, że ten drugi jest rodzajem przyimka, to przecież nie przeszkadza, sprawia, że tu wątpliwości nie powinno być i mówimy najczęściej właśnie login. I chyba tak mówimy dobrze. To z wyrażenia z przyimkiem stało się rzeczownikiem normalnym, zaczęło oznaczać identyfikator, hasło użytkownika. Z nazwy czynności zrobiła się nazwa rzeczownikowa. Z polecenia określenie identyfikatora, czegoś trochę podobnego do niku może. No i to login jest jedynym poprawnym, a więc jeśli się stało rzeczownikiem, mamy login. Ta forma nie jest zupełnie oryginalna. W polszczyźnie mieliśmy jogina kiedyś. Jogin, login, to ma zatem swoje oparcie w jakichś innych jeszcze wyrazach i login nie powinien tutaj występować.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
1: Radio Emaus.

To piosenka o tym, że stygnie lato, a ja mam wrażenie, że lato już wystygło zupełnie i że jesień już nam daje niestety do tak zwanego wiwatu. Ja już serdecznie dziękuję za uwagę, kłania się Tomek Wandel, słyszymy się w najbliższy poniedziałek około godziny 14.30, za chwilę hello powie Lionel Richie, a później przywita się z wami Kuba Antkowiak, który z pewnością też powie hello. Do usłyszenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio.
5: 14:30 na naszych radiowych zegarach. Kłania się popołudniówka. Dzień dobry.

0: Dobré radio.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 15. Znamy aż trzy utwory, bo pojawiła się Christina Aguilera, później Sylwia Grzeszczek, a przed chwilą Red Hot Chili Peppers. Przypominam wam, że możecie się z nami kontaktować na przykład w sprawach drogowych, ale i nie tylko. Jeżeli chcecie nas o czymś poinformować, 601-077-033, powtarzam numer jeszcze raz, 601-077-033. Również jesteśmy na Facebooku, a także na Instagramie, więc również tymi kanałami możecie się z nami kontaktować. Więc słuchajcie, jeżeli coś widzicie na poznańskich ulicach, na wielkopolskich trasach, czy w ogóle jest jakiś ważny temat, którym chcielibyście się z nami podzielić, dawajcie nam znać, numer telefonu do nas już znacie, wiecie też, gdzie nas można spotkać w internecie, więc słuchajcie, jeżeli coś widzicie, dawajcie nam znać. A co ja widzę w tym momencie na naszej playliście? Kolejny utwór, cały czas gramy zagranicznie, tym razem na naszej antenie, Alicia Keys.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 15. Za nami Alicia Keys, a także Baim i Ta sama chwila. Muzycznie pojawiła się zagranica, muzycznie pojawiła się również Polska. Co za moment? A to za chwileczkę wam zdradzę. Ale to co ważne, już o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszam was do wysłuchania tego stałego punktu w naszej popołudniowej ramówce. A tuż po koronce informacje Radia Emaus, które przedstawi Lilia Łada. Zapraszam was bardzo gorąco do wysłuchania tych informacji, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, a także z tym, co globalne. Także koniecznie zostańcie z nami. A teraz, skoro był Baim, no to teraz pogramy po polsku. Tym razem nie zespół, ale solowy artysta. Można by powiedzieć, że jest to tak zwana Młoda Polska. Był utwór o czasie, no to teraz też będzie utwór o czasie. Była ta sama chwila, a teraz cały czas. Oskar Cyms.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska.

0: Augustyniu. Wstęp wolny. Sakromontana.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
5: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Wkrótce remont drogi ekspresowej S5. Coraz więcej Afrykańczyków wybiera Poznań na swój nowy dom. Łazarz zaprasza na zakończenie łazarskiego lata. Już 1 października ruszy remont drogi ekspresowej S5 na odcinku od autostrady A2, czyli węzła Poznań Wschód, do węzła Strumiany. Inwestycja obejmie ponad 9-kilometrowy fragment trasy, a jej celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz komfortu podróżowania, mówi Alina Cieślak z Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe oraz dostosowanie prędkości do obowiązujących warunków ruchu. O kolejnych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować na bieżąco. Remont jest konieczny. W trakcie prac, które obejmą jezdnię w kierunku Gniezna, wymienimy 3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Podbudowa, wiążąca i ścieralna. Remont obejmie również węzeł Kleszczewo.
1: Prace powinny zakończyć się w pierwszej połowie grudnia. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 13 milionów złotych.
0: Informacje z Poznania.
1: Coraz więcej Afrykańczyków wybiera Poznań na swój nowy dom. Przyjeżdżają tu na studia, do pracy w korporacjach lub zakładają rodziny. Jak zaznacza Anna Walkowiak z poznańskiej Fundacji Africa Help, migranci z Nigerii czy Kenii nie tworzą zamkniętych grup i chętnie asymilują się z poznaniakami. Ich największą barierą rzadko bywa rasizm. Częściej to trudny język polski, zimny klimat i przedłużające się procedury w Urzędzie Wojewódzkim. Choć Fundacja udziela porad na miejscu i jej główne działania toczą się właśnie na kontynencie afrykańskim. Właśnie ruszył nowy program w Ugandzie, mówiła Anna Walkowiak z fundacji.
3: Przyjmujemy kolejne 40 dzieci pod opiekę. Są to Sudańczycy południowi, w zasadzie młodzież między tam 14 a 18 rokiem życia, którzy nie mają środków na edukację, przebywają w obozie dla uchodźców Sudanu Południowego.
1: Wykształcenie to dla tych młodych uchodźców często jedyna szansa na wyrwanie się ze skrajnego ubóstwa. Więcej o tym, jak wesprzeć działania Poznańskiej Fundacji, można przeczytać na jej stronie internetowej.
0: Informacje z Leszna.
1: Warsztaty tworzenia latawców, konkurs na najładniejszy latawiec, dmuchańce dla dzieci, zawody latawcowe, strefa gastronomiczna i występy muzyczne. Leszczyński Bank Żywności 26 września zaprasza całe rodziny na Leszczyński Dzień Latawca z wieloma atrakcjami. Impreza odbędzie się na lotnisku. Początek o godzinie 14.
0: Informacje z kraju.
1: W weekend na rynku łazarskim odbędzie się wielki finał łazarskiego lata. O atrakcjach przygotowanych dla mieszkańców opowiada przewodniczący Rady Osiedla Święty Łazarz Amadeusz Smirnow.
4: Na mieszkańców czeka sporo atrakcji, w tym m.in. występy teatralne, taniec oraz wielki finał, spektakl pod tytułem Aqua Sapiens. Te atrakcje skierowane są do szerokiego grona odbiorców, są atrakcje skierowane do dzieci, są atrakcje skierowane do dorosłych, są różnego rodzaju warsztaty, mini golf, szachy czy kolorowanki. Łazarskie lato już na stałe wpisało się w życie Łazarza.
1: Dwudniowe święto na poznańskim rynku łazarskim rozpoczyna się już w sobotę. Wstęp na wszystkie przygotowane wydarzenia jest bezpłatny. Finał będzie idealną okazją do wspólnego pożegnania lata na Łazarzu i nie tylko. Szczegółowy harmonogram weekendowych atrakcji dostępny jest w mediach społecznościowych Rady Osiedla Święty Łazarz.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, a na termometrach 15 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

21 minut po godzinie 15 kłania się popołudniówka w radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
0: Autopromocja. Radio Emaus na dobre

0: Radio Emaus.
1: Dziewiętnaście minut zostało do godziny 16:00. Za nami na naszej antenie Take That, grupa Video, a przed chwilą pojawił się Somber. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj piątek, 25 września, 268 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aurelia, Kamil, ale także Franciszek. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Nietypowe święta mamy dwa. Z jednej strony Światowy Dzień Farmaceuty i od razu z tyłu głowy mam formułkę, która musi pojawiać się w różnych reklamach leków. I mamy także Dzień Budowlańca. Pozdrawiamy wszystkich budowlańców. Jeżeli na przykład słuchacie Radio Emaus na budowie, pozdrawiamy Was bardzo gorąco i serdecznie. Oczywiście wszystkich pozdrawiamy, ale ponieważ macie dzisiaj święto, no to takie dedykowane specjalnie dla Was pozdrowienia. Przysłowie na dziś mamy jedno. Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, to zdanie pochodzi od Karola Jerzykowskiego. Nawet człowiek samotny nie mógłby się czuć samotnym bez tła, które tworzą inni ludzie. Takie zdanie na piątek 25 września, a my gramy dalej, tym razem pogramy po polsku. Lady Punk i Tacy Sami.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 16. Ja cały czas to mówię, wiecie, albo często to mówię. Bardzo mi się podoba to, że te dżingle mnie zaskakują. Ja często je słyszę po raz pierwszy, na przykład ten, który pojawił się przed chwilą. No powiem szczerze, bardzo pasuje do Radia Emaus, gdyż pasuje, powiedzmy sobie prywatnie, do rzeczy, które sam lubię. No ale nie o mnie teraz mowa, a o tym, co było na naszej antenie. Poza nami Lady Pangi, Tacy Sami, a także Roxette i The Look. No i my tak patrzymy, co na naszej antenie za moment się pojawi i już widzę, godzina 16, najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, a teraz cały czas gramy zagranicznie, tym razem na naszej antenie Teddy Swims.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru.

0: bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Sprawa śmierci Ewy Tylman wraca na wokandę. Kolejka Maltanka kończy sezon. W Osowie odbyły się obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Sprawa śmierci Ewy Tylman po raz czwarty wraca na wokandę. Sąd Najwyższy oddalił skargę obrońców Adama Z. na decyzję sądu apelacyjnego, który w marcu uchylił wyrok uniewinniający mężczyznę. Sprawę zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Sędziowie uznali, że obrona potraktowała skargę jako niedozwoloną, cytuję, superapelację, co wykracza poza kompetencje Sądu Najwyższego. To oznacza, że po ponad 10 latach od zaginienia kobiety proces znów ruszy od nowa przed poznańskim sądem okręgowym. Adam Z. był tam wcześniej 3-krotnie uniewinniany. Tym razem sąd nie będzie już jednak badał zarzutu zabójstwa. Proces ma się skupić wyłącznie na ustaleniu, czy oskarżony dopuścił się przestępstwa, nieudzielenie pomocy. Kluczowym dowodem mają być jego pierwsze wyjaśnienia złożone tuż po zatrzymaniu, które sąd apelacyjny ostatecznie uznał za w pełni wiarygodne i dopuszczalne w sprawie. Przypomnijmy, Ewa Tylman zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. Adam Z. jako ostatni towarzyszył kobiecie. Jej ciało odnaleziono niecały rok później w Warcie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Kolejka Maltanka kończy sezon. Ostatnia okazja na przejażdżkę będzie w najbliższą niedzielę. Do skorzystania z atrakcji zachęca rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Agnieszka Smogulecka.
3: Sama podróż kolejką jest niebywałą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych. Do końca tygodnia Maltanka jest czynna codziennie. W dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w sobotę i niedzielę tradycyjnie co 30 minut.
1: Kolejka parkowa Maltanka funkcjonuje od 1972 roku i od początku służy wyłącznie pasażerskim przewozom turystycznym.
0: Jest Wielkopolski.
1: W Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze odbyły się dziś wielkopolskie obchody Światowego Dnia Turystyki. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów był szlak pracy organicznej, a atrakcjami wycieczki tematyczne po Pałacu w Winnej Górze, Szlaku Pracy Organicznej, Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Pałacu w Rogalinie. Organizatorem wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Defilada pododdziałów oraz widowiskowy przelot motoparalotniarzy. W Ossowie odbyły się państwowe obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości podsumowano rozwój najmłodszego rodzaju sił zbrojnych oraz wręczono odznaczenia państwowe i resortowe. Dowódca terytorialsów generał dywizji Krzysztof Stańczyk podkreślił konieczność stałej modernizacji i wyprzedzania ruchów przeciwnika.
4: Współczesne pole walki zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego właśnie otrzymujemy najnowocześniejszy sprzęt. Zmieniamy dawne struktury i tworzymy nowe jednostki. Jako żołnierze musimy być gotowi na zmieniającą się sytuację i nie mamy innego wyjścia, jak tylko wyprzedzać naszych wrogów, wprowadzając innowacyjne zmiany budujące naszą siłę.
1: Z kolei wiceminister obrony narodowej Stanisław Ziątek podziękował generałowi Stańczykowi za jego osobiste zaangażowanie i pracę na rzecz wojska.
5: To dzięki pana zaangażowaniu, dzięki pana doświadczeniu, ale także umiejętności budowania atmosfery wokół Wojsk Obrony Terytorialnej. Dzięki pana determinacji, żeby to była ta grupa wojsk, która może być sprawna, skuteczna w działaniu. Terytorialsi są gotowi zawsze służyć Rzeczypospolitej.
1: Uroczysty apel w miejscu Bitwy Warszawskiej z 1920 roku zgromadził przedstawicieli władz państwowych, dowództwo wojskowe oraz żołnierzy formacji.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 14 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 16, kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Wszelkie dobre pragnienia są wołaniem naszej duszy o Boga, zrodzonym z Jego miłości do nas.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: 19 minut po godzinie 16. Za nami mini audycja Myśli Świętych, za nami także Zalia, Tylko Kochaj Mnie, ten utwór za nami już na naszej antenie, a przed nami kultura, bo o godzinie 16.30 pojawi się serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolskiej, a myślę, że tak na przełamanie tej szarówki, jaką mamy dzisiaj za oknem, dobrze by było wybrać się na coś kulturalnego, żeby troszeczkę innych barw wprowadzić do naszego, do piątku po prostu, no bo mimo wszystko niby weekend, a jednak jakoś tak to wejście w weekend takie smutnawe, ale mam nadzieję, że serwis kulturalny wcale nie będzie obfitował w smutne wydarzenia, tylko że po prostu się wybierzecie. 16.30 serwis kulturalny, a teraz na naszej antenie Robert Jansson i Kuba Badach. Małe szczęścia!

0: Dobral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
4: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: 16.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na serwis kulturalny. Zapraszam Was na parę wydarzeń, które odbędą się dzisiaj w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spektaklu dla dzieci Dawne Zabawki Ludowe w Polsce. Start spektaklu godzina 18. Miejsce to Osiedlowy Dom Kultury pod Lipami. W trakcie spektaklu dzieciom zostaną przybliżone dawne zabawki, melodie, instrumenty muzyczne. Zostaną zaprezentowane w interesujący i zabawny sposób ręcznie wykonane drewniane zabawki, które zostały wyrzeźbione przez Piotra Rogalińskiego według dawnych wzorów. Sięgając do polskiego dziedzictwa kulturowego, spektakl postara się pokazać piękno i wartość twórczości ludowej dawnej Polski. Dawne zabawki ludowe w Polsce, spektakl dla dzieci dziś o 18 w Osiedlowym Domu Kultury pod Lipami. Teraz czas na nieco inne wydarzenie. 530 koncert poznański przed Wieniawskim. Start koncertu godzina 19. Miejsce to aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Wystąpią Zofia Anna Olesik na skrzypcach, a także Barbara Żołnierczyk również na skrzypcach, dyrygentem Piotr Wacławik, a również oprócz solowych, może inaczej, oprócz skrzypiec i dyrygenta wystąpi oczywiście Orkiestra Filharmonii Poznańskiej, a w programie dzieła Mendelssohna, Wieniawskiego, Van Beethovena, a także Dworzaka. To wszystko w ramach 530 koncertu poznańskiego przed Wieniawskim. Start wydarzenia godzina 19. Miejsce to aula Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. No i na koniec spektakl. Jest to spektakl gościnny, W tym domu był pokój. Start wydarzenia godzina 20. Miejsce to sala pod zegarem w Centrum Kultury Zamek. Jest to opowieść o relacji matki i syna w cieniu wojny. Inspiracją stały się losy cesarzowej Augusty Wiktorii, żony cesarza Wilhelma II oraz ich syna Joachima, który po abdykacji ojca i nieudanym puczu Kappa odebrał sobie życie. To historia o męskości, która nie mieści się w wojennych uniformach. Jest to historia o emocjach, które nie znają epoki ani granic. Spektakl gościnny, W tym domu był pokój, o godzinie 20 rozpoczyna się to wydarzenie, a miejsce to sala pod zegarem w Centrum Kultury Zamek. No i to wszystko w serwisach kulturalnych na ten tydzień. Kolejny już poniedziałek, 11.30 i 16.30.
4: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 17. Za nami ostatni w tym tygodniu serwis kulturalny, a muzycznie pojawiła się grupa The Verve, później Carlos Santana, a przed chwilą zaśpiewała Krystyna Prońko. Więc z jednej strony dwa razy lata 90., no ale również polska klasyka jeszcze z lat 80. No ale my możemy sobie rozmawiać o poprzednich dekadach, ale jest ważne również to, co obecnie się dzieje. No obecnie dzieje się dużo. Te informacje przekażę o godzinie 17 nam Lilia Łada, także koniecznie zostańcie z nami, żeby być na bieżąco. A teraz, no, coś o wiele nowszego niż te propozycje muzyczne, które zaprezentowaliśmy na naszej antenie. Mrozu, który zresztą tydzień temu wydał piękną płytę. Akurat z tej płyty nie zagramy obecnie nic, ale coś będzie, może inaczej, zagramy coś od tego artysty z nieco wcześniejszego materiału Mrozu i Aura. No to gramy!

Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dzień z historią na Placu Kolegiackim, Dni Pustyni w parafii świętego Jana Kantego. Uroczystości 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu. W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: Na Placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Cisza, zatrzymanie i czas tylko dla Boga. Tę formę spędzania wolnego czasu proponuje parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu w ramach Dni Pustyni. Dla osób, które przychodzą do nas pierwszy raz, jest to niezwykłe doświadczenie, mówi wikariusz parafii ksiądz Filip Kodur.
3: Poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze. Doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia.
1: Najbliższe Dni Pustyni odbędą się w sobotę. Zalecenia dla uczestników oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej parafii.
0: Z Poznania.
1: W Poznaniu odbyły się uroczystości w związku z 87. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie są one obchodzone przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tradycją jest, że każdego roku patronuje im postać związana z Wielkopolską. W tym roku był to podpułkownik Franciszek Rataj, zasłużony oficer Wojska Polskiego. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej i III Powstaniu Śląskim. W Powstaniu Warszawskim był bliskim współpracownikiem generała Stefana Grota Roweckiego. Organizatorem obchodów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
0: Informacje z kraju.
1: Ostre spięcie wśród posłów prawicy w sprawie poprawek zgłaszanych do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek do projektu w tej sprawie poseł PiSu Michał Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Poseł zaprzeczył, napisał, że poprawki przygotował poseł Janusz Kowalski. Michale, jesteś bezczelny, napisał w odpowiedzi Janusz Kowalski w mediach społecznościowych. Awanturę skomentował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
4: Michał Moskal, znany z tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem w słonecznej Hiszpanii. Janusz Kowalski, znany z tego, że wielokrotnie występował w Sejmie na rzecz interesów biznesów kryptowalutowych. No awantura o to, kto bardziej wspierał biznesy kryptowalutowe. I to nas różni z Prawem i Sprawiedliwością, że my biznesów kryptowalutowych nie wspieramy. My chcemy chronić inwestorów i dlatego jako rząd konsekwentnie przygotowujemy przepisy dotyczące nadzoru nad rynkiem kryptowalut.
1: Jak poinformował poseł Moskal w mediach społecznościowych, podjął decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 17 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada. Jesteśmy z wami w tym składzie do godziny 19. Dzień dobry.

0: Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Pan Jezus także i mi zadaje pytanie: kim jestem dla Ciebie? Poznawać Pana Boga mogę poprzez budowanie i dbanie o osobistą relację z Jezusem. To moja odpowiedzialność. Nie zrobi tego za mnie ani papież, ani ksiądz proboszcz, ani pobożna koleżanka. Nie zrekompensuje tego też pokaźny datek na kościół. To ja mam pójść na mszę świętą, pomodlić się, poczytać Pismo Święte, wyspowiadać się, podzielić się wiarą. Za kogo uważam Jezusa?
0: Radio Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie 17:00 za nami na naszej antenie mini audycja W drodze do Emaus, a także duet Lambert i Trips. Dzięki, że jesteś. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi porannymi gośćmi od poniedziałku do piątku o godzinie 8:30. Polecam Wam na przykład dzisiejszą rozmowę. Dzisiaj rozmawialiśmy z prezeską Fundacji Africa Help Anną Walkowiak na temat Afrykan w Poznaniu. Jak wygląda codzienny życie w Poznaniu osób pochodzących z Afryki, jakie są ich doświadczenia związane z zamieszkaniem w Polsce, jak łączą różne kultury w życiu prywatnym, zawodowym i społecznym, co lubią w stolicy Wielkopolski, ale także z jakimi wyzwaniami się spotykają, jak budują relacje i poczucie przynależności, a także jak różnorodność wpływa na miasto i jego mieszkańców. O tym porozmawialiśmy z prezeską Fundacji Africa Help Anną Walkowiak. Ta 10-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl, zakładka Gość Dnia. Zapraszam Was do wysłuchania tego programu, ale również zapraszam do wysłuchania kolejnego utworu z naszej playlisty. Tym razem lata 90. grupa The Cranberries, Linger.

0: Emaus.
1: Reklama. Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
2: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia jeden minut zostało do godziny 18:00. Za nami na naszej antenie Madonna, a także YouTube, a ja przypominam, że możecie się z nami kontaktować. A możecie się z nami kontaktować przez nasz numer kontaktowy 601 077 033, a także przez nasze media społecznościowe. Tam również jesteśmy dla Was, także zapraszamy Was bardzo gorąco do tego. Jeżeli macie jakieś informacje na temat, jeżeli macie w ogóle informacje drogowe, albo w ogóle chcielibyście się czymś z nami podzielić, znacie już numer, wiecie też, gdzie nas szukać w social mediach, także zapraszamy Was do tego bardzo gorąco. A my gramy dalej, tym razem na naszej antenie Sheryl Crow.
2: Disco. It ain't no country club either.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 11 minut zostało do godziny 18. Za nami na naszej antenie Sheryl Crow, a także Rihanna i Jay-Z. To muzycznie mogliście usłyszeć przed chwilą na antenie Radia Emaus. A przed nami punktualnie o godzinie 18 podsumowanie dnia. To podsumowanie przedstawi Lilia Łada. W sumie tak sobie myślę, że skoro mamy w piątek podsumowanie dnia, to jest w sumie jak podsumowanie tygodnia. Także zapraszam Was bardzo gorąco. 18 punktualnie Lilia Łada, zapraszam, a ja zapraszam w Lili imieniu. Gramy dalej, tym razem Abba i Super Trooper.

0: podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Sprawa śmierci Ewy Tylman po raz czwarty wraca na wokandę. Sąd Najwyższy oddalił skargę obrońców Adama Z. na decyzję sądu apelacyjnego.

0: który w marcu uchylił wyrok uniewinniający mężczyznę. Sprawę zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
1: Sędziowie uznali, że obrona potraktowała skargę jako niedozwoloną, cytuję, superapelację, co wykracza poza kompetencje Sądu Najwyższego. To oznacza, że po ponad 10 latach od zaginienia kobiety proces znów ruszy od nowa przed poznańskim sądem okręgowym. Adam Z. był tam wcześniej 3-krotnie uniewinniany. Tym razem sąd nie będzie już jednak badał zarzutu zabójstwa. Proces ma się skupić wyłącznie na ustaleniu, czy oskarżony dopuścił się przestępstwa nieudzielenie pomocy. Kluczowym dowodem mają być jego pierwsze wyjaśnienia złożone tuż po zatrzymaniu, które sąd apelacyjny ostatecznie uznał za w pełni wiarygodne i dopuszczalne w sprawie. Przypomnijmy, Ewa Tylman zaginęła w nocy z 22 na 23 listopada 2015 roku. Adam Z. jako ostatni towarzyszył kobiecie. Jej ciało odnaleziono niecały rok później w Warcie. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
0: Jubileuszowa edycja poznańskiego maratonu coraz bliżej. Już w niedzielę 4 października biegacze opanują stolicę Wielkopolski. Po raz kolejny na maratończyków czekają nowości. Trasa będzie biegła przez Stary Rynek, mówi dyrektor Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz Miadziałko.
2: W końcu możemy wrócić na Stary Rynek po tym pięknym remoncie. Płaska trasa, która zawodnikom będzie bardzo sprzyjać. Po 18 latach wracamy. Połączymy to z naszym pięknym jubileuszem 25. edycji naszego maratonu. No ale to będzie gdzieś w tej pierwszej części biegu. Zaczynamy standardowo na terenie MTP. Zawodnicy biegną przy parku Cytadela. Potem przebiegną właśnie na Starym Rynku się pojawią. Przebiegną przy Malcie, Rataje. I druga część, która jest bardzo mocno związana z naszym półmaratonem.
0: Mowa o ulicy Hetmańskiej i Arciszewskiego. Maratończycy przebiegną również przez murawę Enea Stadionu. Upamiętniony na rewersie medalu zostanie także poznański czerwiec, dodaje Łukasz Miadziołko.
2: Piękna rocznica, po raz drugi honorujemy czerwiec 56, w tym roku 70. rocznica tych wydarzeń czerwcowych w Poznaniu. Pamiętamy o tym, symbol tych wydarzeń i dla zawodników do grawerowania imię, nazwisko zawodnika oraz czas, który uzyskają.
0: Start biegaczy z Międzynarodowych Targów Poznańskich nastąpi o godzinie 9. Cała impreza powinna się zakończyć około godziny 16.
3: Kulturalne.
0: W weekend na rynku Łazarskim odbędzie się wielki finał Łazarskiego Lata. O atrakcjach przygotowanych dla mieszkańców opowiada przewodniczący Rady Osiedla Święty Łazarz Amadeusz Smirnow.
4: Na mieszkańców czeka sporo atrakcji, w tym m.in. występy teatralne, taniec oraz wielki finał, spektakl pod tytułem Aqua Sapiens. Te atrakcje skierowane są do szerokiego grona odbiorców, są atrakcje skierowane do dzieci, są atrakcje skierowane do dorosłych, są różnego rodzaju warsztaty, mini golf, szachy czy kolorowanki. Łazarskie Lato już na stałe wpisało się w życie Łazarza.
0: Wstęp na wszystkie przygotowane wydarzenia jest bezpłatny. Szczegółowy harmonogram weekendowych atrakcji dostępny jest w mediach społecznościowych Rady Osiedla.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
0: Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza będzie miał nowe archiwum na Morasku. Umowa z wykonawcą została już podpisana. Budynek będzie podzielony na 3 strefy odpowiadające różnym funkcjom obiektu, mówi kanclerz UAM dr Marcin Wysocki.
5: Bardzo cieszymy się z rozpoczęcia tej inwestycji, która ma kluczowe znaczenie dla ochrony dziedzictwa Uniwersytetu. Nowy obiekt pozwoli zgromadzić rozproszone zbiory w jednym miejscu, dzisiaj są one w wielu lokalizacjach na terenie miasta Poznania, oraz zapewni im właściwe warunki przechowywania zgodne z najwyższymi standardami archiwalnymi. Ta inwestycja, która zabezpieczy bezcenne materiały dla przyszłych pokoleń oraz wzmocni rolę Archiwum UAM jako strażnika pamięci instytucjonalnej naszego Uniwersytetu.
0: Powierzchnia archiwum będzie wynosić około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację projektu wykonawca ma 18 miesięcy.
3: Z Poznania.
0: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza 26 września na kolejny spacer przyrodniczy. Tym razem uczestnicy będą oglądać faunę i florę w rejonie strumienia Junikowskiego. Chętnych oprowadzać będzie Artur Golis, pracownik Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Spacer rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa około 4,5 godziny. Zbiórka na parkingu naprzeciwko wejścia na cmentarz Junikowski w okolicy przystanku tramwajowego Cmentarna.
3: Informacje z Wielkopolski.
0: W Poznaniu odbyły się uroczystości w związku z 87. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie są one obchodzone przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tradycją jest też, że każdego roku patronuje im postać związana z Wielkopolską. Bohaterem tegorocznych uroczystości był podpułkownik Franciszek Rataj, zasłużony oficer Wojska Polskiego. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej i III Powstaniu Śląskim. W Powstaniu Warszawskim był bliskim współpracownikiem generała Stefana Grota Roweckiego. Organizatorem obchodów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Zarząd Okręgu Wielkopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
3: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.

0: Słuchajcie! Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Pochmurno w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę z kierunku zachodniego, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany, a dzień zakończy się o godzinie 18.45.
5: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 8 minut po godzinie 18 kłania się popołudniówka w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Lilia Łada, jesteśmy z wami do godziny 19. Dzień dobry.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
3: Witam Państwa serdecznie. Pan Jan pyta, jak powinno się mówić, login czy login? Gdyby to było jedno słowo od początku, to pokusa mówienia login byłaby znaczniejsza. Ale to przecież jest login. To było kiedyś polecenie właśnie zalogowania się, wejścia do systemu. Tam mamy to log, które jest rozkaźnikiem, i in, czyli w, do systemu. I w takiej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z dwoma wyrazami, to, że ten drugi jest rodzajem przyimka, to przecież nie przeszkadza, sprawia, że tu wątpliwości nie powinno być i mówimy najczęściej właśnie login. I chyba tak mówimy dobrze. To z wyrażenia z przyimkiem stało się rzeczownikiem normalnym, zaczęło oznaczać identyfikator, hasło użytkownika. Z nazwy czynności zrobiła się nazwa rzeczownikowa. Z polecenia określenie identyfikatora, czegoś trochę podobnego do niku może. No i to login jest jedynym poprawnym, a więc jeśli się stało rzeczownikiem, mamy login. Ta forma nie jest zupełnie oryginalna. W polszczyźnie mieliśmy jogina kiedyś. Jogin, login, to ma zatem swoje oparcie w jakichś innych jeszcze wyrazach i login nie powinien tutaj występować.
2: Słowo o słowie.
3: Pozdrawiam serdecznie.
2: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
1: Radio Emaus. Dobre radio.

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
1: Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 18:00 za nami na naszej antenie mini audycja Słowo o Słowie, za nami także lata 90. Savage Garden i Truly Madly Deeply. Zapraszam Was na dwa programy, które będą dzisiaj w naszej ramówce, bo już o godzinie 21:10 kolejny odcinek audycji Pomost. Dzisiejszym tematem programu, szóstego programu na naszej antenie, będzie: czy katolik może wierzyć w dinozaury? Zapraszam Was do wysłuchania audycji Pomost, ona startuje już o godzinie 21:10. Zapraszam Was już na wieczorną odsłonę naszej ramówki, ale nie musicie tyle czekać, żeby wysłuchać najbliższego odcinka innego programu, sztandarowego już programu w naszej ramówce, bo już o godzinie 18:30 audycja Hardowo na Sportowo. Zapraszam Was na ten program. Zapraszam w imieniu autora tej audycji, czyli Michała Bondyry. Zostańcie z nami, 18:30 Hardowo na Sportowo, a teraz pogramy zespół Coldplay, Trouble.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Hartowo na sportowo. Zapraszam Michał Bondyra.
1: Dzień dobry, z tej strony Michał Bondyra, a to jest Hartowo na sportowo. Za nami start sezonu Ligi Centralnej piłkarzy ręcznych. Szczypiorniści Enea WKS Grunwaldu Poznań zaliczyli niestety drobny falstart. Przegrali bowiem w Białej Podlaskiej z AZS AWF 33-35. Jakub Pochopień, prezes klubu, mówi, że ten sezon będzie bardzo trudny, ale chce, by zespół celował w czwarte miejsce. A w co będzie celował Dawid Krzywicki, który jest dziś moim gościem? Zapraszam Was na rozmowę. Cześć Dawid.
2: Witam.
1: Cieszę się, że jesteś ze mną. Powiedz, zacznijmy od tego meczu w Białej Podlaskiej. Jeszcze 6 minut przed końcem prowadziliście 30-29. Przegraliście i przegraliście z zespołem, jak sobie zobaczyłem historycznie, z którym 4 poprzednie mecze wygraliście. Co się stało?
2: Dobre pytanie. No, początek meczu walczyliśmy równo ze sobą, no ale niestety w środku obrony nam nie współgrała obrona. Dużo błędów, wchodzili jak chcieli. No i dużo, pod koniec meczu też dużo mieliśmy kar, co prawda, popełnionych błędów z własnej winy. No i to zaważyło na końcowy rezultat.
1: No a trener Michał Tusz na obronę bardzo zwraca uwagę.
2: To prawda.
1: Mhm. Ty zdobyłeś 3 bramki. Jak na ciebie to niewiele, bo średnią miałeś z zeszłego sezonu ponad 4. Nie mogłeś się wstrzelić w tej hali, czy po prostu taki mecz?
2: Co prawda, no nie mogłem się strzelić. Nie był to mój najlepszy występ.
1: No nie była to nielba.
2: Nie, to nie była nielba.
1: Mhm. Ale generalnie po prostu taki dzień i tyle.
2: Taki dzień, ale jestem spokojny.
1: Jesteś spokojny na swoją formę? No dobrze, spójrzmy na wasz skład. Przemeblowany. Dawid Bujok do Szczecina odszedł, Filip Stachowiak do Sparty Oborniki. Karierę zakończył Adam Pacześny, zawiesił karierę Erik Ujen i Piotr Stanisławski, ale doszli z kolei Krystian Szostak z Mistrza Polski Orlenu Wisły Płock, Jakub Cużytek z Azotów Puławy, też z Superligi, Nikoda Marciszewski, Borys Gałkiewicz, Filip Rodzic i Kilan Moraski. Jak oceniasz te zmiany i czy jesteście dzisiaj mocniejszym zespołem?
2: No jedyny minus to jest brak prawego rozegrania, który dużo nam... Dawid Bujek dużo dawał nam. Więcej mogliśmy taktycznie rozwiązywać. Teraz tą prawą stronę dalej Mikołaj Płocki jest, ale musi łatać również praworęczny jakiś zawodnik. No i Mikołaj Skórka z lewą ręką, ale to jest nominalny skrzydłowy, więc tu ciężko. No do składu doszli doświadczeni dwóch zawodników. Niestety Krystian kontuzję ma teraz.
1: Nie, poważna sprawa, na długo go wykluczy?
2: Pół roku chyba, ojej. Ale dokładnie to nie wiem. No i przyszli młodzi. Nikodem jeszcze się nie ogrywał na seniorskich parkietach, aż tak. To jest jego pierwszy sezon. Gawałkiewicz to w SMS-ie już grał, graliśmy na niego. Więc uważam, że to dobre wzmocnienie. Wiadomo, że brak Adama w środku obrony to dużo nam... dużo zabiera, ale uważam, że będzie lepiej.
1: Będzie lepszy skład, no dobrze, a brak Adama w środku, a brak Adama w szatni też pewnie jest
2: odczuwalny.
1: Tak. Chciałem o tą szatni zapytać. Trochę ludzi doszło nowych. Jesteście już zgrani, czy dopiero to się gdzieś dogrywacie?
2: Atmosfera jest bardzo dobra, ale na boisku popełniliśmy w tym meczu, jak było widać, dużo błędów i to jeszcze nie jest nasz najwyższy poziom. Na to jeszcze potrzebujemy chyba czasu. No jest to dobre myśli w tym.
1: Jesteś do dobrej myśli. A powiedz, jak ocenisz wasze przygotowanie? 4 sparingi, ale bardzo mocne zespoły. Albo Liga Centralna, w tym 2 razy Sandra Spa Pogoń Szczecin. W tym też między innymi Superliga, więc Gwardia Opole. Te sparingi gdzieś w jakiś sposób przygotowywały was do tego sezonu, że on będzie trudniejszy, będzie bardziej wymagający niż ten poprzedni, czy to po prostu, czy to był jakiś zamysł, czy po prostu tak wyszło?
2: Tutaj pewnie tak wyszło, ale jak co roku Szczecin bardzo mocny, teraz głośno mówią, że chcą awans do Superligi. Gwardia Opole, no to superligowy zespół, który na dobrym poziomie cały czas jest. Więc uważam, że to na plus same takie sparingi z lepszymi.
1: Muszę cię zapytać też o to, o twoje osiągi. 111 bramek w zeszłym sezonie. Pamiętny mecz, szczególnie z Nielbą, 12 bramek. Powiedz, w co ty celujesz w tym roku? Masz jakiś taki sobie, sam sobie wyznaczyłeś próg bramek, który chciałbyś zdobyć?
2: Nie wyznaczyłem sobie. Najważniejsze dla mnie są, żebyśmy wygrywali i z tego będę się cieszył.
1: Okej. A to o to 12 bramek z Nielbą zapytam. Miałeś mecz gdzieś, w którym strzeliłeś więcej goli?
2: Nie pamiętam, ale na seniorskim to był chyba mój najlepszy występ.
1: Powiedz, możesz obiecać, że takie się zdarzą w tym sezonie?
2: Chciałbym, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, jesteś optymistą. Pochodzisz z Głogowa. Śledzisz wciąż to, jak gra Chrobry, bo w zeszłym sezonie piąte miejsce wysoko. Teraz też fajnie zaczęli.
2: Teraz zaczęli. Wczoraj chyba mieli mecz derbowy z Wrocławiem.
1: Wygrany,
2: tak jest.
1: I co, śledzisz te wyniki?
2: Śledzę chłopaków.
1: A masz jeszcze jakieś w zespole ludzi, z których się znasz, a którzy grają teraz w Superlidze?
2: Znam się, ale to nie są takie kontakty przyjacielskie.
1: Tylko ty, ale na SMS-a, że napiszesz, że pogratulujesz, czy też?
2: Czasem się pojawia.
1: Czasem się zdarza. A zastanawiałeś się, żeby kiedyś wrócić do tego Głogowa, do Chrobrego?
2: Na razie nie.
1: Na razie
2: tu jest dobrze.
1: No dobrze, wróćmy do Grunwaldu. Jak na wyniki wasze w tym sezonie, szczególnie na początku, może wpłynąć to, że hala na Newtona jest w remoncie i że musicie grać poza i wciąż w delegacji?
2: No to bardzo ciężko jest dla nas. Pierwszy mecz, który mieliśmy z Białą, mogliśmy u siebie zagrać przed własną publicznością. To by dodało nam skrzydła. No, niestety... No nie będziemy się usprawiedliwiać tym też, ale no, trudno jest, jak jeździmy na treningi w różnych halach, nie w jednej swojej, to ciężko jest.
1: No właśnie, wspomniałeś o treningach, nie ma z siłą rzeczy na Newtona. Gdzie wy trenujecie na co dzień, jak to wygląda?
2: No wszędzie, Citizen, Fiałka, Myślino, Kleszczewo, tak jeździmy sobie.
1: Czy to dla piłkarza ręcznego, w jakiej hali trenuje i że to nie jest wciąż ta sama hala, ma potem przełożenie na grę? Ma jakieś znaczenie?
2: Na grę nie, ale na pewno to jest uciążliwe dla nas, że musimy jeździć gdzieś, gdzie nie znamy aż tak tego parkietu dobrze.
1: No dobrze. Powiedz jeszcze, kto zaproponował ci prowadzenie social mediów wojskowych i dlaczego się tym zająłeś, powiedz?
2: Sam się zgłosiłem. Wtedy jeszcze Mateusz Liska był w Grunwaldzie. I z nim zaczęliśmy ten... No tak, po prostu chcieliśmy spróbować czegoś nowego. No i tak wyszło, że dalej prowadzę to.
1: Dalej to prowadzisz. A jak na przykład są takie mecze jak twój z Nielbą, to ty opisujesz sam siebie?
2: Powiem tak, jest ciężko samego siebie tak opisywać. Chłopacy się śmieją czasami, że wrzucam. No to wtedy proszę dziewczynę, żeby ona napisała.
1: Bo ona robi to z tobą, tak?
2: Tak jest.
1: A właśnie, a propos dziewczyny, chcę cię zapytać, takie kobiece spojrzenie na męskiego szczypiorniaka pomaga w social mediach, czy przeszkadza?
2: No mi trochę przeszkadza, ale ale jest dobrze na razie, no.
1: Ale kibice czy followersi nie mają z tym problemu?
2: Nie, chyba nie.
1: No dobrze, powiedz, czego życzyć teraz przed następnym meczem?
2: No wiadomo, zwycięstwa teraz na wyjeździe, no i brak kontuzji.
1: Czy to czwarte miejsce będzie do zrobienia dla was? To, co w to celujecie, ale to, co powiedział prezes na początku?
2: Jak zdrowie nam dopisze, uważam, że to jest do osiągnięcia.
1: powiedział na antenie Radia Emaus mój gość Dawid Krzywicki. Dzięki serdeczne za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Jak już powiedziałem, moim Państwa gościem był dziś Dawid Krzywicki, najlepszy strzelec zeszłego sezonu Enea WKS Grunwaldu Poznań. Ja też się żegnam, ale do usłyszenia oczywiście w piątek do 18.30. Kłania się, z tej strony Michał Bondyra.
0: Hartowo na sportowo. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Mnie.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
2: 11 minut zostało do godziny 19. Za nami na naszej antenie audycja Hartowo na Sportowo. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Michała Bondyry. Za nami także Oskar Cym z Bezkońca, Wiktor Waligura i Dreiskal 4 pory roku, a także przed chwilą pojawiła się Sarsa. Czy będziemy się pamiętać? Mam nadzieję, że wy pamiętacie przede wszystkim o tym, żeby słuchać Radia Emaus, a ja na pewno będę pamiętać o tym, że słyszymy się w poniedziałek. No już o godzinie 6 rano, więc ja powoli chyba będę kładł się spać, a tak poważnie życzę wam miłego weekendu, spędźcie go jak chcecie. Życzę wam dużo odpoczynku, żebyście wraz z nowym tygodniem ruszyli pełni sił gdziekolwiek, czy to do pracy, na uczelnię, gdziekolwiek będziecie. Na koniec Bon Jovi, It's My Life. Miejcie piękny weekend. Dzięki wielkie, Kuba Antkowiak, jak się odmeldowuje. Lili Ładzie również dziękuję za informacje Radia Emaus, a także za podsumowanie. No to co? Trzymajcie się. Na razie.

Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.

0: aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Dzień z historią na Placu Kolegiackim, Dni Pustyni w parafii świętego Jana Kantego. Uroczystości 87. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego w Poznaniu. W sobotę poznaniacy spędzą dzień z historią na Kolegiackim. To wydarzenie organizowane w ramach 34. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Szczegóły programu zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
2: Na Placu Kolegiackim staną stanowiska instytucji, które pozwolą mieszkańcom cofnąć się w czasie. Od godziny 13 do 17 Wydział Archeologii UAM wystawi zabytki odkryte podczas badań archeologicznych. Niektórych eksponatów będzie można nawet dotknąć. Chętni spróbują także swoich

0: sił przy tradycyjnym kole garncarskim, poznają podstawy tkactwa, a także wykonają własnoręcznie szyty zeszyt. Z kolei Teatr Mozaika zaprasza na namiot muzyki i opowieści, czyli spotkanie pełne sztuki, historii i wspólnej zabawy dla rodzin z dziećmi. Wieczorem o 20:00 fasada Urzędu Miasta zabłyśnie wyjątkowymi kolorami i zostanie na niej wyświetlony wideomapping pod hasłem Światło nieistniejącej kolegiaty. Dzięki połączeniu światła, animacji i muzyki na plac powróci bryła dawnej świątyni z XIII wieku. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
1: Cisza, zatrzymanie i czas tylko dla Boga. Tę formę spędzania wolnego czasu proponuje parafia pod wezwaniem świętego Jana Kantego w Poznaniu w ramach Dni Pustyni. Dla osób, które przychodzą do nas pierwszy raz, jest to niezwykłe doświadczenie, mówi wikariusz parafii ksiądz Filip Kodur.
2: Poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze. Doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia.
1: Najbliższe Dni Pustyni odbędą się w sobotę. Zalecenia dla uczestników oraz zapisy znajdują się na stronie internetowej parafii.
3: Jest Poznania.
1: W Poznaniu odbyły się uroczystości w związku z 87. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie są one obchodzone przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tradycją jest, że każdego roku patronuje im postać związana z Wielkopolską. W tym roku był to podpułkownik Franciszek Rataj, zasłużony oficer Wojska Polskiego. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej i trzecim Powstaniu Śląskim. W Powstaniu Warszawskim był bliskim współpracownikiem generała Stefana Grota-Roweckiego. Organizatorem obchodów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Zarząd Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
3: Informacje z kraju.
1: Ostre spięcie wśród posłów prawicy w sprawie poprawek zgłaszanych do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Onet napisał, że przed złożeniem poprawek do projektu w tej sprawie poseł PiSu Michał Moskal miał konsultować ich zapisy z szefem giełdy Zonda Krypto, Przemysławem Kralem. Poseł zaprzeczył, napisał, że poprawki przygotował poseł Janusz Kowalski. Michale, jesteś bezczelny, napisał w odpowiedzi Janusz Kowalski w mediach społecznościowych. Awanturę skomentował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
4: Michał Moskal, znany z tego, że spotykał się z Przemysławem Kralem w słonecznej Hiszpanii. Janusz Kowalski, znany z tego, że wielokrotnie występował w Sejmie na rzecz interesów biznesów kryptowalutowych. No awantura o to, kto bardziej wspierał biznesy kryptowalutowe. I to nas różni z Prawem i Sprawiedliwością, że my biznesów kryptowalutowych nie wspieramy. My chcemy chronić inwestorów i dlatego jako rząd konsekwentnie przygotowujemy przepisy dotyczące nadzoru nad rynkiem kryptowalut.
1: Jak poinformował poseł Moskal w mediach społecznościowych, podjął decyzję o zawieszeniu swojego członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
3: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: dobra muzyka w Radiu Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział: za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie. Zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie.
2: Żyjemy i myślimy we wspólnocie. Nasze poglądy kształtują się w rozmowach i słuchaniu innych. Nikt nie jest całkowicie niezależny od swojego otoczenia i naturalnie szukamy ludzi, którzy myślą podobnie. Nie oznacza to jednak, że zawsze trzeba iść za większością. Boga poznajemy we wspólnocie, ale każdy osobiście odpowiada za swoje sumienie. Piotr myśli odważnie i samodzielnie. I właśnie ta śmiałość uczyniła go oparciem dla innych. Pomyśl, czy potrafię szukać prawdy i podejmować decyzje zgodnie z sumieniem, także wtedy, gdy inni myślą inaczej?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Co wydarzyło się na świecie, w Polsce, w Poznaniu i w Wielkopolsce w ostatnich 7 dniach? Czym żyły media? O tym mówimy w audycji Suma Tygodnia. Najważniejsze tematy, rozmowy i relacje z pierwszej ręki. Słuchaj w każdy piątek po godzinie 20.
7: Autopromocja. Reklama.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
12: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
13: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Zwracając się do polityków i dyplomatów, apelował też o wolność sumienia i ochronę ludzkiego życia. Dorota Abdel-Mulawiec, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją 4-dniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
14: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
13: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatny

0: kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie. W swoje wystąpienie papież wplótł refleksję nad hasłem swojej podróży, ale też nad francuską dewizą wolność, równość, braterstwo.
1: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego społeczeństwa.
0: W pierwszym wystąpieniu papież nawiązał też do aktualnych wyzwań francuskiego społeczeństwa, zwłaszcza tych, które podważają uniwersalne chrześcijańskie wartości. Mówił m.in. o dobrze pojętej laickości, która nie narzucając przekonań, gwarantuje wolność sumienia.
1: Pragnę przypomnieć, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa.
0: Dziś po południu papież uda się do siedziby UNESCO, a następnie będzie przewodniczył nieszporom w katedrze Notre Dame. Z kolei wieczorem spotka się z młodzieżą na stadionie Stade de France.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Wiesz co, może nowości tu nie znajdziesz, ale uwierz mi, że i tak poznasz coś nowego. W sobotnie popołudnie posłuchaj dźwięków od lat 50. do 90. Ze starej płyty startuje w każdą sobotę o 17.10.
0: Autopromocja. Radio Emaus.

0: Suma tygodnia. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Piątek, godzina 20:10. Tradycyjnie zapraszam Was na sumę tygodnia. Sprzed mikrofonu kłania się Ania Hajduczek i dziś, tak jak co tydzień, porozmawiamy sobie o tym, co działo się w świecie, w kraju, w Poznaniu i w okolicach. Jak zawsze sporo ważnych informacji, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Nie przedłużajmy, zaczynajmy.
0: Suma tygodnia.
1: I na początku, tak jak zawsze, informacje ze świata, a w informacjach ze świata przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie przez ten tydzień trwało Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oficjalnie rozpoczęło się ono we wtorek przemówieniem sekretarza generalnego ONZ Antoniego Guterresa, w którym zaznaczył on, że świat zmienia się w szybki sposób, a pogłębiające się kryzysy mają związek z przekształceniem się charakteru władzy na świecie. Ważnym elementem tej 81. sesji Zgromadzenia była oczywiście debata w sprawie Ukrainy. Nasz kraj reprezentował tam minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który punktował kłamstwa swojego odpowiednika w Rosji. Odniósł się on również do rosyjskich prowokacji wobec Polski i krajów NATO, zwracając uwagę, iż agresja Rosji została powstrzymana przez Ukrainę, która ma znacznie słabszą gospodarkę. Ciekawym wydarzeniem było także przemówienie prezydenta Iranu, który obecnie prowadzi wojnę ze Stanami Zjednoczonymi. Skarżył się, że choć jego kraj nie zaatakował nikogo od 200 lat, teraz oskarża się go o bycie źródłem niestabilności w regionie. Równolegle za kulisami trwały w tym czasie rozmowy między Irańczykami a Amerykanami, w których pośredniczy Katar. Oczywiście są to rozmowy w celu zaprzestania konfliktu i przede wszystkim obniżenia cen paliw. Po tym, jak Donald Trump ogłosił, że te prowadzone rozmowy są dobre, to właśnie cena ropy spadła do $98 za baryłkę. Prezydent USA nie wpuścił jednak do Nowego Jorku palestyńskiego dowódcę. No i z Donaldem Trumpem spotkał się oczywiście także nasz prezydent Karol Nawrocki. Do krótkiej wymiany zdań między dowódcami doszło podczas przyjęcia powitalnego organizowanego przez gospodarza Białego Domu. Podczas tego przyjęcia i wymiany zdań mieli oni rozmawiać oczywiście o kwestiach bezpieczeństwa i gospodarczych. Przechodząc już do informacji z kraju, nie sposób nie powiedzieć o tym, co wydarzyło się w środę, czyli po raz kolejny powiemy o działaniach rosyjskich. Tutaj rosyjski śmigłowiec naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i około godziny 11 wleciał w polską przestrzeń powietrzną na głębokość 300 metrów. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pułkownik Jacek Goryszewski, przekazał polskiemu radio zaraz po tym zdarzeniu, że maszyna szybko zmieniła kurs.
2: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Podrwano też myśliwce z Malborka.
1: Przypomnijmy, że system obrony powietrznej funkcjonuje 2-4 godziny na dobę. Obwód Królewiecki jest pod obserwacją, a w ostatnim czasie polskie myśliwce są podrywane tak naprawdę codziennie, na przykład we wspomnianą środę, czy wczoraj. W obu przypadkach ma to związek z atakami Rosjan na zachodnią część Ukrainy. Często zamykane są też wtedy lotniska w Lublinie i Rzeszowie. I jeszcze jedna informacja z kraju. W środę w nocy na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu pojawił się ogień. Paliły się elementy struktury tej stacji, ale ogień na szczęście szybko został ugaszony. Nikt nie ucierpiał. Nieoficjalnie władze już tego samego dnia twierdziły, że mogło być to celowe podpalenie. Na pewno wiadomo, że sprawa jest traktowana bardzo poważnie. Na razie poszczególni przedstawiciele rządu nie chcą przesądzać, kto mógł dopuścić do tego pożaru. Przypomnijmy, że ta stacja Starlinka to jedna w Polsce, druga jest na Litwie. To jest taka infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, Europy Środkowo-Wschodniej i jest to bardzo przydatne przykładowo na Ukrainie.
0: Suma tygodnia.
1: Poznaniu z kolei dalej dyskutowaliśmy o możliwości powstania stałej bazy wojsk USA właśnie w stolicy Wielkopolski. Tak dzisiaj dosyć dużo o bezpieczeństwie, ale to chyba taki temat, który w ostatnich tygodniach faktycznie rozgrzewa opinię publiczną. Wracając, w tym tygodniu poseł Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że z notatki analitycznej Biura Bezpieczeństwa Narodowego wynika, że to właśnie okolice naszego miasta są najlepszą lokalizacją niż rozważany także Wrocław. O takich zaletach Poznania do powstania bazy mówił także w tym tygodniu prezydent miasta Jacek Jeszkowiak. Posłuchajmy.
3: Jest kwestia lotniska nie tylko Ławicy, ale również lotniska w Powidzu czy lotniska Krzesiny. 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji. No to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzje, które są potem realizowane.
1: Jacek Jeszkowiak nie chciał zdradzić, w jakim dokładnie miejscu miałaby powstać taka baza, ale zaznaczył, że w okolicach Poznania jest dostępna nieruchomość spełniająca wymagania dotyczące powierzchni potrzebnej do otwarcia takiej bazy. Prezydent planuje też spotkać się z władzami niemieckiego Ramstein, gdzie funkcjonuje największa amerykańska baza lotnicza poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jacek Tarociński z Ośrodka Studiów Wschodnich analizował, gdzie taka baza w Polsce faktycznie mogłaby powstać. No i jego zdaniem strona amerykańska będzie patrzeć m.in. na sieć dróg i liczbę lotnisk.
4: Tutaj przede wszystkim Amerykanie podnosili kwestię braku zasięgu tych lokalizacji od rosyjskich systemów uderzeniowych Iskander wystrzeliwanych z Kaliningradu. To jest jeden z celi. Drugi, rzeczywiście dobre połączenie infrastrukturalne też z zachodem Niemiec przez autostrady i drogi kolejowe, ponieważ większość amerykańskiej logistyki znajduje się na zachód od Frankfurtu nad Medem.
1: Decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA mogą zapaść pod koniec tego roku. W tym tygodniu po raz kolejny rozmawialiśmy także o osiedlu maltańskim. Tym razem w związku z odbywającą się w poniedziałek Komisją Polityki Mieszkaniowej. Przed posiedzeniem pikietowała część mieszkańców osiedla, choć na samą komisję nie przyszli, bo jak twierdzą, przez ostatnie lata nie otrzymali od niej żadnego wsparcia. Prezydent Poznania Jacek Jeszkowiak dementuje te głosy, mówiąc, że jego mieszkańcy są umieszczani na listach socjalnych czy otrzymują propozycje zamieszkania w lokalach komunalnych.
3: Ja dzisiaj słyszę czy czytam te wypowiedzi, jak jest zupełnie idiotyczne polityków razem w zakresie tego, jak miasto traci na czymś, tak, no to niech ktoś wpierw sprawdzi stan faktyczny, a potem formułuje pewne tezy, bo się po prostu ośmiesza. Jeśli chodzi o relacje finansowe na poziomie miasto Poznań-Kościół, uważam, że one są wzorcowe, chociaż jestem ateistą. Ja dzisiaj słyszę, czy czytam te wypowiedzi, jak jest zupełnie idiotyczne polityków razem w zakresie tego, jak miasto traci na czymś, tak, no to niech ktoś wpierw sprawdzi stan faktyczny, a potem formułuje pewne tezy, bo się po prostu ośmiesza. Jeśli chodzi o relacje finansowe na poziomie miasto Poznań-Kościół, uważam, że one są wzorcowe, chociaż jestem ateistą.
1: Według prezydenta na 280 mieszkań porozumienia udało się zawrzeć w 200 z nich i w tym tygodniu pełnomocnik Kurii zapewniał na tej Komisji Polityki Mieszkaniowej, że do wiosny wstrzymane będą ewentualne eksmisje. Z kolei na międzynarodowych targach poznańskich do dzisiaj trwały kolejne targi żywności Polagra, tym razem w odnowionej formule. Eksperci i producenci z branży mleczarskiej, mięsnej czy cukierniczej rozmawiali o sukcesach, wyzwaniach i przyszłości polskiej żywności. Ważnym elementem wydarzenia była inauguracja nowej inicjatywy umożliwiającej ekspansję krajowych producentów na rynek afrykański, takie forum polsko-afrykańskie. Eksperci twierdzą, że Polska, jak i cała Unia Europejska muszą się otworzyć właśnie na ten rynek. Na targach obecni byli dyplomaci i eksperci, czy to z Angolii, Egiptu, czy Konga, a obok Polagry odbywał się także Taropak, czyli spotkanie branży techniki pakowania i etykietowania. Z kolei dziś również na MTP rozpoczęły się smaki regionów, które promują lokalną, tradycyjną żywność wyrabianą według dawnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie i to wydarzenie potrwa jeszcze do niedzieli. Perła Poznańskich Jeżyc zyskała dawny blask. W tym tygodniu tak oficjalnie zakończył się kilkuletni remont domu tramwajarza. Blisko stuletni zabytek odzyskał pierwotny układ, a w salach odtworzono detale wykończeniowe. Dziennikarze mogli właśnie już w tym tygodniu podziwiać te wyremontowane sale. Obiekt działający jako dom kultury tego firtla będzie teraz bardziej dostępny. O tym mówiła miejska i osiedlowa radna Justyna Kuberka.
5: Winda tutaj była bardzo potrzebna. Seniorzy mieli tutaj utrudnione wejście, nie tylko seniorzy, ale także osoby niepełnosprawne. Także ta dostępność będzie lepsza, a na pewno lepsza jest akustyka, będzie są wyciszone ściany.
1: Wiceprezydent Poznania Marcin Gołek zauważył z kolei, że prowadzenie kulturalnych ośrodków właśnie na takich poszczególnych osiedlach, a niekoniecznie tylko i wyłącznie w centrum miasta, jest bardzo ważne.
6: Tak jak staramy się, nie wiem, w sporcie, żeby blisko każdego mieszkańca był basen, boisko, miejsce do rekreacji, tak samo w takim mieście jak Poznań na pewno musimy dbać o to, żeby mieszkańcy mieli

0: konkursy krzykaczy, laboratorium szalonego chemika czy jazda na nartach bez śniegu i złamań. To tylko niektóre z setki atrakcji, które odbywają się dziś w ramach kolejnej poznańskiej Nocy Naukowców. Uczelnie i instytuty znów otworzyły się właśnie dzisiaj na mieszkańców, by pokazać, że nauka wcale nie jest nudna. Więcej o żywności można było się dowiedzieć na Uniwersytecie Przyrodniczym. Z kolei Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk zaplanował wiele stoisk interaktywnych, a Politechnikę można było odkrywać z nadajnikiem radiowym. I to wszystko, co przygotowałam dla Was w dzisiejszej sumie tygodnia. Za minione kilkanaście minut dziękuję bardzo. Ania Hajduczek odmeldowuje się sprzed mikrofonu Radia Emaus i zachęcam Was do dalszego słuchania. I słyszymy się w przyszłym tygodniu po godzinie 20.10 oczywiście.
1: Suma tygodnia. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Dinozaury nie istniały, bo nie ma ich w Biblii.
2: Witamy na Pomoście. Przy mikrofonach
1: Wiktoria,
3: Gracja
2: i Michał.
3: Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, właśnie jak łączyć wiarę i rozum. Oczywiście nikt z nas tak naprawdę nie uważa, że dinozaury nie istniały. Natomiast jest to jedna z tych kwestii, które budzą pewne kontrowersje, szczególnie gdzieś tam w mediach chrześcijańskich, ale myślę, że nie tylko w internecie, ale zupełnie na żywo też. Są to kwestie, które zaprzątają ludzką głowę, czyli właśnie jak połączyć wiarę i rozum, kiedy nadal funkcjonuje taki mit, że te dwie kwestie stoją ze sobą w sprzeczności.
2: Dokładnie. Na naszych studiach do pewnych ćwiczeń mieliśmy okazję przeczytać encyklikę Jana Pawła II, zatytułowaną Fides et Ratio, to po polsku Wiara i Rozum. I właśnie też będziemy chcieli wykorzystać ją podczas właśnie naszej audycji, ponieważ ona bardzo dobrze właśnie porusza ten problem, który jest aktualny nawet, pomimo tego, że została ona wydana już prawie 30 lat temu. Problem właśnie łączenia nauki i wiary. Czy jest miejsce właśnie na naukę w wierze i wiara, czy jest miejsce wiary w nauce?
1: Tak.
2: Jak uważacie?
1: No, jak to ktoś bardzo mądry powiedział, Jan Paweł II. Wiara bez rozumu jest czystym fideizmem. Więc samo brnięcie w jakieś właśnie takie, w samą wiarę, bez myślenia o tym, co jest racjonalne, czy to, co się działo, jest racjonalne i jakieś ewentualne dowody naukowe mogą być na albo podstawy naukowe na jakieś wydarzenia biblijne. Trochę są taką sytuacją, która zamyka nas na dyskusję z innymi ludźmi.
3: Tak, no szczególnie to widzimy, kiedy patrzymy gdzieś tam na Stary Testament, no chociażby na Księgę Rodzaju, gdzie nadal zdarzają się ludzie, którzy są święcie przekonani, że Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, Adam i Ewa to są postacie historyczne. Pytanie, tak, czy mieli pępki? I jakby bardzo ciężko jest niektórym zrozumieć, że to, że w Piśmie Świętym jest coś napisane, że wydarzyło się tak i tak, to niekoniecznie jest klucz sprawy, dlaczego ten tekst tam się znajduje i niekoniecznie to jest istotne dla jego bycia natchnionym czy nie. No a wiemy przecież, że pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, no to są teksty, można powiedzieć, mitologiczne w pewien sposób, jakby, które określają to, jak ludzie wtedy rozumieli powstanie świata też. Musimy pamiętać, że Księga Rodzaju nie ma tłumaczyć jak fizycznie czy biologicznie, tylko dlaczego, nie? Że Pan Bóg miał plan na to wszystko. No i w wielu takich aspektach, kiedy dyskutujemy na temat Pisma Świętego, zdaje się, że ludziom jest bardzo trudno to przyjąć, bo w jakiś sposób to zaburza fundamenty, na których zbudowali swoją wiarę przez ileś tam lat i potem próba wytłumaczenia tego, że plagi egipskie mogą mieć wytłumaczenie takie czysto historyczno-graficzne, powiedzmy. To nie znaczy, że Pan Bóg nie działał, tylko że działał przez świat, który sam stworzył.
1: No i dodatkowo takie podejście jest łatwym wytrychem dla ateistów do tego, żeby mówić, a w kościele to wy myślicie, że nie było wielkiego wybuchu, tylko wy myślicie, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę i tak powstał świat. No otóż nie, bo nawet na naszych studiach mieliśmy taki przedmiot filozofia przyrody. No i tłumaczyliśmy sobie, dlaczego właśnie wielki wybuch niekoniecznie zaburza nasze myślenie na temat stworzenia świata przez Pana Boga.
3: I ten przykład z dinozaurami, który powiedzieliśmy na początku tutaj, żeby trochę was zainteresować tym, co mamy do powiedzenia, to też nie jest wyciągnięte znikąd, bo faktycznie widziałam toczące się dyskusje na ten temat, że dinozaury nie istniały, bo nie ma ich w księdze rodzaju, a te kości, które znajdujemy, no to tutaj są dwie wersje, że albo to Pan Bóg je włożył w ziemię, żeby przetestować naszą wiarę, albo że to jest w ogóle jakiś spisek rządów i nie było czegoś takiego i tyle, nie?
2: No tak.
3: I to, kurczę, wydaje się śmieszne do momentu, w którym nie uświadomimy sobie, że są osoby, które faktycznie tak myślą.
1: Tak, no.
2: No, przykre trochę.
3: No i dlatego myślę, że nadal encyklika Jana Pawła II jest aktualna, bo on sam w niej stwierdza, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki wznosi się ku kontemplacji prawdy. No i faktycznie, no nie da się ukryć, że wiara bez rozumu staje się jakąś karykaturą sama z siebie, jest totalnie irracjonalna i no bardzo łatwo stracić wtedy kontakt z rzeczywistością, ale z drugiej strony wiedza bez wiary też jakby po pierwsze nie doprowadzi do zbawienia, bo jakby nie zbawiamy się sami, a po drugie no też w jakiś sposób pozostawia taką pustkę, którą człowiek odczuwa i której nie da się zapełnić niczym innym, jak tylko Bogiem, nie?
2: Tak, o właśnie, a propos Boga, to Jan Paweł II też tak podkreśla, nie? Że tak jak dziewczyny tutaj wspomniały, że nauka i religia nie są w kontrze do siebie, tylko właśnie to są tak jak skrzydła takiego ptaka, gołębia, który potrzebuje dwóch skrzydeł, żeby latać, no to Jan Paweł II podkreśla to właśnie, że zarówno jak i nauka, jak i religia mają jedno pochodzenie i to pochodzenie jest od Boga i mają jeden cel, czyli prowadzić łącznie, razem ze współpracą do właśnie zbawienia nas wszystkich, nie? Więc to jest, to właśnie to podkreśla. No i tak jak Gracja powiedziała, nie? Że wiara bez rozumu to prowadzi do jakiegoś pewnego rodzaju zabobonów, które no, które są, które można je wierzyć, ale natomiast taki czysty rozum no, prowadzi do takiego podważania wszystkiego, co jest wokół w pewnym momencie, nie? I takiego pytania się, no co jest jeszcze, jeszcze więcej, nie?
1: No samo to, że pogodzenie tych dwóch rzeczy jest trudne dla człowieka, może być sama historia świata. To, jak wyglądają epoki, że no na języku polskim bardzo często słyszeliśmy, ta epoka była bardziej w stronę właśnie wiary, pogłębiania jej, a tutaj bardziej w stronę rozumu. Nie? Czyli człowiek ma jakiś pewien problem w sobie z tym, żeby znaleźć równowagę między tymi dwoma sferami. No a dla nas wierzących jest to, myślę, no, kluczowe, żeby zwracać uwagę na to, że wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary. Ponieważ, no to tak jak też Michał powiedział o tym, że kiedy bazujemy na, już wcześniej mówiliśmy też o samej wierze, ale jeśli bazujemy tylko na rozumie, no to zaczynamy wątpić we wszystko, co nie ma jakiegoś logicznego dla nas wyjaśnienia. Między innymi w jakieś cuda, które się dzieją. Czy to w jakieś takie cuda eucharystyczne, czy to cuda nawet po prostu w naszym życiu. Że zaczynamy wątpić, bo to nie ma logicznego wyjaśnienia tych zjawisk, więc to w sobie ktoś coś uroił, nie?
3: Tak, i myślę, że to jest dobry moment, żeby też porozmawiać o właśnie zjawisku cudów jako takich. Tak? Dobrze.
2: Tak, cudów, tak.
3: Bo nadal funkcjonuje taki mit, że jakby to powiedzieć, cuda przestały mieć miejsce w momencie, w którym wynaleziono kamery, nie? I to jest, kurczę, też wyciągnięty argument znikąd tak naprawdę, bo cuda się nadal dzieją, tylko że Kościół generalnie jest bardzo ostrożny w uznawaniu takich rzeczy nadprzyrodzonych. O tym też mówiliśmy na tym przedmiocie, że no, proces uznania czegoś za cud jest skomplikowany i musi się to wydarzenie po pierwsze być niewytłumaczalne pod względem medycznym. Mhm. Jeżeli mówimy o uzdrowieniach, to uzdrowienie musi być całkowite, wbrew rokowaniom. I też musi się wydarzyć w konkretnym kontekście jakiejś zwiększonej pobożności, pielgrzymki, modlitwy. I no, przebadanie sprawy, żeby zrobić z niej taki w cudzysłowie publiczny cud, to jest długotrwały proces. No i dlatego tych cudów jest uznawanych niewiele, ale myślę, że dużo osób wierzących ma takie bardzo anegdotyczne przykłady, w których coś w życiu dzieje się niewytłumaczalnego. Mhm. I oczywiście to nie jest podane gdzieś tam publicznie dla informacji ludzi wierzących, ale no, to nie jest tak, że te cuda się nagle przestały dziać.
1: Mhm. Tak. No i samo też to, co jak powiedziałaś o tych cudach, że to musi być jakoś niewyjaśnialne pod względem medycznym, to też trzeba zauważyć, że to nie jest tak, że jedna osoba to sprawdza i mówi, o, to nie jest wyjaśnialne medycznie, więc Kościół robi sobie, o, mamy haczyk, to mamy już załatwione, lecimy do następnej sprawy. Nie, tutaj parę, jak nie paręnaście osób nad tym myśli, osobno, niezależnie bada sprawę, czy to, co się wydarzyło, te materiały, te jakieś dowody na to, że coś no, stało, no, może być nazywane cudem. Rzeczywiście nie ma podstaw medycznych za bardzo, tylko rzeczywiście jakaś siła nadprzyrodzona to zadziałała.
3: Mhm. Tak, i to, że nie ma tego dużo, jeżeli chodzi o jakby podawanie tych informacji do takiej opinii publicznej też, no to nie znaczy, że to się nie dzieje. No plus też trzeba zwrócić uwagę na to, że no, Kościół też trochę bada życie moralne takich osób po doświadczeniu cudu, więc to też nie jest tak, że dzisiaj zostanę uzdrowiona z raka terminalnego i za tydzień Kościół stwierdzi, tak, to był na pewno cud, nie?
2: Mhm. To jest ten taki właśnie ten długi proces, nie? Ale to też pokazuje, że bo często możemy się spotykać z takim zdaniem, że Kościół jest taki no, średniowieczny, zaściankowy, że właśnie no, tylko wiara, tam nie ma miejsca na naukę, a chociażby te cudy właśnie pokazują to, że Kościół bardzo właśnie stawia tą kropkę na naukę, nie? Że właśnie chociaż to stwierdzenie tego cudu, że no, musi no już medycy po prostu mówią, że no, jeżeli medycyna nie umie tego wyjaśnić, no to znaczy, że no, to było to działanie, nie? Więc trochę to twierdzenie podupada, nie? Tak uważacie? Że właśnie to, że Kościół jest taki średniowieczny, zaściankowy.
3: Myślę, że nie do końca. Szczerze, w sensie dla mnie to się wydaje logiczne, że powinno tak być, ale zawsze w takich dyskusjach pojawiają się trzy kontrowersyjne tematy, które w jakiś sposób mają zaprzeczać temu, że Kościół i nauka się nie gryzą ze sobą. Mianowicie pojawia się temat aborcji i eutanazji, temat in vitro i temat operacji zmiany płci. I to gdzieś zawsze się w dyskusjach pojawia i no, według wielu osób to jest właśnie ten moment, w którym Kościół się kłóci z nauką, na przykład, że Kościół stwierdza, że aborcja jest morderstwem, a nie zabiegiem medycznym, takim jak każdy inny.
2: Okej.
3: Tylko, że no, to jest jakaś taka sprzeczność no, nielogiczna moim zdaniem, nie? Bo uważam, że pogląd katolicki, czy nawet szerzej chrześcijański na to, czym jest życie ludzkie i kiedy się rozpoczyna, jest jednak najbardziej stanowczy i najdokładniejszy w tym sensie, że w innych środowiskach no to są jakieś kłótnie, nie? Że czy ten tydzień, czy jak bije serce, to już, a czy jak są fale mózgowe, to już, a może dopiero jak się urodzi. A jednak Kościół stanowczo mówi, od momentu poczęcia jest twarda granica, jakby trzymamy się tego, nie?
2: Okej,
3: No wiem, teraz zarzuciłam trudny temat,
2: teraz
3: ale
2: taki, no, that's so heavy.
1: No mocny temat, tym bardziej, że no, powoduje też dużo jakiegoś cierpienia, myślę, względem w różnych ludziach, nie? Że ktoś się czuje pokrzywdzony przez Kościół i dlatego też później mówi, o, że to średniowieczne myślenie no tylko dlatego, że no, że się nie zgadza z jakimś stwierdzeniem, nie? Między innymi, no właśnie, czy to tej aborcji, czy eutanazji, nie, że to jest nieludzkie i że to kiedyś mogło działać właśnie. W średniowieczu to mogło działać, bo wtedy to była walka w ogóle o to, żeby dzieci się urodziły, więc aborcja by nie miała sensu. Mhm. No a teraz musimy patrzeć i myśleć o społeczeństwie, o naszym kontynencie, ogólnie o świecie, o tym, czy płodzenie następnego pokolenia ma sens, nie?
2: Okay.
1: Mhm. No, to jest właśnie dlatego to jest trudny temat, bo wiąże się z tym, że nawet niekoniecznie moglibyśmy stwierdzić, że takie myślenie o tych sprawach by było średniowieczne ze względu na to, że po prostu ktoś myśli, że nauka postępuje i powinniśmy się zmienić, tylko ze względu na to, że ktoś odczuwa cierpienie względem czegoś i zaczyna używać tego argumentu tylko po to, żeby jakoś zdeprawować nasze myślenie kościoła, nie? O, to jest średniowieczne myślenie.
3: Tak, bo to często jest ten punkt styku, w którym mówimy naprawdę o ludzkich tragediach, nie? Tak. I nie o tym, że ktoś jest zły do szpiku kości i dlatego podejmuje taką decyzję, tylko to się wiąże z jakimś konkretnym cierpieniem w życiu tej osoby, nie?
2: Tak. Mhm,
1: dokładnie. No, a propos tego, no to też wynika sama taka jakaś niezgoda ludzi względem jakichś twierdzeń religijnych wynika po prostu z tego, że w człowieku jest wbudowane to, żeby analizować świat. Podstawowe pytania, kim jestem, dlaczego tu jestem, dlaczego moje życie wygląda tak, jak wygląda. No wynika z takiego bycia filozofem, który jest w nas, mimo tego, że ludzie często zastanawiają się, po co ta filozofia na tych wszystkich studiach.
2: No właśnie, po co ta filozofia? I z tym pytaniem na razie was zostawiamy. Zapraszamy was na przerwę muzyczną i jest to...
1: No właśnie, ja tutaj mam piosenkę, ale to jest piosenka po angielsku, więc...
3: International.
1: Ja sobie muszę przypomnieć, jak ona się nazywała. One Faith chyba.
2: One Faith.
3: Zapraszamy do wysłuchania.

0: Pomost. Audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Witamy po przerwie na Pomoście. Dzisiaj rozmawiamy o wierze i rozumie.
2: Jeden jest Bóg, jedna jest wiara i jedna filozofia. To mistyczne.
1: Właśnie chcieliśmy teraz wrócić do tematu, który zaczęliśmy przed przerwą, czyli mianowicie do filozofii w Kościele, bo to jest też temat, wokół którego narosło wiele mitów. No i właśnie chociażby to, że Tomasz z Akwinu jest świetnym filozofem, jakby trzeba mu oddać, że jego myśli bardzo dużo wniosły też do teologii i tak dalej, ale nie jest jedynym chrześcijańskim filozofem, bo nie ma jednej chrześcijańskiej filozofii. No i właśnie wbrew temu, co mówię mojemu jednemu z profesorów, którego serdecznie pozdrawiam, wcale nie jestem niczanistą. Niestety. Najbliżej mi faktycznie do tomisty, ale no trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest jedyny sposób myślenia w Kościele.
3: Dokładnie.
2: No właśnie, przecież jeszcze inny z naszych profesorów, ojców profesorów, by powiedział, że jeju, ten święty Tomasz, gdyby wszystko by się udało, gdyby nie ten święty Tomasz, by ten Bonaventura byłby tym, który przoduje w filozofii chrześcijańskiej.
1: Tak jest. Bo widzimy też taką wojenkę, oczywiście pół żartem, pół serio, że Dominikanie, z których właśnie wywodzi się święty Tomasz z Akwinu, są bardzo za tomizmem. Z kolei franciszkanie wskazują na przykład na Bonaventurę i to jest taka delikatna przepychanka, gdzieś tam nawet w mediach się zdarza, co jest dosyć
3: zabawne. Tak jest, no.
1: Tak. Ale no właśnie, czy to jest jedna filozofia, wszystko chrześcijaństwo, czy jednak nie do końca?
2: Gdyby tak było, to Jan Paweł II nie byłby filozofem.
3: Dokładnie. Bo Jan Paweł II w swojej encyklice zaznacza dość wyraźnie, że mamy, w sensie na tamten czas był taki moment w Kościele, gdzie dużo właśnie filozofów było tomistami i się przyjęło w sumie, że ten święty Tomasz z Akwinu, no to to już jest taka naprawdę podstawa takiej dobrej filozofii, nie? Oczywiście nie ujmując nic Tomaszowi z Akwinu. No ale Jan Paweł II zauważa, że no, mamy innych chrześcijańskich filozofów. Mamy Bonaventurę przywołanego przez właśnie Wiktorię i wielu innych, którzy również odgrywają ważną rolę w Kościele. Więc właśnie Jan Paweł podkreśla to, że nie powinniśmy wszystkiego stawiać na Tomaszu, z Akwinu.
1: A co więcej, no przecież filozofia, ta powiedzmy w tym nurcie chrześcijańskim, chociaż tak jak mówimy, to nie jest jedna filozofia, też się opiera mocno na osobach żyjących jeszcze przed Chrystusem, w sensie na filozofii tej klasycznej, greckiej, czy to na Arystotelesie, czy to na Platonie. Oczywiście oni są ochrzczeni w jakiś sposób, w sensie ich filozofia trochę dostosowana pod nasz język i tak dalej, no ale też bardzo dużo czerpiemy z tego, co oni wymyślili tak naprawdę.
2: Tak, tak. No przecież mówią, że święty Augustyn to tak naprawdę ochrzcił Arystotelesa, dobrze pamiętam?
1: Arystotelesa ochrzcił Tomasz, a Augustyn Platona chyba.
2: Tak, chyba coś takiego było. Tak, albo walnęliśmy herezję.
1: To właśnie ojciec, który tak prowadził nam historię filozofii, skreślał nam usłyszę ocenę.
3: Pisuje dwa do poprawy.
1: Tak. No właśnie, bardziej widzimy w drugą stronę, że są filozofie niechrześcijańskie. Że właśnie nie ma jednej filozofii chrześcijańskiej, ale są te, które bardzo stoją w sprzeczności z naszym pojmowaniem i człowieka, i wiary, i w ogóle rzeczywistości. No i tu to na przykład jest nihilizm, nie? Że wszystko jest bez sensu.
3: Tak.
1: Albo no chociażby ten niczanizm, o którym wspominaliśmy, nie? Który gdzieś tam postuluje śmierć Boga w tym kontekście też filozoficznym, powstanie nadczłowieka jakiejś takiej, no właśnie, istoty, która jest ponad człowiekiem, nie? Jest wiele takich filozofii, które no, są zupełnie nie do pogodzenia z tą chrześcijańską wizją rzeczywistości.
2: No, a też są takim... takim, to jest taki duch modernizmu. Bo te wszystkie tak akurat Gracja przywołała filozofię, no wynikają z jakiegoś właśnie takiego ducha już modernizmu, który szuka jakichś nowych rozwiązań, nawet właśnie bardzo niereligijnych, ze względu na to, żeby się odciąć rozumem od wiary. I jak widzimy, no to tak jest ciężko wtedy z tym, że zaczynamy skręcać w bardzo niebezpieczne rejony.
1: No tak, no bo w momencie, w którym próbujemy całkowicie jakieś no właśnie systemy wartości czy systemy etyczne odciąć całkowicie od chrześcijaństwa, no to tak naprawdę niewiele z tej moralności nam zostaje, bo ja wiem, że to jest na ten moment być może kontrowersyjna teza i zdarzają się ludzie, którzy próbują się z tym kłócić, natomiast ja jestem bardzo przekonana, że to, jak wygląda moralność i kultura europejska, to w dużej mierze wyrosła, owszem, na filozofii greckiej, tutaj niczego nie ujmuję, ale równie duży wpływ miała kultura chrześcijańska i też moralność, którą proponuje, zakłada Ewangelia, nie?
2: No tak.
3: Tak.
1: 100%. I nie wiem, czemu to się zrobiło w ostatnich czasach, bardzo kontrowersyjny take, ale no taka jest prawda. I w momencie, w którym będziemy próbować całkowicie gdzieś postawić granice, to niewiele z tej naszej kultury i też moralności zostaje tak naprawdę, nie?
2: Tak, i to widać między innymi, jak próbujemy się porównywać z na przykład krajami azjatyckimi, gdzie no całą kulturę no jednak nie budowało chrześcijaństwo, mimo tego, że dotarło do krajów azjatyckich, no to, że jednak ich system myślenia, system wartości no wynika z ich filozofii, z ich podejścia do życia i przez to te ideały chrześcijańskie mniej trafiają do takiego, no tak rzeczywiście do takiego przepisu kulturowego, nie? A no jednak w Europie widzimy bardzo to, że to chrześcijaństwo bardzo tutaj się zagościło i bardzo wpłynęło na rozwój cywilizacyjny.
3: To prawda. Tak mi teraz przyszło do głowy właśnie, bo rozmówimy teraz o filozofii, nie? I teraz przyszło mi do głowy na przykład, no cofnijmy się o te 40-50 lat wstecz, nie? No w Polsce mamy komunizm, nie? No i właśnie, czy... bo chodziło mi po głowie bardziej to, że no w sumie każdy z nas, bardziej nasi rodzice, nasi dziadkowie, żyli w takiej ideologii komunizmu, nie? No i jak myślicie, czy... tak, jak w sensie, chodzi mi też o to, że ta ideologia komunizmu szybko upadła, tak jak te wszystkie wielkie ideologie, które były przed II wojną światową, też szybko upadły. I myślicie, że właśnie takie wyłącznie myślenie rozumem na dłuższą metę jest okej, czy taki nagły spadek też jest? Taki nagła cicha weterze. Jak uważacie?
1: Czy to jest w ogóle z perspektywy osób wierzących taki temat dosyć jasny, wydaje mi się, bo no, papieże wielokrotnie i nie tylko Jan Paweł II, ale również wcześniejsi wypowiadali się na temat tego, że no właśnie te ideologie typu socjalizm, komunizm są absolutnie sprzeczne z chrześcijańską wizją człowieka i że tego się nie da pogodzić, nie? Więc no... Czy taki krach jest dziwny? No moim zdaniem nie, bo najzwyczajniej w świecie te chrześcijańskie ideały mają sens, nie? Jeżeli filozofia zupełnie próbuje człowieka pozbawić tej duchowej sfery, to się długo nie może utrzymać, nie? Bo to widzimy nawet dzisiaj, mimo tego, że mamy problem z ateizacją społeczeństwa, no to jednak jakieś formy duchowości zawsze się pojawiają, nie? Nawet nie chrześcijańskiej, ale jakaś potrzeba poszukania czegoś głębiej, poszukania czegoś dalej w różnych formach, nie? Ale nie da się człowieka pozbawić tego dążenia do transcendencji w jakiejś formie, nie?
2: No to, co Gracja mówi, że ludzie, którzy uznają się za ateistów bardzo często, szukają tej duchowości i zaczynają wchodzić w jakieś rejony, nie wiem, typu horoskopów, jakieś wierzenia w siły jakieś, nie? Na przykład to, że bolą cię plecy, to dlatego, że nazbierała się w tobie zła energia, nie? Takie szukanie właśnie jakiejś nie dość, że duchowości, to jeszcze nadprzyrodzoności w tym wszystkim. I z jednej strony odrzucanie Boga, no bo przecież to jest nieracjonalne, a z drugiej strony dopisywanie temu, że kot przebiegł nam przez ulicę, czarny kot przebiegł nam przez ulicę, no to na pewno mam dzisiaj pecha i tutaj się nie doszukuje ktoś w tym, że to jest jakieś takie...
3: dziwne.
2: No, pozarozumowe.
3: Pozarozumowe, no.
1: Jeden z księży powiedział, właśnie teraz sobie nie przypomnę, który to był, ale któryś z tych od książek, tam typu Pawlukiewicz i Kaczkowski, ten sort księży, że tak powiem, powiedział, że jak się nie wierzy w Boga, to się zaczyna wierzyć w byle co.
3: A no, tak. Trochę tak jest.
1: No i myślę, że tak naprawdę to jest mało takich ateistów totalnych, nie? W sensie, że faktycznie nie wierzą w nic, tylko zawsze to jest jakaś forma jednak pokręconej religijności czy mistycyzmu jakiegoś dziwnego, no zawsze się coś takiego pojawia.
3: Tak, to
1: więc
3: prawda.
1: Właśnie to, jak takie ideologie typu komunizm czy socjalizm próbują człowieka z tego wyzuć, no to one nie mają prawa się utrzymać, nie? To może dobrze brzmieć na papierze, nie? Jakaś taka równość dla wszystkich, wszystkim według potrzeb i tak dalej, no ale jakby chyba już nas historia nauczyła, że to nie działa najzwyczajniej w świecie, nie?
3: Tak, tak, tak, tak. Dokładnie. A tak jeszcze tylko moja taka myśl, że właśnie to, co a propos, to co Gracja powiedziała, że te wszystkie właśnie teologie, które jakby odcinają się od wiary, nie, to one, w sensie ludzie, którzy żyją w takiej ideologii, siłą rzeczy próbują gdzieś szukać właśnie Boga albo takiej istoty wyższej, do której jakby mogą się odnaleźć, to też właśnie pokazuje ładnie właśnie to, że jeżeli chodzi o nas, o Europę, ale możemy też powiedzieć, że być może też cały świat, nie, że właśnie ta kultura chrześcijańska, nie, bardzo głęboko w nas jest gdzieś zapisana, nie, i to właśnie szukanie Boga jest gdzieś nas właśnie zapisane, nie? Nawet jeżeli jest taki komunizm, nie, no to i który próbuje nas do tego wyzbyć, to cały czas my ludzie jesteśmy gdzieś tam właśnie, nie chcę użyć słowa zaprogramowani, ale tak ładnie pasuje, że jesteśmy zaprogramowani do tego, żeby nadal drążyć, szukać czegoś mistycznego, czegoś większego niż my sami, nie? I to jest ciekawe bardzo.
2: A skoro mamy Boga zakodowanego w sobie, to metodą majątyczną wyciągniemy go z innych ludzi.
3: Tak, to jest dobra metoda majątyczna, moja ulubiona.
1: Tak, więc może już zmierzając do brzegu, to jeszcze mi się przypomniała taka myśl, która też padła na którymś z tych przedmiotów u nas filozoficznych, że jeżeli wiara kłóci się z nauką, czy tam teologia kłóci się z innymi naukami, to znaczy, że któraś z tych dziedzin przekroczyła swoje kompetencje. Że albo na przykład psychologia próbuje się wypowiadać o duszy, gdzie to nie jest do końca...
2: To jest też to.
1: Do końca ta dziedzina, nie? Albo że właśnie Kościół próbuje się wypowiadać na tematy stricte medyczne, dajmy na to,
3: tak,
1: nie? I
3: no.
1: że to zawsze ten punkt sporu zamyka się w tym, że no któraś z tych dziedzin przekroczyła swoje kompetencje.
3: Okej. Okay. No, tak jest.
2: Myślę, że to nawet by był oddzielny temat, na przykład rozmawiania na temat tego, że psychologia zaczyna być jakąś drugą teologią.
1: No to już wiecie, czego się spodziewać w niedalekiej przyszłości. Z pewnością ten temat się pojawi na którymś z następnych odcinków.
3: Yes.
1: I chyba na dzisiaj kończymy.
2: Na tak. to wychodzi.
3: Na to wychodzi.
1: Dziękujemy wam bardzo za wysłuchanie. Do zobaczenia.
2: Z Panem Bogiem.
0: Była to audycja studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Pomost. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji i jadę głosić pokój Chrystusa, zapowiedział w podróży. Podczas spotkania w Pałacu Elizejskim papież mówił o tym, czym jest powołanie dzisiejszej Francji. Zwracając się do polityków i dyplomatów, apelował też o wolność sumienia i ochronę ludzkiego życia. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Francja po raz 13 gości Ojca Świętego. Leon XIV rozpoczął dziś swoją czterodniową wizytę, podczas której odwiedzi kolejno Paryż i Saint-Denis, Lourdes, Metz oraz światową siedzibę UNESCO. Na pokładzie samolotu podkreślił w rozmowie z dziennikarzami, jaki cel towarzyszy jego podróży.
3: Przede wszystkim jadę do Francji, podobnie jak do każdej innej części świata, jako naśladowca Jezusa Chrystusa, aby głosić pokój, pokój Chrystusa na całym świecie. To przesłanie, jak wszyscy wiemy, jest w tym momencie bardzo ważne.
2: Przybycie Leona XIV ogłosił mieszkańcom Paryża dźwięk kilkuset kościelnych dzwonów, które przez 7 minut biły ze wszystkich dzwonnic w stolicy, ogłaszając przylot papieża. Na płycie lotniska Ojca Świętego powitał prezydent Emmanuel Macron wraz z małżonką oraz nuncjusz apostolski we Francji arcybiskup Celestino Migliore. Po oficjalnym powitaniu papież wraz z głową państwa udał się do Pałacu Elizejskiego, gdzie odbył z nim prywatną kilkudziesięciominutową rozmowę. Pierwsze przemówienie Leon XIV skierował tradycyjnie do przedstawicieli władz i dyplomatów, z którymi spotkał się w Pałacu Elizejskim. Wygłosił je w całości w języku francuskim i powracał w nim do wielowiekowych zasług Francji dla krzewienia wiary, nauki, kultury i multilateralnych relacji. Podkreślał, że także dziś są one zadaniem tego kraju i powinny służyć temu, aby świat miał życie. W swoje wystąpienie papież wplótł refleksję nad hasłem swojej podróży, ale też nad francuską dewizą wolność, równość, braterstwo.
3: Powołaniem Francji jest pozostać niestrudzonym budowniczym pokoju i multilateralizmu, zwłaszcza w naszej drogiej Europie. Oby Francja, wierna swoim wartościom, wytyczała drogę pokoju nieuzbrojonego i rozbrajającego oraz odpowiedzialnie wnosiła swój niezastąpiony wkład w dzieło pokoju. Niech wasza wolność nieustannie wzrasta w trosce o dobro wspólne. Niech wasze braterstwo obejmuje całą ludzkość. Równość zaś, do której dążycie, niech zawsze opiera się na fundamentach sprawiedliwości i miłości, nie zacierając różnicy między ludźmi, lecz sprawiając, by harmonijnie przynosiły one owoce dla dobra całego.

0: całego społeczeństwa.
1: W pierwszym wystąpieniu papież nawiązał też do aktualnych wyzwań francuskiego społeczeństwa, zwłaszcza tych, które podważają uniwersalne chrześcijańskie wartości. Mówił m.in. o dobrze pojętej laickości, która nie narzucając przekonań gwarantuje wolność sumienia.
0: Pragnę przypomnieć, że prawdziwie wolne społeczeństwo nie narzuca jednolitości, ale chroni różnorodność sumień, zapobiegając tendencjom autorytarnym i promując dialog etyczny, który wzbogaca tkankę społeczną. Dialog ten jest tym pilniejszy we współczesnej Francji, gdzie osoby należące do różnych kultur i religii są wezwane do wspólnego życia i wnoszenia własnego wkładu w budowanie społeczeństwa.
1: Dziś po południu papież uda się do siedziby UNESCO, a następnie będzie przewodniczył nieszporom w katedrze Notre Dame. Z kolei wieczorem spotka się z młodzieżą na stadionie Stade de France.
2: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Nie dosięgnie mnie nic złego i plaga nie zbliży się do mojego domu, albowiem aniołom swoim poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na mojej ścieżce jest życie, nie śmierć. Wielki jest dobrobyt moich dzieci, ponieważ są uczniami Pana. Niczego mi nie brakuje, ponieważ mój Bóg zaspokaja wszelką moją potrzebę według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Idę za dobrym pasterzem, znam Jego głos i nie podążam za głosem obcych. Mówię prawdę Słowa Bożego w miłości i wzrastam pod każdym względem w Chrystusa. Jezus dał mi prawo korzystać z Jego imienia. Wszystko, co związuje na ziemi, jest związane i w niebie. Wszystko, co rozwiązuje na ziemi, jest rozwiązane i w niebie. Dlatego w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszam, że działanie złych duchów w okręgach niebieskich jest nieskuteczne wobec mnie. W imieniu Jezusa.

Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset. Boże przymierze po nastaniu potopu. Wszystko, co Bóg robi, to miłości czyny. Też gdy błogosławił Noego i syny, ródźcie się i mnóżcie, ziemię napełniajcie, z tego, co tu żyje, teraz spożywajcie. Lęk, bojaźń przed wami na stworzenie padnie, ono wam pod zarząd i piecze przypadnie. Możecie jeść mięso jak ziele zarówno, ale bez krwi jego, to zasadą główną. Żądał będę duszy za człowieka duszę, to wszystkim zabójcom powiedzieć dziś muszę. Bo na obraz Boży człowiek uczyniony, nie będzie ten zapis nigdy odmieniony. Bo krew to jest dusza i przeze mnie dana, aby na ołtarzu mogła być składana. By za wasze dusze czynić przebłaganie, dotąd aż baranek na tej ziemi stanie. W krwi tkwi życie ciała. Jest więc to obrazem, że on musi umrzeć, byście byli razem od grzechu zbawieni i wyrwani śmierci. Z powodu waszego jego śmierć przywierci. On na krzyż Golgoty da się zaprowadzić, aby wasze winy raz na zawsze zgładzić. Choć siły ciemności staną przeciw niemu, sam wszystko poniesie, wierny Bogu swemu. Niemen, znany czy nieznany?

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. To list świętego Pawła do Filipian, 4 rozdział. Matka wychowywana według chrześcijańskich zasad miała zwyczaj towarzyszyć swemu małemu synkowi, który odmawiał wieczorną modlitwę. Panie Jezu, błogosław tatusiowi i mamusi i daj, abym był miłym dzieckiem. Pewnego wieczoru po modlitwie chłopczyk popatrzył na matkę i zapytał: a ty, mamusiu, się nie modlisz? Tak, czasami. A tata? Nie wiem na pewno, ale chyba nie. Ale taki mały chłopiec jak ja nie może się modlić za całą rodzinę. Musicie mi pomóc. Te proste słowa dziecka poruszyły matkę. Odtąd znowu zaczęła się modlić, a nieco później jej mąż przejął tę funkcję w rodzinie. Mówi się, że modlitwa jest oddechem duszy, stałym kontaktem z niebem. Treść modlitwy jest różna, jak różne są nasze potrzeby. Modlitwa może wyrażać chwałę, dziękczynienie, prośby, czasami wołanie o ratunek lub bezustanne błaganie. Módlmy się, kiedy jesteśmy sami, w gronie rodzinnym, wspólnie z braćmi i siostrami. Bóg ceni nasze modlitwy, ponieważ są wyrazem naszego pokornego zaufania Mu. On słyszy je i wysłuchuje na swój sposób i w swoim czasie. Prowadzący audycję Piotr Starzyński żegna się z wami. Do następnego tygodnia. Serdecznie zapraszam.

0: Radio Emaus.
1: Budynek będzie podzielony na trzy strefy odpowiadające różnym funkcjom obiektu.
0: Dobre radio.
1: Doktor Marcin Wysocki.
0: Na dobry dzień.
2: Właściwe warunki przechowywania zgodne z najwyższymi standardami archiwalnymi. Ta inwestycja, która zabezpieczy bezcenne materiały dla przyszłych pokoleń oraz wzmocni rolę Archiwum UM jako strażnika pamięci instytucjonalnej naszego Uniwersytetu.
3: Powierzchnia archiwum będzie wynosić około 2,5 tysiąca metrów kwadratowych. Na realizację projektu wykonawca ma 18 miesięcy.
0: Z Poznania.
3: Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania zaprasza 26 września na kolejny spacer przyrodniczy. Tym razem uczestnicy będą oglądać faunę i florę w rejonie strumienia Junikowskiego. Chętnych oprowadzać będzie Artur Golis, pracownik Służby Parków Krajobrazowych Wielkopolski. Spacer rozpocznie się o godzinie 10 i potrwa około 4,5 godziny. Zbiórka na parkingu naprzeciwko wejścia na cmentarz Junikowski w okolicy przystanku tramwajowego Cmentarna.
0: Informacje z Wielkopolski.
3: W Poznaniu odbyły się uroczystości w związku z 87. rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Tradycyjnie są one obchodzone przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Tradycją jest też, że każdego roku patronuje im postać związana z Wielkopolską. Bohaterem tegorocznych uroczystości był podpułkownik Franciszek Rataj, zasłużony oficer Wojska Polskiego. Walczył w Powstaniu Wielkopolskim, w wojnie polsko-bolszewickiej i III Powstaniu Śląskim. W Powstaniu Warszawskim był bliskim współpracownikiem generała Stefana Grota Roweckiego. Organizatorem obchodów był Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a współorganizatorem Zarząd Okręgu Wielkopolska, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek.
2: Rozdział 38. Około godziny 3:00 pobliska droga zaroiła się pielgrzymami idącymi do Betfagi i Betanii, a koło 4:00 ukazał się wielki tłum na szczycie Góry Oliwnej. Były tam tysiące, a dwie przypatrujące się kobiety spostrzegły ze zdziwieniem, iż każdy z idących niósł w ręku świeżo zerwaną gałązkę palmową. Gdy tak siedzą i patrzą, gwar tłumu zbliżającego się od wschodu zwrócił ich uwagę w przeciwną stronę. Wówczas matka zbudziła Tirzę. On nadchodzi, Tirzo, rzekła do niej. Ci idą z miasta naprzeciw niego, a tamci, których słyszymy, to jego zwolennicy, przyjaciele, którzy mu towarzyszą, spotkają się zapewne tu przed nami. Boję się, aby tak nie było, bo nie usłyszy naszego wołania. Ta sama myśl nękała również starszą niewiastę. Hamro spytała, gdy Juda mówił o uzdrowieniu 10 trędowatych, jakimi słowy wzywali Nazarejczyka. Mówił, że wołali: Panie, miej litość nad nami, albo Mistrzu, ulituj się. Tylko tyle? Nic nad to nie wspomniał. Zaprawdę to wystarcza, pomyślała matka. Tak, dodała Amra. Juda mówił, że widział, jak odeszli uzdrowieni. Tymczasem ludzie, którzy szli ze wschodu, zbliżali się zwolna. A gdy idących na czele można już było rozpoznać, wzrok trędowatych padł na postać jadącą w pośrodku, otoczoną ludźmi śpiewającymi i tańczącymi z nadmiaru radości. Jadący miał odkrytą głowę i był w bieli. Zdawał się nie podzielać hałaśliwej radości orszaku. Ich podziw i uniesienie nie zachwycały go, ani nie wyrwały z głębokiej zadumy, w której był pogrążony. Za nim szło tak wielkie mnóstwo ludu, że nie można go było przejrzeć, a wszyscy śpiewali radośnie. Nikt nie oznajmił trędowatym, że to on idzie, a przecież natychmiast go poznały. To on, Tirzo, rzekła matka. Chodź, dziecko. To mówiąc, padła na kolana u stóp białej skały. Córka i sługa znalazły się wnet przy niej. W tejże chwili ci, którzy dążyli ku niemu z miasta, zatrzymali się, powiewając gałązkami palmowymi i śpiewając: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który idzie w imię Pana. Chwila spotkania już się zbliża, za chwilę minie, a z nią i sposobność, tak gorąco przez nieszczęśliwe, oczekiwana. Chodźmy bliżej, dziecko, bo stąd nas nie usłyszy, rzekła matka. Wstała i uszła kilka kroków z wniesionymi w górę rękoma, wołając głosem chrapliwym i ostrym. Lud ujrzał jej straszną twarz i zatrzymał się. Ostateczna nędza ludzka wywiera prawie zawsze równie potężne wrażenie jak majestat w purpurze i złocie. Tirza została w tyle, a po chwili padła na ziemię, nie mogąc iść dalej. Trędowate, trędowate, kamieniem je, Pan je przeklął, zabijcie je. Ci, co byli w pobliżu Nazarejczyka, obcując z nim przez dłuższy czas, poznali jego sposób myślenia i serce pełne litości, to też milczeli. Wdowa uklękła, a ujrzawszy spokojne, pełne litości, nadzwyczaj piękne oblicze Nazarejczyka, zamarła w podziwie i dopiero po upływie długiej chwili zdołała zawołać: Mistrzu i Panie, widzisz, jak nędzne jesteśmy, możesz nas oczyścić, miej litość nad nami, zmiłuj się. Czy wierzysz, że mogę to uczynić? Zapytał. Jesteś przepowiedzianym przez proroków, jesteś Mesjaszem. Niewiasto, rzekł, wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. Zdawać by się mogło, że zapomniał o tłumie, który mu towarzyszył. Przystanął chwilę i odjechał. Jakże słodko odbiło się jego błogosławieństwo w sercu tej, która wołała za nim: Chwała Bogu na wysokości, chwała, po 3-croć błogosławionym Syn, którego nam dał. On zaś postąpił kilka kroków. Oba orszaki, ten, który szedł z miasta i ten, który szedł z Betfagi, otoczyły go, powiewając palmami i wznosząc radosne okrzyki Hosanna, i tak znikł z oczu trędowatych. Śpiesznie nakrywszy głowę, pobiegła matka do córki, a obejmując ją, wołała: Córko, mam obietnicę, dotrzyma jej, bo jest Mesjaszem, otośmy ocalone. Obie uklękły i zastygły w modlitwie, póki pochód nie przeszedł i nie znikł za górą. W miarę jak gwar cichnął i cisza zalegała te ustronne miejsca, w schorowanych ciałach trędowatych spełniał się cud. Najpierw uczuły jakieś odświeżenie krwi w sercu, potem prędsze i silniejsze jej krążenie, które napełniało ich uciśnione ciało słodkim uczuciem uzdrowienia. Czuły, że choroba je opuszcza, siły się wzmacniają i wracają do pierwotnego stanu. Wnet, jakby dla dokonania oczyszczenia, ożywcze tchnienie przeszło z ciała do duszy i napełniło ją nadzwyczajnym zapałem. Świadkiem tego przeobrażenia, gdyż tak raczej nazwać należy uzdrowienie trędowatych, był jeszcze ktoś inny prócz Amry. Jak wiemy, Ben-Hur szedł ze zwykłą sobie wytrwałością za Nazarejczykiem, towarzysząc mu we wszystkich wędrówkach i podróżach, a jeśli przypomnimy sobie jego ostatnie postanowienie, to nie zdziwimy się wcale, gdy go ujrzymy wśród rzeszy towarzyszącej wjazdowi. Był on tuż przy drodze, gdy trędowata kobieta ukazała się wśród tłumu. Słyszał jej prośby i widział jej straszne oblicze. Nie uszła również jego uwagi odpowiedź Nazarejczyka. A choć zdarzenia tego rodzaju były wówczas dość liczne, przecież jeszcze nie oswoił się z nimi na tyle, by nie wzbudzały w nim podziwu. Że każdy taki nowy dowód siły i potęgi Nazarejczyka budził na nowo w sercu wodza wszelkie sprzeczne myśli tyczące się misji tajemniczego człowieka, jest rzeczą całkiem naturalną. One to wstrzymały Ben-Hura i sprawiły, że wysunął się z orszaku i usiadł na kamieniu, czekając, aż pochód przejdzie. Tak siedząc, pozdrawiał przechodzących znajomych Galilejczyków, którzy pod sukniami kryli krótkie miecze. Po chwili ukazał się Arab prowadzący dwa konie, lecz Ben-Hur dał mu znak, aby się zatrzymał, mówiąc: Zatrzymaj się tutaj, wnet ruszę do miasta, a Aldebaran musi mi oddać przysługę. Po tych słowach pogłaskał konia, a spostrzegłszy, że uzdrojone kobiety zatrzymały się opodal, zwrócił ku nim oczy. Kobiety te były mu całkiem nieznane. Gdy wtem spojrzał na staruszkę stojącą u białej skały i zakrywającą twarz rękoma. Na Boga, czyżby to była Amra? Rzekł sam do siebie. Z tą myślą minął matkę i siostrę, nie poznawszy ich, i stanął przed sługą. Amro, rzekł, co tu robisz? Podbiegła ku niemu i padła na kolana, łkając: O panie, panie, jakże dobrym jest Bóg twój i mój. Pod wpływem tych słów Ben-Hur jak gdyby przejrzał. Przyszło mu na myśl, że obecność Amry w tym miejscu ma jakiś związek z dwiema kobietami, które właśnie wyminął, obrócił się przeto ku nim i oniemiał ze zdziwienia graniczącego z przerażeniem. Kobieta, którą widział był przed Nazarejczykiem, stała z rękoma złożonymi i oczyma wzniesionymi ku niebu. Już samo jej przeobrażenie mogło zadziwić. Ale powód jego wzruszenia był inny. Czyż mógł się mylić? Nigdy nie zdarzyło mu się widzieć kogoś podobniejszego do matki, takiej, jaką była w chwili, gdy mu ją wydarli Rzymianie. Jedna tylko zachodziła różnica. Włosy jej przyprószyła siwizna, przypominając minione lata, których cud zatrzeć nie potrzebował. Kogóż widzi obok niej? Wszak to Tirza, piękna, rozwinięta, ale prawie ta sama, która z nim stała przy poręczy w owym dniu pamiętnym przygodą Gratusa. Sądził, że nie żyją. Z czasem przyzwyczaił się do tej myśli, opłakiwał je, ale w snach i marzeniach nie miały już wyraźnego kształtu. Nie mogąc uwierzyć oczom, położył rękę na głowie sługi i spytał drżącym głosem: Amro, Amro, czy to moja matka? A obok niej, czy to Tirza? Powiedz, czy mnie wzrok nie myli. Idź do nich, panie mój, idź do nich, rzekła Amra. Nie nie czekał już dłużej i pobiegł z wyciągniętymi rękoma, wołając: Matko, matko, Tirzo, oto jestem. Matka i Tirza biegły już ku niemu i za chwilę wszyscy troje, tak długo rozłączeni, padli sobie w objęcia. Pierwsza ocknęła się matka, mówiąc: Niech nas nie kala niewdzięczność. Wśród szczęścia pomnijmy o tym, który nam je darował. Złóżmy podziękę temu, któremu tyle zawdzięczamy. Upadli wszyscy wraz z Amrą na kolana. Modlitwa matki była jak psalm dziękczynny, a Tirza z głębokim przejęciem powtarzała każdy wyraz. Czynił to i Ben-Hur, ale nie z tak czystym umysłem i nie z taką wiarą. Wstawszy zapytał: W Nazaret, kiedy się urodził, mienią go ludzie synem cieśli. Kimże jest? Oczy matki spoczęły na synu z dawną tkliwością i odpowiedziała, jak to uczyniła przed chwilą na pytanie Nazarejczyka: Mesjaszem. Skądże jego moc? Skąd? Czy nie widzisz, jaki z niej robi użytek? Czy widziałeś, aby kiedykolwiek robił co złego? Nie. Oto dowód, że jego siła i moc jest od Boga. Niełatwo to pozbyć się wszystkich nadziei, dla których pracowało się od lat i które się wypieściło w duszy. To też choć Ben-Hur przyznawał, że próżność tego świata jest niczym dla Chrystusa, pragnienie chwały nie pozwalało mu poddać się. Chciał wierzyć w Chrystusa podług siebie, jak to robiło i robi tylu ludzi, mimo że byłoby stokroć lepiej, gdybyśmy wierzyli podług Chrystusa, a nie podług siebie. Matka pierwsza pomyślała o obowiązkach życia codziennego, pytając: Cóż mamy dalej czynić? Dokąd pójdziemy, mój synu? Ben-Hur nie odpowiedział, spostrzegłszy bowiem, że szata Tirzy nie okrywa należycie jej wdzięków. Podał jej swój płaszcz i rzekł z uśmiechem: Weź go. Jeśli wpierw oko patrzącego obrażała twoja choroba, to niechaj teraz wzrok ciekawych nie obraża ciebie. Przy tym ruchu odsłonił miecz u boku. Czy żyjemy czasu wojny? Zapytała trwożnie matka. Nie. Czemuż więc nosisz broń? Broń ta może być mi potrzebną w obronie Nazarejczyka. Ben-Hur nie rzekł całej prawdy, ale i nie ukrywał niczego. Czy ma nieprzyjaciół? Kto oni? Niestety, matko, nie są to sami Rzymianie. Czyż nie jest synem Izraela? I czy występuje przeciw pokojowi? Nikt inny bardziej niż on nie może być zwany mężem pokoju, ale w przekonaniu rabinów i nauczycieli winien jest wielkiej zbrodni. Jakiej? Głosi nową naukę, według której poganin równy jest Żydowi i godzien wszelkich łask nieba. Po tych słowach poszli w cień drzew i skały. Powstrzymując pragnienie zabrania ich do domu, przypomniał im Ben-Hur sam konieczność zastosowania się do prawa obowiązującego w takich wypadkach. Jakże inny był powrót niewiast do miasta. Szły razem z ukochanym Judą, szły prędko, swobodnie, wolne od wszelkich obaw. Stanąwszy u nowego grobowca w pobliżu grobu Absalona i tuż przy Cedronie, zamieszkały w nim, podczas gdy Ben-Hur udał się do miasta, aby wszystko przygotować do nowego życia. Wkrótce powrócił i zbudował dwa namioty w pobliżu ogrodów królewskich. Urządził je jak najwygodniej, gdyż obie kobiety musiały tam pozostać, dopóki kapłan nie sprawdzi ich oczyszczenia. Przebywając z trędowatymi, stał się Ben-Hur według brzmienia prawa również nieczystym, wskutek czego nie mógł brać udziału w zbliżających się uroczystościach i musiał pozostać ze swymi ukochanymi w namiocie. Był to jednak dla niego miły przymus, gdyż miał wiele do słuchania i wiele do opowiadania. Dziejów tylu lat spędzonych wśród cierpień i bolesnych doświadczeń nie da się opowiedzieć pokrótce, toteż opowiadały powoli, a on słuchał cierpliwie i spokojnie, choć nieraz z największym trudem zachowywał równowagę. Nic dziwnego, że pod wpływem tych opowiadań jego nienawiść do Rzymu i Rzymian zapłonęła nowym ogniem. Porywało go pragnienie zemsty. Chciałby był biec, bić, mordować, mścić się za wszystkie krzywdy, ale rozsądek brał górę nad tymi porywami. Dość mu było przypomnieć sobie własne plany, aby widział wyraźnie, że tylko połączenie całego Izraela w jedną całość może pozwolić na podjęcie walki z Rzymem i posłużyć jego zemście. Tak wszelkie rozmyślania, wszelkie badania, wszelkie nadzieje kończyły się tam, gdzie się zaczęły, na Nazarejczyku i jego celach.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
0: Lektura w Radiu Emaus.

0: Dobra noc z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa. Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia. Było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać go o to powiedzenie.
2: Nieprzerwanie zmieniają się w naszym życiu niczym pory roku, okresy łatwiejsze i trudniejsze. Jedna z podstawowych zasad życia duchowego uczy, żeby doświadczając jednego z nich, nie zapominać o drugim. Latem gromadzi się zapasy, by zimą czerpać ze smaków lata. Podobnie w przyjemnym czasie warto przygotowywać się na czas trudniejszy, a w smutku żywić się nadzieją. Dzięki temu nasz trud będzie lżejszy, a radość dojrzalsza. Pomyśl, jaki czas przeżywam teraz? Czy gromadzę w sobie wdzięczność?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: życie to krótki sen. Życie to krótki sen.
1: Radio Emaus.